W samochodzie. Radio Warszawa. Dobrze słuchać.

Radio Warszawa na 106,2 FM. Dziś jest wtorek. Na zegarze za 5 minut wybije 6 w kalendarzu. 9 dzień czerwca. Janusz Zalewski. Dzień dobry.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy dzień odzyskał światło słońca, śpiewajmy Bogu pieśń radosną, a hołd składając Najwyższemu, wyznajmy łaskę Chrystusową. Przez Niego bowiem Stwórca świata uczynił dzień i porę nocy, a one wciąż na Jego rozkaz zmieniają czas swojego trwania. Tyś sam jest, Panie, światłem wiernych i nie podlegasz wiecznym prawom. Gdy mrok ogarnia całą ziemię, jaśniejesz blaskiem nieśmiertelnym. Wysłuchaj, Ojcze, nasze prośby i daj nam przeżyć dzień ten w łasce, a Chrystus wtedy nas napełni ożywczym darem swego Ducha. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdasz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Leon XIV przemawiał w hiszpańskim parlamencie. Podczas trzeciego dnia wizyty w Hiszpanii spotkał się z władzami świeckimi oraz kościelnymi. Nie zabrakło wezwania do pokoju i zaprzestania wyścigu zbrojeń.
2: Milczenie, lecz nigdy nie będzie w stanie zbudować trwałego pokoju, mówił papież do ponad 500 posłów i senatorów tworzących dwuizbowy parlament nazywany kortezami generalnymi. Niepokojące jest, że w różnych miejscach na świecie, a nawet w Europie, zbrojenia przedstawiane są jako sposób budowy bezpieczeństwa. Prawdziwe bezpieczeństwo wynika ze sprawiedliwości, cierpliwego dialogu, poszanowania prawa międzynarodowego i polityki stawiającej życie ludzi ponad korzyści czerpane z wojny. Przed wizytą w parlamencie papież 20 minut w cztery oczy rozmawiał z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem,
1: informował Paweł Pawlica. Diecezja warszawsko-praska zyskała 9 nowych kapłanów. W katedrze pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana biskup Romuald Kamiński przewodniczył mszy świętej oraz udzielił święceń. Po raz kolejny mówię tak Jezusowi, powiedział neopresbiter ksiądz Maciej Rafalski.
3: Zwieńczenie pewnej drogi, zakończenie pewnego etapu, ale też rozpoczęcie właśnie kolejnego etapu, wejście na tą drogę powołania kapłańskiego, przeżywając go duchowo w taki sposób jak ta uboga wdowa, która wrzuca wszystko do skarbony. Tak ja chciałbym właśnie w tym czasie święceń też rzucić swoje życie do skarbony Pana Boga i być w tym hojnym.
1: Jak mówił biskup Romuald Kamiński w homilii, formacja i rozwój duchowy są stałym udziałem kapłana.
4: Nasi bracia definitywnie zakończyli czas formacji seminaryjnej. Mówimy nieraz, że to jest ten czas zasiewu. Zasiew jest, powinien być proporcjonalny i stały w zależności od tego, co się potem dźwigać będzie.
1: Przypomnijmy, do podstawowych zadań prezbitera należy sprawowanie Eucharystii, udzielanie sakramentów, głoszenie Słowa Bożego, prowadzenie katechezy oraz towarzyszenie wiernym w ich życiu duchowym. Neoprezbiterzy otrzymali także pierwsze skierowania do pracy duszpasterskiej w parafiach. Posługi lektora i akolity otwarte dla świeckich. W diecezji warszawsko-praskiej trwają zapisy na kurs przygotowujący do pełnienia ich w liturgii. Zgłaszać mogą się mężczyźni, którzy ukończyli 25 rok życia, mówi ksiądz Paweł Cieślik, przewodniczący Komisji Liturgicznej diecezji warszawsko-praskiej.
5: Pierwsze dwa lata to są wykłady dotyczące Biblii, liturgii, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii duchowości, teologii pastoralnej. Trzeci rok będzie miał już taki charakter bardzo specjalistyczny. Będzie związany po prostu już bardziej z praktycznymi umiejętnościami. Generalnie idea jest taka, że to będzie kilka zjazdów w ciągu roku i jednocześnie też wtedy zaplanowane są dni skupienia oraz kilkudniowe rekolekcje.
1: A czym jest posługa lektoratu i akolitatu? O tym można przeczytać na stronie internetowej naszego radia radiowarszawa.com.pl lub na stronie diecezji warszawsko-praskiej diecezja.waf.pl. Muzyczne wspomnienie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Archikatedrze Warszawskiej. W niedzielę wystąpi tam archikatedralny chór. Repertuar koncertu tworzą utwory, które wpisują się w nauczanie prymasa tysiąclecia.
6: Będzie tylko muzyka polska, w zasadzie, no może nie tylko, ale przede wszystkim muzyka polska. Dużo utworów też nawiązujących i sięgających po poezję, także nie tylko teksty biblijne, ale również Cyprian Kamil Norwid, którego bardzo cenił sobie właśnie kardynał Wyszyński, i też spora dawka utworów nawiązujących bezpośrednio do Maryi.
1: Koncert rozpocznie się o godzinie 16. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Warszawa.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
8: 17 stopni w Warszawie, ciepło rozpoczyna się ten dzień w stolicy, w okolicznych miejscowościach nieco chłodniej, 13 stopni w Legionowie, 14 w Nowym Dworze Mazowieckim i 13 w Pruszkowie i Piasecznie. Dziś ciepło, maksymalna temperatura to aż 28 stopni, sporo słońca, zwłaszcza w pierwszej części dnia, później może się zachmurzyć i może też zagrzmieć i popadać w stolicy. Niektóre modele prognozowe pogodowe prognozują burze na popołudnie.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
9: Ogłoszenie nadawcy. Jarek, słuchasz mnie? Idealnie. Mówiłaś, że masz ostatnio dużo pomysłów na gości i tematy do poranka, to pomyślałam, że wyjadę na 2 tygodnie, a ty wtedy zrealizujesz wszystkie swoje radiowe marzenia. Skoro się zgadzasz, no to pa, do zobaczenia.
10: Gdzie ona poszła? Weronika? No cóż, zapraszam na poranek z Radiem Warszawa od poniedziałku do piątku od 7 do 10. Jarek Wydra, a Weronika kiedyś wróci.
11: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Randa Ombach.
12: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
13: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
12: Po reklamie.
8: 7 minut po godzinie 6, tu Radio Warszawa na 102 FM. Rozpoczynamy kolejny dzień gorący. Tak ma być zgodnie z zapowiedziami synoptyków i Ligeira na początek.

0: Kwadrans po godzinie 6 na zegarze. Czas na fragment lektury Pisma Świętego. Słowo Boże przeczyta Ewa Zienpeka. Rozważanie opracowała dr Joanna Jaromil.
1: Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Po upływie pewnego czasu wysechł potok, przy którym ukrywał się Eliasz. W kraju bowiem nie padał deszcz. Wówczas Pan skierował do niego to słowo: wstań, idź do Sarepty koło Sydonu i tam będziesz mógł mieszkać, albowiem kazałem tam pewnej wdowie, aby cię żywiła. Wtedy wstał i zaraz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Więc zawołał ją i powiedział: daj mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: weź proszę dla mnie i kromkę chleba. Na to ona odrzekła: na życie Pana Boga Twego, już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: nie bój się, idź, zrób jak rzekłaś, tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi, a sobie i twemu synowi zrobisz potem. Bo Pan, Bóg Izraela, rzekł tak: dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział. A potem zjadł on i ona oraz jej syn. I tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowiedział przez Eliasza.
2: Dzisiejsze pierwsze czytanie jest kontynuacją wczorajszego, którym Jahwe polecił Eliaszowi zamieszkać przy potoku Kerit. Po pewnym czasie jednak, ze względu na panującą suszę, potok ten wysechł. Wtedy Bóg nakazał prorokowi udać się do Sarepty Sydońskiej i zamieszkać u pewnej wdowy. Zastanawiać może fakt, dlaczego Bóg posyła go do pogan, a nie do Izraela. Pan Jezus podczas swego przemówienia w synagodze w Nazarecie także dotknie tego problemu, ukazując swoim rodakom, że prorocy nigdy nie byli mile widziani w swojej ojczyźnie, gdyż prawda Boża, którą głosili, była zbyt niewygodna. Eliasz, posłuszny Bogu, wyruszył więc do kraju Fenicjan, do Sarepty. Wchodząc do miasta, spotkał ową wdowę, gdy zbierała drewno. Poprosił ją o trochę wody. Kobieta pospieszyła, by usłużyć przybyszowi. On jednak poprosił ją jeszcze o kawałek chleba. Wówczas ona, wzywając niejako na świadka swojej prawdomówności samego Boga, odpowiedziała, że nie ma już chleba, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Z tego, co jej zostało, zamierza właśnie przyrządzić ostatni posiłek dla siebie i swojego syna, a później czekać już tylko na śmierć głodową. Prorok polecił jej więc uczynić to, co zamierzała. Najpierw jednak z ciasta, którego przygotuje, ma zrobić mały placek dla niego, gdyż Jahwe, na którego przed chwilą sama się powoływała, sprawi, że dzban mąki i baryłka oliwy nie wyczerpią się aż do dnia, kiedy skończy się susza. Kobieta zaufała Bogu i Eliaszowi i uczyniła tak, jak jej polecił. Prorok pozostał u niej. Bóg natomiast dotrzymał obietnicy, którą złożył kobiecie przez proroka Eliasza. Nie opuszcza bowiem nigdy tych, którzy w nim pokładają ufność.

0: przed nami fragment Ewangelii, który skomentuje ksiądz Mariusz Kowalski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
2: Czym jest chwalenie się? Chwalenie się to dumne wyrażanie się o własnych zaletach, osiągnięciach, umiejętnościach i posiadanych przedmiotach. Chwalenie się to mówienie w sposób mający na celu zwrócenie uwagi innych ludzi. Jest to podkreślenie swoich zasług. Często połączone z chęcią zaimponowania otoczeniu lub uzyskania akceptacji. Dziś Jezus daje swoim uczniom ciekawe zadanie. Tym zadaniem dla uczniów Jezusa jest chwalenie się Bogiem. Publiczne robienie czegoś dobrego, publiczne czynienie dobra, zabieganie o dobro z odniesieniem i wskazaniem na Boga. Źródłem dobra i wszystkich sukcesów dla ludzi wiary, uczniów Jezusa, jest Bóg. Trójosobowy Bóg, który kocha Ciebie i mnie. Każdego dnia musimy się uczyć to pokazywać. Tym, którzy nie wierzą albo nie dowierzają. Zabieganie i szerzenie Jezusowego dobra ma zachwycić świat w taki sposób, aby chciał poznać Boga, takiego, jaki On jest. To Boże objawienie we wspólnocie Kościoła. My jesteśmy Kościołem. Nasze zadanie to głosić Boga, który ten Kościół założył, który jest w swoim Kościele, który kocha. Uczeń Jezusa. Sól ziemi, światłość świata. Swoim zachowaniem przyciąga innych ludzi do siebie, aby z zachwytem przybliżyli się przede wszystkim do Ojca, Syna i Ducha Świętego, również do wspólnoty ludzi wierzących, do Kościoła, ale przede wszystkim do Boga, Boga miłości. Jesteśmy powołani do bycia apostołami Bożej miłości, do chwalenia się Bogiem.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Witam wszystkich bardzo serdecznie na porannej mszy świętej, którą ksiądz Robert odprawia w intencji Panu Bogu Wiadomej. Ja polecam Bożemu Miłosierdziu Mariolę Kwiatkowską w 30 dzień po śmierci. Dołączamy nasze intencje wyryte głęboko w sercach i oddajmy również swój grzech. Panie Jezu, z sercem gorącym i otwartym na każdego, zmiłuj się nad nami. Chryste, zsyłający zbawienie na spękaną ziemię, zmiłuj się nad nami. Jezu, Panie i Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne i z Twoją pomocą to wypełniali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Pytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Potok, przy którym ukrywał się Eliasz, wysechł, gdyż w kraju nie padał deszcz. Wówczas Pan skierował do niego to słowo. Wstań, idź do Sarepty koło Sydonu i tam będziesz mógł zamieszkać. Albowiem kazałem tam pewnej wdowie, aby cię żywiła. Wtedy wstał i zaraz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała sobie drwa. Zawołał ją i powiedział: daj mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał za nią i rzekł: weź proszę dla mnie i kromkę chleba. Na to odrzekła: na życie Pana, Boga Twego, już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: nie bój się, idź, zrób jak rzekłaś, tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi, a sobie i swemu synowi zrobisz potem. Bo tak mówi Pan, Bóg Izraela: dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się, aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię.

0: Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział. A potem zjadł on i ona oraz jej syn. I tak było co dzień. Pan mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się, zgodnie z obietnicą, którą Pan wypowiedział przez Eliasza. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Można usiąść na chwilę. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie, mówi Pan. Mówi to Pan Jezus do swoich uczniów i mówi dzisiaj do nas. Jest was dość dużo na mszy świętej, a licząc zgromadzonych przy radioodbiornikach, jeszcze więcej. Ale w porównaniu czy z przynajmniej 2 milionami warszawiaków, czy 6 miliardami, 8 miliardami ludzi, to niewiele. Pójdziecie do prac, pójdziecie do rodzin, wasze dzieci pójdą do szkoły, chrześcijan będzie niewiele. Kiedy przyjdzie do zostać na religii o 15:20 albo przybiec na 7:10 na religię, kiedy trzeba będzie zapytać o krzyż na ścianie, a nawet godło Polski na ścianie w szkole, kiedy przyjdzie zabrać głos w jakiejś rozmowie przyjacielskiej, sąsiedzkiej, to już niewielu będzie tych, którzy właśnie mają być światłem świata i solą ziemi. No ale soli nie może być za dużo w potrawie. Światło też nie może być za dużo, bo nie będzie widać nic innego. Więc taka jest nasza rola, nas chrześcijan, być solą ziemi, być światłem świata, być tą baryłką mąki czy oliwy, której jest mało, ale się nie wyczerpie. Jak papież Benedykt mówił, być tą wspólnotą małą, ale silną. Dlatego, drodzy bracia i siostry, ilekroć docierają do nas informacje ze świata o prześladowaniach chrześcijan, ilekroć doświadczamy tu w Polsce, tu w Warszawie, prześladowań coraz mniej miękkich, nabierzmy ducha i podnieśmy głowy, bo zbliża się nasze odkupienie. Maryjo, Królowo Męczenników, Stolico Mądrości, módl się za nami. Amen. Módlmy się teraz za papieża, biskupów, kapłanów, by nas prowadzili do Ciebie. Ciebie prosimy.
Módlmy się za rządzących i za tych, co chcieliby rządzić, o mądrość, cierpliwość, odpowiedzialność i pokorę. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój i sprawiedliwość na świecie, szczególnie na Ukrainie, w Ziemi Świętej i w Afryce. Ciebie prosimy. Módlmy się o życie wieczne dla Marioli Kwiatkowskiej w 30 dzień po śmierci. Ciebie prosimy. I módlmy się w tej intencji, której odprawia ksiądz Robert, i we wszystkich intencjach, które przynieśliśmy w swoich sercach. Ciebie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na naszą posługę. Przyjmij dary, które Ci składamy i pomnóż naszą miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim chciałeś wszystko odnowić, abyśmy mogli uczestniczyć w życiu, które On w pełni posiada. On, będąc prawdziwym Bogiem, uniżył samego siebie i przez krew przelaną na krzyżu przyniósł pokój całemu światu. Dlatego został wywyższony nad całe stworzenie i stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. Przez Niego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając –

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem.
1: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Jablubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Miłosierny Boże, niech uzdrawiające działanie Eucharystii uwolni nas od złych skłonności i wprowadzi na prawą drogę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Minęła godzina 7, czas na wiadomości w Radiu Warszawa.
1: Decyzja w sprawie orderu dla Wołodymyra Zońskiego wciąż przed prezydentem. Papież w Hiszpanii, za nami ostatnie dzień Leona XIV w Madrycie. Wicemistrzyni French Open wczoraj wróciła do Polski. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła wczoraj swoją opinię w sprawie odznaczenia przyznanego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, Karol Nawrocki zapoznał się ze stanowiskiem kapituły, ale decyzję podejmie w późniejszym terminie.
2: Sprawa jest następstwem decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. Ukraińska Powstańcza Armia była współodpowiedzialna za zbrodnie na polskiej ludności cywilnej podczas II wojny światowej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że decyzja władz Ukrainy była bolesna dla Polaków, ale jednocześnie zwraca uwagę na potrzebę myślenia o dalszych relacjach.
3: O Wołyniu w żaden sposób nie można zapomnieć i przemilczeć, ale najbardziej z tej decyzji prezydenta Zełenskiego cieszy się Moskwa.
2: Szczegóły opinii kapituły pozostają nieznane. Ostateczne rozstrzygnięcie należy do prezydenta Nawrockiego, a ewentualna decyzja o odebraniu orderu wymagałaby jeszcze kontrasygnaty premiera Donalda Tuska.
1: Relację przygotował Jan Olencki.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Leon XIV, który pielgrzymuje do Hiszpanii, spotkał się wczoraj z wiernymi diecezji madryckiej na słynnym stadionie Santiago Bernabeu. Na trybunach zasiadło 60 tysięcy wiernych. Papież zwrócił uwagę, że w zmieniających się czasach potrzeba szczególnego podejścia do misji chrześcijańskiej w dużych aglomeracjach miejskich. Pytanie, które staje się coraz ważniejsze, brzmi, czy to, czym jesteśmy i co czynimy jako chrześcijanie, dociera tam, gdzie kształtują się nowe przesłania i wzorce. Do najgłębszych zakamarków miasta, mówił Ojciec Święty. By dotrzeć do serca miasta, trzeba kultywować świadomość, że prawda jest symfoniczna i zawsze nas przewyższa. Trzeba pielęgnować pragnienie spotkania ze Zmartwychwstałym, który zawsze nas wyprzedza, idzie przed nami i być może jest już obecny tam, gdzie jeszcze go nie szukaliśmy, wskazał Leon XIV. Wcześniej papież przemawiał w parlamencie hiszpańskim, spotkał się także z episkopatem tego kraju, a także ofiarami nadużyć. Dziś Ojciec Święty pojawi się w Barcelonie.
4: To dzieje się w okolicy.
1: Jest wniosek o areszt dla podejrzanego o spowodowanie śmierci wypadku w powiecie wołomińskim. Do tragedii doszło w sobotę. 37-letni obywatel Turcji, kierujący taksówką na aplikację, miał wykonać niedozwolony manewr.
5: Według ustaleń prokuratury rejonowej w Wołominie, kierowca taksówki chciał zawrócić z prawego pasa na ruchliwym skrzyżowaniu w Zielonce. Kiedy przekraczał lewy skrajny pas, uderzył w niego pojazd marki Audi, który wjeżdżał na skrzyżowanie na zielonym świetle. Dwie osoby podróżujące Audi zmarły po przetransportowaniu ich do szpitali. Kolejny z pasażerów walczy o życie. Kierowca taksówki został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy. Odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec 37-latka tymczasowego aresztowania. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
1: Mówiła Klaudia Wróblewska. Sensacja tegorocznego French Open. Maja Chwalińska jest już w Polsce. Samolot z wicemistrzynią wylądował wczoraj na lotnisku Chopina. W hali przylotów zgromadziły się tłumy fanów, którzy chcieli podziękować tenisistce za wspaniałą grę.
6: Żeby jej podziękować za tą mega niespodziankę, naprawdę. Zasługuje na to, na wdzięczność fanów. Krzyczeliśmy mocno przed telewizorem, och, było kibicowanie na maksa.
7: Sukces niebywały, światowy. Cała Polska jej kibicowała, strefy kibiców. To coś nieprawdopodobnego, co ta dziewczyna zrobiła w tym sezonie. Duma!
1: Paryski sukces zapewnił Polce, poza uznaniem kibiców, również potężny awans w najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA, w którym tegoroczna wicemistrzyni French Open zameldowała się na rekordowym 21. miejscu.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dzisiaj słoneczny i ciepły dzień, nawet 28 stopni może pojawić się na termometrach, ale ten dzień może się zakończyć burzą, bo 28 stopni, o, to całkiem spore wartości. Już teraz jest bardzo ciepło, aż 21 stopni w Warszawie, najchłodniej w Ożarowie Mazowieckim, Wołominie, Otwocku, Grodzisku, Piasecznie, tylko 17 stopni.
8: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzi
4: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Dziś warto korzystać z tego wiosennego słońca, bo kolejne dni mogą tego słońca nie mieć tak dużo jak dziś, więc jak są jakieś sprawy, warto załatwić je jeszcze dziś. Jarek Wydra, dzień dobry. Dziś wtorek, 9 dzień czerwca i rozpoczynamy nasze poranne spotkanie. Słońce rozpoczęło nasze poranne spotkanie ze wszystkimi mieszkańcami Warszawy i okolic o 4:15, zajdzie o 20:54. Dziś imieniny obchodzą Felicjan, Pelagia i Ryszard. W naszym programie dziś po godzinie 8 wybierzemy się do Włoch, po godzinie 9 wybierzemy się do teatru. Myślę, że będzie też sporo niespodzianek, warto zatem nas słuchać. A już za chwilę wybierzemy się do nowego Dworu Mazowieckiego, bowiem tam ważne wydarzenie. A ważne wydarzenie polega na podsumowaniu tego, co się wydarzyło, po to, żeby móc planować wydarzenia, które przed nami. O tym wszystkim z burmistrzem Nowego Dworu Mazowieckiego Sebastianem Sosińskim porozmawiamy. Zatem zapraszam i dzień dobry.
4: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Korki utrudnienia. Teraz jeszcze nie jest sytuacja jakoś bardzo trudna, ale sporo samochodów teraz jest w Alei Wincentego Witosa od ulicy Czerniakowskiej do Doliny Służewieckiej. Tradycyjnie korkuje się most Grota Roweckiego i trasa S8 od Ostruckiej. Stoimy w korku i kierowcy zgłaszają w tym miejscu kolizję. Jeżeli zmierzamy trasą S7 do Warszawy, to w Łomiankach napotkamy na korek, który do ulicy Wójcickiego na Młocinach będzie. Poza Warszawą Zegrze Południowe. Tutaj remont drogi krajowej numer 61 i przed rondem stoimy w korku. Na moście nas ten korek dopadnie, a jeżeli od strony Nieporętu chcemy dostać się w kierunku Zegrza Południowego, no to też już od ronda w Nieporęcie przez całą długość plaży stoimy w korku.
1: Tu i teraz.
0: W naszym studiu gość Sebastian Sosiński, burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, witam w ten fantastyczny poranek.
0: 2 lata Pana kadencji. Mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego zdecydowali o zmianie. Czy dla Pana te 2 lata to już jest czas intensywnej pracy? Czy musiał Pan też się wdrożyć w to wszystko i też trochę czasu na to poświęcić?
2: Ten czas wdrożenia oczywiście zawsze występuje, natomiast no mam wrażenie, że w ciągu tych 2 lat bardzo dużo intensywnej pracy. I 2 lata to jest taki dobry moment, w którym no już można spojrzeć wstecz i widzieć efekty swojej własnej pracy.
0: Ja tak zerkając na Pana podsumowanie, to jestem pełen podziwu i jestem do liczby 5068. Domyśla się Pan, o co chodzi, to spotkania, które Pan zliczył. Tak. Czy Pan to osobiście jakoś liczy na kartce, czy ktoś to liczy?
2: Funkcjonuje na podstawie elektronicznego kalendarza, więc jakby zliczenie tego było możliwe. Natomiast no jest to liczba, która tam przez kilka osób była nawet kwestionowana, że jest to niemożliwe. Natomiast no, jest to niemożliwe, gdyby ta służba na rzecz miasta obowiązywała od poniedziałku do piątku, od 8 do 16. Pewnie byłoby to niemożliwe, ale no doskonale wiemy, że przekracza poza te normalne godziny pracy.
0: A w czwartki nawet do 20?
2: Tak, to była pierwsza zmiana i w zasadzie pierwsza decyzja po tym, jak zostałem burmistrzem. Zależało mi na tym, aby urząd był troszeczkę milszy dla mieszkańców i żeby odwiedzenie urzędu, załatwienie tych podstawowych spraw, czy nawet spotkanie z burmistrzem nie musiało wiązać się z koniecznością brania wolnego dnia w pracy. Także do godziny 20, często też później.
0: Transport to jest coś bardzo ważnego i decyduje często o zadowoleniu mieszkańców. Pan ma pomysł, żeby no, zawiązać jakiś taką nić porozumienia i stworzyć nie tylko transport w Nowym Dworze Mazowieckim, ale taki trochę szerszy.
2: To najpierw zrobiliśmy porządek na tym naszym podwórku. Zrobiliśmy reorganizację miejskiego transportu. Linii jest więcej, autobusy jeżdżą częściej. Nowy Dwór Mazowiecki jest też specyficznym miastem.
0: Rozległym też.
2: Tak, ale też no, leżącym w widłach 3 rzek i pomimo tego, że Tawkra jest taką rzeką symboliczną w granicach naszego miasta, no to Narew daje o sobie znać, wąskie gardło na drodze krajowej, 2 duże osiedla, Modlin Twierdza i Modlin Stary, no, leżą po drugiej stronie rzeki, wobec czego transport jest filarem dostępu do miejskich usług. Stąd była to jedna z pierwszych rzeczy, za którą się zabraliśmy. Natomiast mamy świadomość tego, że przyszłość tego transportu nie zamyka się tylko w granicach naszego miasta i jego przyszłością jest funkcjonowanie na szerszą skalę, tak jak się to dzieje chociażby w Grodzisku Mazowieckim. Zawiązanie związku komunikacyjnego dałoby nam możliwości dotarcia do bardziej odległych miejsc, na to liczą mieszkańcy i w tym kierunku staramy się działać.
0: Powstało stanowisko do spraw windykacji. Czy w związku z tym Nowy Dwór Mazowiecki boryka się z problemem dłużników i dlatego trzeba było takie stanowisko stworzyć, już takie standardowe procedury nie wystarczały do tego, żeby te należności ściągać?
2: Znaczy, ja się w ogóle zdziwiłem, że takiego stanowiska nie było, bo Nowy Dwór Mazowiecki jako miasto miał 30 milionów zobowiązań. Dłużnicy wobec miasta mieli 30 milionów zobowiązań, więc wydawałoby się, że takie stanowisko być powinno. No jest to trudna rzecz i jakby nie wskazywałem tego jako specjalny sukces, ale no z tych 30 milionów udało się wyegzekwować 5. Te zobowiązania dziś plasują się na około 25 milionów.
0: Jeśli chodzi o infrastrukturę sportową, no to kiedyś Świt Nowy Dwór Mazowiecki grał w najwyższej klasie rozgrywkowej. Dziś no cały czas puka do tej najwyższej ligi, ale myślę, że żeby tam zapukać, to zdolna młodzież musi się też w Nowym Dworze Mazowieckim pojawić, a żeby była zdolna młodzież i mogła rozwinąć skrzydła, to też musi być infrastruktura. Czy w związku z tym tutaj pan planuje jakiś rozwój, który ma młodym ludziom zapewnić dobre warunki do tego, żeby mogli te skrzydła rozwijać?
2: No rozpoczęliśmy od remontów tego, co już mamy i dość skutecznie udało nam się wykonać kilka obiektów. Miejska pływalnia czeka na swój remont. Udało nam się już pozyskać na ten cel środki, ale również udało się też pozyskać środki na budowę nowych obiektów. I tak przy szkole numer 1, znajdującej się w centralnej części naszego miasta, powstanie nowy kompleks Orlik, a przed kilkoma tygodniami dostaliśmy też radosną nowinę z Ministerstwa Sportu i dzięki wsparciu ministerstwa w Nowym Dworze Mazowieckim powstanie nowe pełnowymiarowe boisko.
0: Kiedy może to nastąpić?
2: No szacujemy, że w 2027 rozpoczną się prace, najpóźniej w 2028 roku.
0: Baza sportów wodnych. No jeżeli są trzy rzeki, no tutaj wody pod dostatkiem. Jak ta baza w pana zamyśle ma wyglądać?
2: Tworzymy ją na bazie istniejącej infrastruktury wykorzystywanej przez nowodworski WOPR. Miasto nad trzema rzekami, tak jak wspomnieliśmy. Wiele lat mówiło się o tym, że olbrzymi niewykorzystany potencjał. No chcemy zrobić krok w kierunku wykorzystania tego potencjału. Wspomniał pan o Świcie, ale no Nowy Dwór Mazowiecki też posiada bogatą historię, jeżeli chodzi o kajaki, udziały na olimpiadzie.
0: Medale nawet.
2: Dokładnie tak, więc no, aż prosi się, żeby tą naturalną dobroć, którą mamy pod ręką, wykorzystać do tego, aby do tych tradycji nawiązać.
0: Linia kolejowa w Nowym Dworze Mazowieckim i zdaje się dwa przystanki, czy się mylę? Są?
2: Dziś dwa, tak. I powstający trzeci na lotnisku w Modlinie.
0: Czy potrzeba jeszcze?
2: Ten przystanek na lotnisku jest konieczny.
0: No to tak.
2: Dziś, jak wiemy, ten transport odbywa się autobusami od stacji Modlin. Natomiast stacja Nowy Dwór Mazowiecki, a w zasadzie przystanek Nowy Dwór Mazowiecki wymaga budowy nowego dworca. Chcielibyśmy, aby ta inwestycja służyła mieszkańcom jako centrum przesiadkowe i centrum komunikacyjne.
0: Czy jest wola ze strony PKP, żeby te inwestycje przeprowadzić?
2: PKP wykonało pierwszy krok i wpisało nas na listę miast oczekujących na budowę tego dworca. Liczymy, że to się ziści.
0: Dlaczego to jest miejsce potrzebne? Bo dziś no, PKP raczej idzie w minimalizm. Jeżeli pojawiają się dworce, to takie malutkie, kompaktowe. Czy w związku z tym tu możemy liczyć na coś więcej, czy też to raczej będzie w stronę takiego dworca, takiego jak na przykład jest w Nasielsku?
2: Mówiliśmy o chęci powołania związku międzygminnego, związku komunikacyjnego. Chcielibyśmy, aby to centrum przesiadkowe było jego sercem. Jesteśmy gotowi partycypować w kosztach tej inwestycji i jesteśmy gotowi również wprowadzić tam jakąś funkcję służącą mieszkańcom, tak aby w naturalny sposób uzupełniała funkcję dworca.
0: 2 lata za panem, 2 lata przed panem. Jakie priorytety pan sobie na te 2 lata wyznaczył?
2: Mam nadzieję, że 3, bo kadencja burmistrza
0: 3, przepraszam, 5, tak.
2: Trwa 5 lat, więc mam nadzieję, że to
0: się pomyliło.
2: Mam nadzieję, że to będą jednak pełne 3. No, to jest tak, ja jestem bardzo przywiązany do tego, co obiecałem mieszkańcom i nasz program zakładał wiele zmian, chociażby w obszarze edukacji. Jesteśmy na finiszu budowy, od września startuje nowy żłobek. Obiecałem takie 3, więc drugi przygotowujemy się do uruchomienia. Kupiliśmy już nieruchomość na ten cel. 3 w ciągu 2 lat ruszy budowa i również z tej obietnicy się wywiąże. No, służba na rzecz miasta to jest praca na kilku etatach jednocześnie, więc jest co robić. Mam nadzieję, że nie zawiodę mieszkańców i że będą zadowoleni z postępu tych prac.
0: Ale tak dużo pracy to też szansa na wypalenie. Czy pan cały czas ma w sobie tę siłę?
2: Tak, mam. Żartobliwie mówię, że dopóki mi się chce, to daję z siebie 110%, ale znając siebie wiem, że te chęci nie miną.
0: Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Sebastian Sosiński był razem z nami o poranku. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze.

0: idzie remont. Miasto szykuje się do kompleksowej modernizacji. Samorząd wybuduje także orlik przy szkole podstawowej nr 1 oraz nowe pełnowymiarowe boisko, mówił w poranku z Radiem Warszawa burmistrz miasta Sebastian Sosiński. Wczoraj rozpoczął się remont obwodnicy Płońska. Roboty rozpoczną się od jezdni w kierunku Warszawy. Drogowcy będą pracować etapami na odcinkach liczących około 1,5 km. Do połowy czerwca można głosować na projekty budżetu obywatelskiego Warszawy. Projekty są różnorodne, od ławek i stojaków rowerowych, przez remonty skwerów i boisk, aż po projekty miękkie, jak warsztaty i zajęcia sportowe. W dniach od 12 do 14 czerwca w Pruszkowie pojawią się kontenery do zbiórki zużytej odzieży i tekstyliów. Odpady będzie można zostawiać na parkingu przy Urzędzie Miasta i przy szkołach podstawowych 9 i 2. 3 miliony aktywnych przejazdów, 124 tysiące przedszkolaków, uczniów i nauczycieli. To bilans 9. edycji akcji rowerowej Maj w Warszawie. Wielki finał projektu już 21 czerwca w Parku Józefa Polińskiego na Grochowie.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Dziś bardzo, bardzo ciepło. Już teraz w Warszawie 21 stopni, w okolicy trochę chłodniej, w Pruszkowie 16 stopni, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Piasecznie 17 stopni, a w Mińsku Mazowieckim 18 stopni. Dziś bardzo ciepło i słonecznie, ale wieczorem może zagrzmieć, może popadać, zatem musimy być na to przygotowani i to będzie zwiastun ochłodzenia.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Nasz mundialowy kącik, bo już następna noc to będzie z wtorku na środę, a z środy na czwartek to już będzie koncert otwierający mundial. No to już tuż. I Krzysztof Flis w naszym studiu, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Prawie mieliśmy szansę na zdobycie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
2: Tak, za każdym razem w czasie i na mundial, na który dostaliśmy się, byliśmy bardzo blisko tego.
1: Tak, ale nie na każdym, bo teraz mamy polskiego trenera. Narodowego. Naszego. Tak. No właśnie, a tu masz ciekawą statystykę.
2: Tak, bo de facto każdy zwycięzca, każdy triumfator Mistrzostw Świata w piłce nożnej miał selekcjonera z tego kraju, który właśnie wygrywał.
1: No właśnie. To dlaczego? Szkoda, że my się nie zakwalifikowaliśmy.
2: No, ale w 2022 też byliśmy blisko.
1: No byliśmy.
2: I w 18 również.
1: Nawet wyszliśmy z grupy. Ale to teraz to będziemy mogli oglądać mecze Szwedów.
2: Szwedów.
1: I tak sobie obserwować, jak my byśmy zagrali, jaką taktyką.
2: Tylko, że Szwedzi to jest moim zdaniem inna mentalność, jeżeli chodzi o piłkę nożną. I oni troszkę inaczej podchodzą.
1: A z jakiego kraju mają trenera?
2: To jest pytanie...
1: zaraz to sprawdzimy.
2: To jest pytanie, na które za moment odpowiemy.
1: Tak, i zaraz to sprawdzimy i wrócimy z tą odpowiedzią.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: No to już skąd ze Szwecji jest ten trener?
1: Anglik.
0: A, czyli Szwedzi nie będą mistrzami świata, tak wynika ze statystyki. A i co wynika z mapy Warszawy i okolic? Wynika to, że będziemy stać w korku na moście Grota Roweckiego. To największy korek w tym momencie w stolicy S8 i zaczyna się już przy ulicy Głębockiej, kończy na Marymoncie przy Mickiewicza. Korkuje się także S8 w stronę Warszawy od miejscowości Wypędy w stronę Nowych Grocholic i tutaj też trzeba uzbroić się w cierpliwość. Ożarów Mazowiecki i Ołtarzew także w korku w kierunku Warszawy. Korkują się także Łomianki w stronę Warszawy na trasie S7 od Wiślanej Korek do Wójcickiego na Młocinach. Jeżeli zmierzamy do Warszawy ulicą Modlińską, to też uzbrójmy się w cierpliwość od Światowida do drogi, która będzie nas prowadzić do Mostu Północnego, czyli do Alei Pułkownika Kuklińskiego.

0: poznajmy naszego dzisiejszego opiekuna.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli. Tak mawiał święty Augustyn. A kto pisze teksty takich właśnie pieśni, które wpadają w ucho i chwalą Boga, ten co? Ten, jak Efrem Syryjczyk, diakon i poeta z IV wieku, może zostać świętym. Niewiele o nim wiemy. Zmarł prawdopodobnie 9 czerwca 373 roku w Edessie, ale za to przepotężna literacka spuścizna tego człowieka to zaiste pomnik trwalszy niż ze Spiżu, a składają się na nią liczne dziełka egzegetyczne stanowiące objaśnienia do poszczególnych części Pisma Świętego, składają się mowy, ale przede wszystkim tworzą ją dwa duże zbiory hymnów, właściwie to teologicznych poematów przeznaczonych albo do recytacji, albo do śpiewu. I to w nich właśnie święty Efrem wyraża całe swoje gorące przywiązanie do Matki Bożej, wielbiąc jej cnoty. Mówi w nich także o rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii, o ofiarnym charakterze każdej mszy świętej, o znaczeniu modlitwy za zmarłych, o postach czy o dziewictwie. A poruszając wszystkie te teologiczne zagadnienia, jest Efrem zawsze świetnym duszpasterzem i równocześnie wielkim pieśniarzem, który wypowiadać się potrafi językiem poetyckim. Ale nie jest to język hermetyczny, to język wpadający w ucho, bo jego utwory są wielokrotnie kopiowane i przekładane na inne narodowe języki. I dzięki temu wielu ludzi przez wiele wieków zna świętego Efrema Syryjczyka jako autora hymnów i modlitw do Matki Bożej. Ale od roku 1920 Efrem Syryjczyk znany jest już wszystkim jako święty doktor Kościoła, co poniekąd zawdzięcza swojej śpiewającej wiedzy na temat Boga.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Już za chwilę wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Randa Ombach.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru. 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jaricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jaricot. Rozmowa z Anną D'Harcourt. Z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 8, tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
4: Będzie więcej kontroli kierowców na aplikacje, to pokłosie tragedii w Ząbkach. Iran i Izrael wstrzymały ataki, Trump ostrzega Netanyahu. W serwisie także inwestycje w sport w Nowym Dworze Mazowieckim. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada kontrolę kierowców przewożących ludzi na aplikacje. W sobotę doszło do tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Turecki kierowca spowodował wypadek, w którym dwie osoby zginęły, a jedna została ciężko ranna. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
5: Przepisy dla obcokrajowców jeżdżących w taksówkach lub w samochodach na aplikacje są, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: Czyli kwestia konieczności posiadania polskiego prawa jazdy.
5: Faktycznie przepisy te wprowadzono w 2024 roku, ale polskie prawo jazdy obcokrajowiec może uzyskać, zdając tylko egzamin teoretyczny. Są jednak kontrole.
6: Do końca kwietnia za 4 miesiące to było ponad 17,5 tysiąca kontroli, ponad 6 tysięcy to były kontrole obcokrajowców.
5: Chociaż skala nieprawidłowości nie jest duża, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
7: 45 osób bez uprawnień do kierowania, 15 osób prowadzących pomimo sądowego zakazu oraz 15 osób, które kierowały pojazdem po cofnięciu uprawnień.
4: A w poniedziałek miały być przeprowadzone czynności z kierowcą podejrzanym o spowodowanie sobotniego śmiertelnego wypadku w Ząbkach.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Izrael i Iran wstrzymały wzajemne ataki. Prezydent Trump ostrzegł premiera Netanyahu, że Izrael ryzykuje utratą poparcia Waszyngtonu, jeśli przeprowadzi więcej ataków na Iran. Wcześniejsza rozmowa tych przywódców z niedzieli na poniedziałek nie przyniosła skutku. Trump miał namawiać Netanyahu, żeby nie przeprowadzał ataku odwetowego na Iran. Tymczasem kilka godzin później izraelskie rakiety spadły m.in. na Teheran i Isfahan Tebris oraz przede wszystkim na kompleks petrochemiczny Mahshakhr, jeden z najważniejszych ośrodków przemysłowych w Iranie. Nie było ofiar śmiertelnych, cały czas szacowane są straty materialne. Była to reakcja na irańskie rakiety wystrzelone w kierunku Izraela, zapowiadał to od tygodnia Iran, w razie gdyby Izrael dokonał ataku na Bejrut, co nastąpiło w niedzielę. To największe od zawieszenia broni, eskalacja działań wojennych. Według Amira Saida, ambasadora Iranu przy ONZ, rozmowy pokojowe ze Stanami Zjednoczonymi za pośrednictwem Pakistanu są jednak kontynuowane. Równocześnie Iran oświadczył, że choć teraz zakończył ataki na Izrael, to wznowi je i będą ostrzejsze, jeśli Izrael znowu zaatakuje Bejrut. Ataki Izraela na południe Libanu są cały czas kontynuowane.
8: Dzieje się blisko.
4: A teraz Nowy Dwór Mazowiecki, który stawia na rozwój infrastruktury sportowej, w planach m.in. remont miejskiej pływalni i budowy boisk. Mówił o tym w poranku z Radiem Warszawa burmistrz miasta.
9: Miejska pływalnia czeka na swój remont. Udało nam się już pozyskać na ten cel środki, ale również udało się też pozyskać środki na budowę nowych obiektów. I tak przy szkole numer 1 znajdującej się w centralnej części naszego miasta powstanie nowy kompleks Orlik, a przed kilkoma tygodniami dostaliśmy też radosną nowinę z Ministerstwa Sportu. Dzięki wsparciu Ministerstwa w Nowym Dworze Mazowieckim powstanie nowe pełnowymiarowe boisko.
4: Miasto przygotowuje także bazę sportów wodnych, zapowiadał na 106,2 FM Sebastian Sosiński.
9: Tworzymy ją na bazie istniejącej infrastruktury wykorzystywanej przez Nowodworski Wopr. Miasto nad trzema rzekami, tak jak wspomnieliśmy. Wiele lat mówiło się o tym, że olbrzymi niewykorzystany potencjał. No, chcemy zrobić krok w kierunku wykorzystania tego potencjału.
4: W Nowym Dworze Mazowieckim powstanie także nowy żłobek. Ma zostać otwarty we wrześniu. Legia Warszawa przegrała ze Stalem Zielona Góra 74-77 w pierwszym finałowym spotkaniu rozgrywek o Mistrzostwo Polski Koszykarzy. W rywalizacji do 4 zwycięstw drużyna ze Zielonej Góry prowadzi 1-0. Następny mecz odbędzie się w środę, również w Warszawie.
10: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
9: Dzisiaj bardzo ciepło, nawet do 28 stopni, a i teraz też już jest całkiem ciepło, jak na 5 minut po 8, bo aż 22 stopnie teraz w Warszawie. 20 jest w Piasecznie i Wołominie, a także w Mińsku Mazowieckim, 19 w Ożarowie Mazowieckim, Otwocku i Grodzisku Mazowieckim oraz w Nowym Dworze Mazowieckim. Dzisiaj wieczorem może popadać, może także zagrzać.
10: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
9: Piękny dzień nam się dzisiaj zapowiada i jeżeli ktoś jeszcze przysypia, to teraz czas, żeby się ostatecznie obudzić hitem, który chyba wiele osób zna. Hitem zespołu London Beat. No i ten London w nazwie nie jest przypadkowy, bo zespół powstał właśnie w Londynie w 1988 roku i już wtedy pierwsze wersje tego hitu, chyba jednego z największych zespołu London Beat, powstała, ale dopiero w 1990, czyli dwa lata później, singiel ujrzał światło dzienne w tej wersji, w którą znamy dziś. No i tak zespół funkcjonował, później w 1995 roku przestał funkcjonować, ale w 2003 roku zespół się reaktywował i znów możemy słuchać nowych utworów. No, głównie to są chyba te starsze hity, no ale zespół cały czas wydaje utwory, wydaje płyty i jest aktywny. Ale my do 1990 roku się przenosimy i utwór I've Been Think About You, zespół London Beat, Jarek Wydra. Dzień dobry.
10: Pobudka, muzyczny budzik.

0: korki i utrudnienia. W tym momencie stoimy na trasie S8 przed mostem Grota Roweckiego. Korek od Ostruckiej do Marymontu. Korkuje się także trasa S7 z Łomianek na Młociny przy ulicy Wójcickiego. Dopiero ten korek się kończy. Na południowej obwodnicy Warszawy też napotkamy utrudnienia w okolicach S7 i korkuje się także Aleja Józefa Beka, która przechodzi w Sikorskiego, a później przechodzi w Dolinę Służewiecką i tutaj ten korek się kończy.
1: Gość poranka.
0: A jest nim ksiądz profesor Witold Kawecki, specjalista z zakresu teologii moralnej, pisarz, medioznawca, a dziś także przy okazji tej rozmowy autor książki Włoskie skarby kulturowe, artystyczne i duchowe. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam pana redaktora i witam państwa słuchających nas teraz.
0: Księże profesorze, skąd umiłowanie do Włoch, bo to już kolejna książka, która tego kraju dotyczy.
2: No nie wiem, chyba się źle urodziłem. Pan Bóg się chyba pomylił, żartuję czasem mówiąc, bo powinienem się urodzić w basenie Morza Śródziemnego, choć bardzo kocham Polskę i jestem wielkim patriotą. Ale żartem mówię niekiedy, że wszystko mi tam w tym basenie, a najbardziej we Włoszech pasuje. Jest to kraj wybitny, 70% światowego dziedzictwa kulturowego, artystycznego znajduje się w tym kraju. Jest to kraj mlekiem i miodem płynącym, zwłaszcza jeśli chodzi o świętych, jeśli chodzi o pozycję kościoła, jeśli chodzi o sztukę i kulturę. Wyrośliśmy przecież wszyscy i powtórzę stamtąd i powtórzę jeszcze raz sentencję Henryka Sienkiewicza, też pasjonata Włoch, który powiedział: każdy cywilizowany obywatel świata ma dwie ojczyzny, swoją własną i Italię.
0: Ja we Włoszech byłem raz i krótko, ale księdza profesora rozumiem, bo też mi się naprawdę bardzo podobało. Chętnie wrócę raz jeszcze. Włoskie skarby kulturowe, artystyczne i duchowe to już kolejna książka, która Włochy dotyczy. Wcześniejsze o Toskanii, o Rzymie, no to były prawdziwe bestsellery. Ale teraz ksiądz profesor zwraca uwagę trochę na takie włoskie peryferie.
2: Tak, zaczęło się od Tajemnic Caravaggia, który był prawdziwym bestsellerem i do dzisiaj jest od 10 lat intensywnie drukowane. Ogromnie się cieszę, on otworzył tą serię, bo ja, tak mówiąc szczerze państwu, nie zamierzałem nawet tej serii pisać. Okazała się przebojem mojego życia, właściwie jak teraz tak na niego patrzę. Skąd ta książka, ten temat teraz? No ja siedzę w Italii rzeczywiście bardzo głęboko, każdego miesiąca praktycznie jestem w Italii, kiedyś tam mieszkałem. Otóż postanowiłem napisać książkę inną, może na razie na pożegnanie nawet Italii, bo jest jeszcze kilka innych tematów do wyczerpania. Mianowicie zobaczyć nieoczywistą Italię. Italię, której do końca nie znamy, do której nie jeździmy, a która jest równie fenomenalna, jeśli chodzi o kulturę, o sztukę, o ludzi, o miejsca, niż ta hitowa, którą jeździmy, Florencja, Wenecja, Rzym, Mediolan, Neapol. No wszyscy by tam chcieli pojechać. No i słusznie, bo jest do czego. Ale muszę państwu powiedzieć, że Włochy to zarówno wieś, małe miasteczka, jak i duże miasta. I dlatego odkrywam w 15 rozdziałach od Sycylii po Piemont, czyli na przestrzeni całego buta włoskiego, odkrywam nowych artystów, bo kto słyszał o Pinturicchio, kto słyszał o Perugino, kto słyszał o Lorenzo Lotto, to są tak samo znakomici artyści jak Michał Anioł Buonarroti, czy Rafael, czy Leonardo da Vinci, tylko że ich nie znamy. Odkrywam wiele ciekawych miejsc, miasteczek, lokalnej kultury, no i sprawiło mi to ogromną radochę napisanie tej książki, ale drodzy państwo, mimo że jeżdżę do Włoch 40 lat i mieszkałem tam 5 lat, ja dla specjalnie tej książki musiałem aż 10 razy wyjechać, żeby ją dobrze sformatować i opisać także, ponieważ no chyba 3/4 zdjęć, a jest ich około 200 w takiej książce, jest mojego autorstwa. To są zdjęcia zrobione na potrzebę tej książki.
0: Czy można mówić o jednej takiej kulturze włoskiej, czy to są małe ojczyzny, którym trzeba oddzielne miejsca poświęcić, one są zupełnie inne?
2: Dokładnie to drugie, to znaczy to rzeczywiście jest zlepek miast, państw, tak można powiedzieć. Włochy są chyba szalenie tutaj podzielone, a jednocześnie szczęśliwe tą bogactwem tych regionów. Pamiętamy, dopiero 1871 to jest zjednoczenie Italii, tak naprawdę, i to takie zjednoczenie na pół gwizdka, można by powiedzieć, nie do końca. Dzisiaj żaden Sycylijczyk czy Neapolitańczyk nie powie ci, że jestem Włochem, powie, że jestem Neapolitańczykiem dalej, ale to wcale nie oznacza, że on jakoś nie akceptuje, czy prezydenta Republiki, czy w ogóle tych struktur. Nie, akceptuje, ale czuje się Sycylijczykiem, Napolitańczykiem i tak dalej. Włochy są bogate tym, że są niepodzielone, że od Sycylii aż po Piemont są tak różnorodne kulturowo, artystycznie, duchowo, psychicznie, a jednocześnie są bardzo przemieszani, ponieważ biedni ludzie południa zagęścili północ i dzisiaj mówić, że w Mediolanie na przykład to jest inny świat włoski, to jest nieprawda, dlatego że tam już w tym momencie 70% pracowników w Mediolanie czy na północy Włoch to są ludzie z południa, więc to dokonało pewnej już takiej asymilacji i co więcej, Włochy się zjednoczyły pod względem dwóch rzeczy, dwie rzeczy ich zjednoczyły. Po pierwsze wiara katolicka, to ich zjednoczyło bardzo, a po drugie język włoski, a to dzięki szkole, edukacji i telewizji i mediom. I właściwie to ich trzyma w takiej pewnej jedności, dając też piękną różnorodność regionów.
0: Czy Włosi rzeczywiście są tacy szczęśliwi, radośni, pełni optymizmu, te dolce vita, czy to jest obecne od północy do południa?
2: To jest bardzo dobre pytanie i trudna odpowiedź na nie, bo jest paradoksalna. Z jednej strony Włosi się tacy wydają, krzyczący, otwarci. I naprawdę są otwarci. Znajduje się znajomość w ciągu 5 minut. A jednocześnie, panie redaktorze, badania najnowsze pokazały, że Włosi tylko w 7% ufają komukolwiek. Także jeśli chodzi o własną rodzinę. 7%. No jak ja to przeczytałem, to po prostu nie wierzyłem, a zarazem znając ten naród wierzę. Oni są bardzo ostrożni. I dużo jest takie fareuna bella figura, to znaczy sprawiać dobre wrażenie. Włosi są trudni do wejścia w ich świat. Oni wcale nie są aż tacy otwarci. Potrafią i umieją się zachować, ale jednocześnie to nie jest tak, że ich życie jest takie łagodne i oni są tacy wyluzowani totalnie. A z drugiej strony sam sobie przeczę, kiedy odpowiem panu inaczej. Wszyscy tam ciągną z całego świata 140 milionów każdego roku, mimo że to państwo momentami nie funkcjonuje społecznie, strukturalnie, naprawdę słabo funkcjonuje. Wszyscy tam jadą. Po coś jadą, po zabytki, tak, po kulturę, sztukę, tak, ale też jadą po to, że Włosi stworzyli taki system życia, że nic się nie dzieje, wszystko płynie, słońce świeci, winko popijamy, wspaniałą kuchnię włoską konsumujemy i każdy chce tam być i nie czuje się stresu. Tego, co najbardziej mi było szkoda, kiedy wracałem z Włoch do Polski po 5 latach studiów, to było tego dolce far niente, tego luzu włoskiego, który kocham, jak się już znajduję na lotnisku Chopina w Warszawie i prawie, że wchodzę do samolotu, ja już czuję inny świat, innego ducha. Za chwilę go dotknę właśnie we Włoszech.
0: Ale czy to wynika z tego, że Włosi się po prostu nie przejmują tymi problemami, które są, czy to jest jakaś taka maska, która ma ich odizolować od problemów?
2: Jedno i drugie. Jest trochę maski, potrafią tą maskę, oni są dyplomaci, oni są znakomici psychologowie i dyplomaci, to jest naprawdę inteligentny naród, a z drugiej strony oni tacy są. Oni potrafią godzinami ze sobą rozmawiać, stać na ulicy, przyjmować się niedziela w rodzinie. To jest coś niesamowitego. Takiej rodzinności nie ma żaden inny naród. A więc to oni też naprawdę tacy są i chcą tacy być. I powiedziałbym tak, jak tak patrzę na Włochy, jeżdżę bardzo dużo wzdłuż wszerz, pisząc te książki, no i widzę, że tak na przykład, żeby zobaczyć żurawia budowlanego, to jest jakiś cud, jakiś wyjątek. U nas jest co 5 metrów. Czy tam inwestycji jest, jak kot napłakał. Oni się naprawdę bardzo słabo w tym momencie rozwijają, a jednocześnie myślę, że przejadają po prostu takim łagodnym życiem, dobrą kuchnią, godzinami jedzenia. I nieprzypadkowo Włosi są na pierwszym miejscu w ostatnich statystykach co do zdrowotności narodu na świecie. Oni są najzdrowszym narodem na świecie w tym momencie. I ten luz, ten takie nieprzejmowanie się, częściowo przejadanie w dorobku swojego życia, znowu aż tak bardzo w elewację i w inne rzeczy, ogrodzę, a nie inwestują jak my, ciężkich milionów, sprawia, że życie we Włoszech jest inne, jest na luzie, jest takie z oddechem. I to jest bardzo piękne, uważam. Warto to mieć.
0: Księdza profesora będzie można posłuchać w Radiu Warszawa właśnie na temat Włoch w wakacje. Co w tym sezonie będzie ksiądz profesor dla naszych słuchaczy odkrywał, jeśli chodzi o Włochy?
2: No to kilka miejsc. Zacznę oczywiście od Sycylii, największej wyspy, najważniejszej na Morzu Śródziemnym. Potem chciałbym państwu pokazać przepiękną Apulię. Naprawdę zachęcam do wypraw na Apulię. Ona jest nieznana, niepodbita także przez włoskich turystów do końca, ale jest taka jeszcze na pół dzika, ale też fantastyczne. Jedzenie w Apulii to przechodzi ludzkie pojęcie. Jakie jest dobre, bo naturalne, bo to jest zagłębie żywnościowe Włoch. No ale będą też takie miasta jak chciałbym Państwa zabrać do miasta papieży, Witerbo, prawie nikt tam się nie udaje, a tam przez kilkadziesiąt lat była stolica papiestwa i dlaczego, z jakiego powodu, będziemy o tym mówić. No i tak będę z Państwem szedł do góry, aż do Piemontu, aż do pięknych, górzystych terenów, wyciągając pewne smaczki kulturowe, artystyczne także, ale przede wszystkim kulturowe i takie krajobrazowe, no bo wakacje i trzeba się trochę przewieźć, choćby także przez program Radia Warszawa, przez te Włochy piękne i uroczyste.
0: Ale można też już o tym pięknym kraju czytać już dziś za sprawą książki Włoskie skarby kulturowe, artystyczne i duchowe księdza profesora Witolda Kaweckiego. A jest co czytać, bo to prawie 500 stron i my taką książkę dla Państwa mamy i chcemy podarować. Czekamy na SMS-y 7248. Wpisujemy w treść SMS-a RW, stawiamy kropkę, wpisujemy swoje imię i nazwisko i hasło Włochy. Koszt wiadomości 2,46 zł z VAT. Książka księdza profesora Witolda Kaweckiego Włoskie skarby kulturowe, artystyczne i duchowe czeka na Państwa. Ksiądz profesor z audycjami na wakacje też będzie przed radioodbiornikami czekał, a my bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Ksiądz profesor Witold Kawecki był razem z nami. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chodynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chodynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chodynia. www.chodynia.pl.
0: Reklamie.
3: Jest 8.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
4: Wyremontują kolejny odcinek Wrzeciona. Prace rozpoczną się wieczorem i potrwają 4 dni. Zamknięty będzie fragment od przy Agorze do Lindego. Utrudnienia można ominąć Marymącką lub drugim odcinkiem Wrzeciona.

0: Organizatów obywatelskich, poznają mechanizmy funkcjonowania samorządu i przeanalizują mocne i słabe strony miasta.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: W czerwcu pełnia sprowadza burze, ostatnia kwadra zaś deszcze duże, a dziś burze mogą się pojawić wieczorem i to będzie taki moment, kiedy trochę chłodniej, więcej chmur będzie w kolejnych dniach, a i deszcz będzie padał, więc z pewnością wiele osób się ucieszy, bo ten deszcz jak najbardziej potrzebny. 28 stopni to dzisiaj maksymalna temperatura, już teraz 23 stopnie w Warszawie, najchłodniej w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie 20.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 21 minut będzie godzina 9, teraz Kacper Kowalczyk w naszym studiu, witaj.
2: Cześć, dzień dobry.
1: I temat podróży apostolskiej Leona XIV.
2: Tak jest, cały czas śledzimy tą drogę Leona przez Hiszpanię. Ojciec Święty dzisiaj jest ostatni dzień w Madrycie i udaje się do Barcelony. No i wiele ważnych spotkań, wiele ważnych słów. Wczoraj spotkał się z premierem Hiszpanii i z parlamentarzystami, z biskupami, a wieczorem miał wyjątkowe spotkanie, bo spotkanie z diecezjanami, z diecezją Madrytu na stadionie Realu Madryt. Zresztą można oglądać zdjęcia, jak papież przygląda się trofeum Realu Madryt, czy dostaje koszulkę z nazwiskiem Robert Prevost, także jego sportowa pasja tutaj na pewno została w jakiś sposób dowartościowana.
1: No zobaczymy, także, jak zostanie w Barcelonie przyjęty w związku z tym, że jest kibicem Realu.
2: Zobaczymy, ale myślę, że mieszkańcy Barcelony będą mieli dla niego dużą wyrozumiałość, przynajmniej taką mam nadzieję, i że z tak pozytywnym odbiorem, jak w Madrycie się spotka, ale także wiele ważnych słów w kontekście miasta, w kontekście dużego miasta. Papież przypomniał, że to nie przypadek, że właśnie w miastach apostołowie zakładali rodzący się kościół i spotykali się tam nie tylko z odrzuceniem, ale też z gościnnością. Papież mówił, że niech nic was nie trwoży, niech nic was nie przeraża. Ufajcie coraz bardziej ujawniającemu się faktowi, że można powrócić do wiary albo poznać ją po raz pierwszy w wieku dorosłym. I tak sobie myślę, że te słowa mogą być też ważne dla Warszawy, dla miasta, które coraz częściej jest miastem misyjnym, o czym mówił jakiś czas temu arcybiskup Adrian Galbas chociażby, że nie powinniśmy się bać, tylko powinniśmy mieć taki nowy entuzjazm ewangelizacji, żeby na nowo tą wiarą się dzielić, na nowo ją ogłosić, właśnie szczególnie w tej rzeczywistości miejskiej, w której działamy.
1: Obserwujemy i jutro będziemy dalej obserwować?
2: Oczywiście będziemy obserwować do końca, do 12 czerwca, każdy dzień papieskiej pielgrzymki. Przyglądamy się uważnie temu, z kim papież się spotyka, gdzie jest, i wsłuchujemy się przede wszystkim w to, co mówi.
1: To jutro także Cię zapraszamy. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa. Dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

Trasa S7, miejscowość Maciejówka, to jest za Grójcem. Tutaj doszło do wypadku. Samochód najechał na bariery energochłonne. Zablokowany jest prawy pas. Ruch odbywa się pasem lewym. Trasa S7, miejscowość Maciejówka, z perspektywy Warszawy za Grójcem. Jeśli chodzi o samą stolicę, to tutaj się sporo już zakorkowało. Duży korek na Prymasa Tysiąclecia od Obozowej w kierunku Alei Jerozolimskich. Aleje Jerozolimskie do Prymasa Tysiąclecia od węzła Salomea zakorkowane. Zakorkowana także ulica Łopuszańska i to w obu kierunkach. Na Mokotowie stoi Aleja Józefa Beka od Alei Polski Walczącej, później to ten korek w Sikorskiego i do Doliny Służewieckiej i korek na trasie S8 także.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Parafia jako miejsce ewangelizacji, katechezy, przyszłość duszpasterstwa rodzin oraz dalsze prace nad komisją niezależnych ekspertów badających przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich w kościele to główne tematy zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski. Rozpoczęło się wczoraj w Łomży, obrady zakończą się jutro i Łomża nie jest miejscem przypadkowym, bo w tym roku diecezja łomżyńska obchodzi stulecie swojego istnienia, została erygowana przez papieża Piusa XI, a dodatkowo przypada 35. rocznica wizyty świętego Jana Pawła II w Łomży. Było to podczas pielgrzymki do Polski w roku 91. Zatem przyszłość parafii i katechezy, dalsze prace nad komisją ekspertów, no i wiele wyzwań, ale biskupi je podejmują podczas zebrania plenarnego, które właśnie w Łomży się odbywa. A w niedzielę odbędzie się dopiero w niedzielę koncert w Archikatedrze Warszawskiej. Będzie muzyka churalna, poezja Cypriana Kamila Norwida, także utwory inspirowane duchowością maryjną. To wszystko zabrzmi w Archikatedrze Warszawskiej podczas koncertu poświęconego pamięci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na to wydarzenie zapraszamy o godzinie 16 w niedzielę. Odbędzie się ono pod patronatem Radia Warszawa. Więcej na temat tego wydarzenia na Radio Warszawa radiowarszawa.com.pl. Tu także rozmowa z dyrygentem i prezesem chóru Archikatedry Warszawskiej, którzy wczoraj byli naszymi gośćmi.

0: Za chwilę wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
3: ksiądz Michał Sztreja,
4: Magdalena
5: i Artur.
2: Drodzy Państwo, w tym tygodniu jesteśmy w parafii zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. Sporo wiedzą na temat darów Ducha Świętego i o tym m.in. powiedzą słuchaczom Radia Warszawa, a także o tym, że uroczyście świętują 200 lat żywego różańca. Szczegóły o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszam.
6: Pozdrawiamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru. 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jaricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jaricot. Rozmowa z Anną D'Harcourt z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 9. Przed nami wiadomości Radia Warszawa.
8: Dziś posiedzenie Sejmu. Posłowie mają zdecydować o przyszłości szefa MSWiA. Cło na produkty z Chin z platform sprzedażowych, zmiany od lipca. Nawet do 30 stopni synoptycy ostrzegają przed upałem. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Dziś początek trzydniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji. PiS zarzuca mu m.in. niewłaściwy nadzór nad służbami i nieudolne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Dyskusja nad wnioskiem i głosowanie odbędzie się w środę. A nad czym jeszcze będą pracowali posłowie? O tym opowie Małgorzata Naukowicz.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Z początkiem lipca każdy produkt sprowadzany z chińskich platform sprzedażowych zostanie objęty cłem. Zgodnie z unijnymi wytycznymi małe przesyłki o wartości do 150 euro będą objęte stałą opłatą celną w wysokości 3 euro. Do końca tego miesiąca przesyłki o niskiej wartości trafiające z Chin do krajów Unii Europejskiej są objęte zwolnieniem celnym.
10: Od 1 lipca będziemy pobierać tą opłatę ryczałtową, żeby była jak najmniej uciążliwa dla naszych przedsiębiorców, którzy też są pośrednikami w tej części. W związku z tym są dwie procedury. Jedna to jest zwykła, czyli normalnie jest oclone tak jak każdy inny produkt, a drugie tak, aby tylko i wyłącznie operatorzy, którzy będą pobierać te opłaty ryczałtową i będą wprowadzać.
8: Mówi wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. Oclenie tanich produktów jest niezbędne, by ograniczyć nieuczciwą konkurencję na rynku, przekonuje minister finansów Andrzej Domański.
11: Liczba tych paczek, które wpływają na polski rynek, rośnie. Wiemy, że często są to przesyłki, których wartość jest radykalnie zaniżona i wiemy, że często zawierają towary, które nie spełniają naszych europejskich norm jakościowych.
8: Według danych Komisji Europejskiej do krajów Unii co roku trafia ponad 4 600 000 000 małych paczek, głównie z Chin.
9: To dzieje się w okolicy.
8: W najbliższym czasie rozpoczną się remonty 8 warszawskich ulic. To efekt pierwszego tegorocznego przetargu Zarządu Dróg Miejskich. O szczegółach Damian Kowalski.
12: Drogowcy będą wymieniać nawierzchnię dróg m.in. w Śródmieściu, na Mokotowie i Ochocie. Spore zmiany przejdzie ulica Swoleżerów między Czerniakowską a Myśliwiecką. Nową nawierzchnię zyska tam jezdnia oraz chodnik po południowej stronie drogi. Ulica Madalińskiego zostanie odświeżona pomiędzy Puławską a Aleją Niepodległości. Remont przejdą tam też przystanki i miejsca postojowe. Wielu kierowców czeka też na pracę w Alejach Jerozolimskich. Już niedługo frezowanie przejdzie fragment od Placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego Grzymały. Odświeżona zostanie też Aleja Sztandarów, ulica Koszykowa, Krajewskiego i Spalinowa. Wszystkie te prace to koszt niemal 35 milionów złotych.
8: O bieżących pracach będziemy informować na antenie Radia Warszawa. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Ostrzeżenia IMIGW obejmują południową część województwa mazowieckiego, wschodnią łódzkiego i świętokrzyskiego, zachodnią część lubelskiego oraz północną część województwa podkarpackiego. W wymienionych regionach temperatura w ciągu dnia może osiągnąć 30 stopni. Ostrzeżenia mają obowiązywać do 18. Synoptycy ostrzegają też przed burzami. Gwałtowne zjawiska pogodowe mogą występować niemal w całym kraju. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla części województw w Małopolsce. Małopolskiego i Śląskiego. Lokalnie mogą też występować opady gradu.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dziś także ostrzeżenia przed burzami, które mogą wieczorem się pojawić w Warszawie i w okolicach. Mogą, ale nie muszą. Ale wysokie temperatury to się na pewno pojawią. 28 stopni jest to temperatura maksymalna, a teraz w Warszawie 23 stopnie, na pozostałym obszarze 22, z wyjątkiem Legionowa, gdzie najchłodniej 21.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Który w tej godzinie będzie bardzo kulturalny za sprawą propozycji Mazowieckiego Teatru Muzycznego. Będzie sporo niespodzianek i nagród, które będziemy chcieli Państwu podarować, ale już za chwilę też pozwolimy sobie zadzwonić do kogoś z Państwa i wręczyć książkę księdza profesora Witolda Kaweckiego, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Czy ona cieszyła się dużą popularnością? Oczywiście, bardzo dużo wiadomości do nas przybyło, osób, które chciałyby taką książkę dostać, więc proszę nasłuchiwać teraz dźwięku telefonu albo wyczuć wibrację tego telefonu, bo jeden z nich już za chwilę zadzwoni. Jarek Wydra, dzień dobry.
3: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: A my teraz na Ochotę się przenosimy. Tam jest pan Przemek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Czy pan uwielbia Włochy? I nie mówię o warszawskich oczywiście.
2: Bardzo, bardzo lubię Włochy, bardzo lubię wszystkie smaki Włoch, i te kulinarne, i te architektoniczne. Tak, Włochy to piękne miejsce.
1: A jak często pan tam bywa?
2: No pewnie nie tak często jak ksiądz profesor, ale staram się być często. Już kilka razy we Włoszech miałem okazję być.
1: I za każdym razem odkrywa pan coś nowego?
2: Tak, ostatnim odkryciem była Apulia, o której dzisiaj pan profesor, ksiądz profesor też mówił.
1: Więcej będzie można dowiedzieć się z najnowszej książki księdza Witolda Kaweckiego, którą pan od nas otrzymuje. Włoskie skarby kulturowe, artystyczne i duchowe. Bardzo objętościowo duże dzieło, więc będzie na pewno co czytać. A kogo pan chce pozdrowić?
2: Chcę pozdrowić całą ekipę Radia Warszawa.
1: Dziękuję.
2: Bardzo jest mi miło być z Państwem na co dzień, wspierać Radio Warszawa w różnych formach. Robimy to jako rodzina już od jakiegoś czasu i trzymamy kciuki, cieszymy się, że jesteśmy razem z Wami.
1: Serdeczne Bóg zapłać. Panie Przemku, pan Przemek z Ochoty otrzymuje książkę Włoskie skarby kulturowe, artystyczne i duchowe. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy.
2: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: I warto zostać z nami, bo już za chwilę będą niespodzianki od Mazowieckiego Teatru Muzycznego.

0: korki i utrudnienia. W tym momencie cały czas są problemy na trasie S7, a to dlatego, że tak z perspektywy Warszawy, za Grójcem na trasie S7 samochód wjechał w bariery energochłonne i tam jeden pas jest zablokowany. W samej Warszawie problemy na trasie S8, jak zawsze, przed mostem Grota Roweckiego. Korek zaczyna się od Ostruckiej do Marymontu i jeszcze mamy spore utrudnienia na Mokotowie od Czerniakowskiej, tutaj Aleja Józefa Beka, Sikorskiego, Dolina Służewiecka i jeszcze kolizje zgłaszają kierowcy w Alejach Jerozolimskich. Korek od węzła Opacz Kolonia do Prymasa Tysiąclecia i na Prymasa Tysiąclecia także korki. Przenosimy się do Zegrza Południowego. Tutaj utkniemy w korku jadąc w stronę Legionowa, w stronę Warszawy ze względu na remont drogi krajowej numer 61. Przed rondem korek utworzył się już na moście od strony Nieporętu, także od ronda do ronda korek.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: Porannik. A w naszym studiu Iwona Wujastyk, dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego w Warszawie. Witamy serdecznie.
2: Mimo takiej pięknej pogody, jak sobie pomyślałam, dobrze, że nie spędzałam wczoraj wieczoru nad Zegrzem, bo może bym dzisiaj w tym korku utknęła i do Państwa nie dojechała.
0: A jak jest ładna pogoda, to tam się korki często tworzą, bo każdy chce skorzystać z
2: piasku,
0: plaży.
2: Jak najdłużej nad Zegrzem, oczywiście. No tak, ale warto również przyjechać z tych pięknych wojaży weekendowych, powrócić do Warszawy, bo u nas wiele niespodzianek w teatrze.
0: No właśnie, a tam nad tym Zegrzem to dużo ludzi, tłoczno, a w Mazowieckim Teatrze Muzycznym kameralnie na Pradze za sprawą Janusza Radka i Czesława Mozilla.
2: I chłodno będzie, bo klimatyzacja działa i piękny widok, bo z naszego foyer, właściwie takiego przedłużenia naszego Kiepura Cafe, w którym realizujemy od stycznia cykl spotkań kameralnie na Pradze. Przepiękny widok, jak tak nawet się spojrzy tak horyzontalnie, to nawet redakcję Radia Warszawa można zobaczyć. No i zapraszamy w najbliższy czwartek o 19.30. Wyjątkowo 19.30, trochę później niż zwykle, a to dlatego, że później słońce zachodzi, więc chcemy, żeby to były wieczory nie tylko muzycznie, ale również taką aurą bardzo klimatyczne i nastrojowe. No wszak cykl nazywa się kameralnie, a niektórzy mówią klimatycznie na Pradze. I to spotkanie ostatnie przed wakacjami, duet powiedziałabym wyjątkowy, nieoczywisty, nieprzewidywalny, ale bardzo związany z tą okolicą, bo jest to Janusz Radek, którego znacie Państwo z projektu Żywioły Mazowsza, ale również z takich spotkań, kiedy występował wielokrotnie w naszym teatrze, zdarzało się kilkukrotnie, że siadał sobie przy fortepianie właśnie w tym naszym foyer i prowadził taką audycję na żywo na swoich social mediach, taką domówkę, tak zwaną domówkę, i to była domówka z teatru. Był również gościem Radia Warszawa na takiej dłuższej audycji, więc doskonale znacie tego artystę, doskonale znacie jego głos i wiem, że go bardzo lubicie. Tym razem na wyciągnięcie ręki przy tym naszym fortepianie w najbliższy czwartek 19.30 i to nie jedyny artysta, bo drugi artysta również zaskakujący.
0: Na Pradze można go spotkać.
2: Na Pradze można go spotkać, bo lubi Pragę, również odkrywa kulinarne smaki Pragi i dzieli się takimi swoimi pasjami. Czesław Mozil. I skąd w ogóle pomysł na takie połączenie? Otóż, jak Państwo pamiętacie, w tym roku mamy rok Mieczysława Foga. Jesteśmy chwilę po premierze spektaklu Niezapomniany Fog. I w wielu mediach w tej chwili jest sporo takich wspomnień Fogu, wiele projektów artystycznych. I zdarzyło się, że w jednym z takich programów zauważyłyśmy wspólny występ Janusza Radka i Czesława Mozilla właśnie w utworze z repertuaru Foga. I tak myśląc sobie o tym spotkaniu czerwcowym, takim przedwakacyjnym, zupełnie innym, pomyśleliśmy, że to w ogóle doskonała okazja do tego, żeby zaprosić ich obydwu. Byli bardzo zaskoczeni, ale z dużym entuzjazmem przyjęli to zaproszenie, bo przekładali swoje różne zobowiązania tak, żeby znaleźć ten termin, i my też tak bardzo nam zależało, żeby oni obydwaj byli, więc Więc już po raz kolejny to nasze kameralnie na Pradze będzie realizowane w czwartek, a nie w piątek, ale to przy okazji takich wakacji może lepiej, bo w piątek to o 19.30 Państwo już na pewno przynajmniej nad tym zegrzem zakorkowanym będziecie na plaży siedzieć. A co w programie? No mam nadzieję, że powtórzą ten utwór też wspólny z repertuaru Foga, ale to będzie wieczór pełen niespodzianek, bo w ogóle nazwaliśmy to jako takie spotkanie improwizowane. Oni są obydwaj bardzo utalentowani, twórczy i obydwaj mają wielki dar rozmowy na żywo z publicznością. Świetną mają interakcję pomiędzy sobą, więc zaprezentują kilka utworów, każdy ze swojego repertuaru. Coś, co najbardziej im tam w duszy gra. Ale w wykonaniu Czesława Mozilla będą też utwory z repertuaru Mieczysława Foga, chociażby uwielbiana ostatnio przez Państwa gramofonomanka, a Janusz Radek wykona też utwór z repertuaru Foga, piosenka o mojej Warszawie. No i oczywiście ten ich wspólny utwór Upić się warto. No a czy warto, no to się już można przekonać również w naszym Kiepura Cafe, bo można się upoić wspaniałą, aromatyczną kawą, albo kawą mrożoną, albo jakimś soczkiem ze świeżych owoców. Można się upoić w miłości, z miłości, albo również w delektowaniu się kulturą, sztuką i muzyką i w takim właśnie kulturalnym, zmysłowym upojeniu zatrzymać ten klimat czerwcowy aż na całe wakacje. I muszę powiedzieć, jestem taką gadułą, że Państwu współczuję do słuchania.
0: Nie, bardzo dobrze jest i bardzo dziękujemy za to zaproszenie na najbliższy czwartek o 19.30, wieczór pełen emocji. Janusz Radek i Czesław Mozil i pani dyrektor przyniosła zaproszenie dla dwóch osób na właśnie to spotkanie. Janusz Radek, Czesław Mozil, kameralnie na Pradze. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby w najbliższy czwartek o 19.30 udać się właśnie na spotkanie z tymi dwoma panami w Mazowieckim Teatrze Muzycznym imienia Jana Kiepury, to zachęcamy do wysyłania SMS-ów 7248 rw. Imię i nazwisko wpisujemy i hasło teatr. Koszt wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Czekamy na Państwa wiadomości SMS. Już za chwilę przekonamy się, kto wybierze się właśnie na to wydarzenie, które ma scenariusz, ale tak do końca nie wiemy, co się wydarzy.
2: No bo właściwie najlepsze wydarzenia improwizowane są takie, które są improwizowane, ale zgodnie z wcześniej przyjętym scenariuszem. Ale myślę sobie nawet, że gdyby ten scenariusz był napisany punkt po punkcie, słowo w słowo, to przy takich ekspresyjnych artystach zawsze trzeba pozostawić obszar na dowolną interpretację, twórczość i na to, co po prostu przyniesie moment, chwila i to, co wywołują też publiczność. Bo te nasze spotkania kameralnie naprawdę mają ten wielki atut, że rzeczywiście są takimi spotkaniami blisko ludzi, spotkaniami, których nasza publiczność doświadcza absolutnie żadnego braku takiego onieśmielenia przez artystów. To nawet artyści mówią, że przez to, że ta publiczność jest tak blisko, że widzą ludzi siedzący przy stoliczkach, tutaj przy kawce czy przy herbatce, powoduje, że nie jest to taki występ sceniczny, nie jest to takie show estradowe, ale jest to absolutnie dzielenie się swoją pasją, swoją miłością do sztuki i takie współistnienie w tej naszej kameralnej przestrzeni z tą publicznością. Więc zapraszamy Państwa do nas na to wyjątkowe, czwartkowe, czerwcowe, cudowne, lekko improwizowane, ale bardzo profesjonalne, bardzo artystyczne spotkanie z Januszem Radkiem i Czesławem Mozilem.
0: A jest to spotkanie właśnie kameralne, też ze względu na to, że Janusz Radek i Czesław Mozil praktycznie na wyciągnięcie ręki będą i przypominamy 7248 rw. Imię i nazwisko wpisujemy, hasło teatr, koszt wiadomości to 2 zł i 46 groszy z VAT i już w najbliższy czwartek można wybrać się właśnie na to spotkanie do Mazowieckiego Teatru Muzycznego. Janusz Radek i Czesław Mozil kameralnie na Pradze. To jest już kolejne spotkanie właśnie z tego cyklu. Jakie pani ma też doświadczenia właśnie z takiego spotkania blisko artystów, blisko różnych właśnie takich wydarzeń, gdzie nie jesteśmy oddzieleni barierą sceny, nie siedzimy gdzieś tam w 10. rzędzie, tylko naprawdę ci artyści są tu i teraz, dzielimy z nimi wspólną przestrzeń w odległości naprawdę metra, dwóch, trzech.
2: Znaczy to jest niesamowite, bo przede wszystkim nie wygaszamy światła. To zresztą nie da się u nas do końca wygasić światła, przynajmniej na początku tego wydarzenia, bo jak Państwo wiecie, to wydarzenie jest w naszym foyer, tam są przeszklone ściany, więc światło wygaszane jest w sposób naturalny, czyli wtedy, kiedy słońce postanowi już schować się gdzieś i oddalić się z warszawskiej Pragi, to i wtedy u nas taki klimat się zmienia. Więc z jednej strony rzeczywiście mamy tego artystę bardzo blisko. Ci artyści bardzo często opuszczają tą maleńką scenę i gdzieś ten koncert realizowany jest też blisko publiczności. Oni często przechadzają się podczas czy opowieści, czy też swoich występów pomiędzy tymi stolikami. Po drugie, to co dla nich też jest nieoczywiste, bo my zwykle patrzymy na to z takiej perspektywy publiczności, że mamy tego artystę na wyciągnięcie ręki, że możemy też wodzić głową w prawo, w lewo, tam gdzie on się gdzieś koło nas przemieszcza. Ale to jest też dla artystów większe wyzwanie. Bo kiedy stoi się na scenie i włączone są światła Jupiterów, reflektorów, światło nad publicznością jest wygaszone, to uwierzcie mi Państwo, ja też nie jeden koncert prowadziłam, to często jest tak, że w ogóle publiczności nie widać. Więc gdzieś ta trema mija, jest właściwie tylko artysta, czy prowadzący, czy muzyk, czy tancerz i tylko ta jego przestrzeń. Więc łatwiej jest pokonać tremę, nie widzi się często takiej bezpośrednio tej reakcji, jakiego wzroku publiczności. Czeka się tylko na tą reakcję, na śmiech w odpowiednim momencie, na brawa w odpowiednim momencie. A tu jednak taki ten stały, zauważalny i odczuwalny dla artysty kontakt też fizyczny, ale wzrokowy z publicznością, on dla nich z jednej strony może być tremujący, ale bardzo często jest taki wyzwalający i inspirujący. Stąd te spotkania są zawsze takie, tak jak pan redaktor powiedział, nieoczywiste i zaskakujące.
0: Spotkanie z dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury Iwoną Wujastyk się nie kończy. Teraz Bruno Mars, wiadomości i powrócimy do rozmowy i do wydarzeń, które przed nami, wydarzeń Mazowieckiego Teatru Muzycznego.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: Po reklamie.
2: Jest 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Dziś kolejny dzień papieskiej pielgrzymki do Hiszpanii. Leon XIV kończy wizytę w Madrycie i udaje się do Barcelony. Papieskie spotkania i wystąpienia śledzi Kacper Kowalczyk.
4: Dzień dobry.
3: Wiemy, że wczoraj papież spotkał się z przedstawicielami władz, ale także biskupami i diecezjanami z Madrytu. Jakie miał dla nich przesłanie?
4: Rzeczywiście, wczorajszy dzień obfitował wiele spotkań. Leon XIV spotkał

0: Ono z żywych wspólnot, szczęśliwych kapłanów i z rodzin zdolnych świadczyć o pięknie wierności. Zaś do świeckich papież mówił o ewangelizacji w miast.
1: Dziś papież udaje się do Barcelony, miasta Bazyliki Sagrada Familia.
0: Tak, i tam jutro weźmie udział w obchodach setnej rocznicy śmierci jej architekta Antonia Gaudiego, ale zanim Barcelona, Leon XIV spotka się jeszcze dzisiaj z wolontariuszami w Madrycie.
1: Tyle, Kacper Kowalczyk, dziękujemy.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Tymczasem w Łomży trwa zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski. Wydarzenie wpisuje się w ważne jubileusze dla diecezji łomżyńskiej, która gości biskupów. Pierwszy dzień obrad zwieńczyła msza święta. Przewodniczył jej i homilię wygłosił arcybiskup Tadeusz Wojda. Nawiązywał w niej do czczonej w łomżyńskiej katedrze Marii, Matki Pięknej Miłości i odczytanej Ewangelii o cudzie w Kanie Galilejskiej.
3: Maria wskazuje nam drogę prowadzącą do prawdziwego szczęścia. Zachęca, byśmy słuchali Jezusa i ufali Mu nawet wtedy, gdy nie rozumiemy Jego planów. Często tak bywa w życiu, że słuchamy Jezusa i nie rozumiemy Go. Ale potrzeba czasu. Bóg w odpowiednim momencie daje nam poznać te plany.
1: Dziś rano biskupi modlili się w kościele Krzyża Świętego w Łomży, wzniesionym jako wotum wdzięczności za dziedzictwo wiary minionych pokoleń. Mszy świętej przewodniczył prymas polski arcybiskup Wojciech Polak, który w wygłoszonym słowie podkreślił, że w obliczu krzyża warto zastanowić się nad sposobem odpowiedzi Boga na zło i grzech człowieka i świata.
4: Nie wchodzi w logikę odwetu. Obecność Boga w Jezusie Chrystusie, obecność ukrzyżowanego, obecność krzyża i Ewangelii, obecność Boga wywyższonego na krzyżu jest jedyną gwarancją, jedyną pewnością, jedyną mocą i źródłem prawdziwej nadziei, że zło zostaje zwyciężone.
1: Obrad biskupów w Łomży potrwają do jutra. W sobotę, 13 czerwca na Jasnej Górze, kolejny kurs z cyklu sobotnich spotkań maryjnych. Ostatni z czterech planowanych wykładów zainauguruje wspólna modlitwa różańcowa w kaplicy Matki Bożej, natomiast konferencja odbędzie się w kaplicy różańcowej. O szczegółach ostatniego wykładu mówi przeor Jasnej Góry ojciec Grzegorz Prus.
5: Serdecznie zapraszam na ostatnie sobotnie spotkanie maryjne w bieżącym cyklu. Tym razem tytuł naszego spotkania: Maryja w niebo wzięta, wzorem zjednoczenia z Bogiem. Prelegentem naszym będzie tym razem ksiądz dr Łukasz Dyktyński. To spotkanie kończy rozpoczęty w marcu cykl. Serdecznie wszystkich zapraszam. Poprzednie spotkanie oczywiście można sobie zobaczyć, odsłuchać na jasnogórskim kanale YouTube'owym. Wszystkich serdecznie pozdrawiam.
1: Prelekcje można też odnaleźć na stronie Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego, który jest organizatorem wykładów. Współorganizatorem jest Instytut Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
7: Dzisiaj 28 stopni to temperatura maksymalna, bardzo, bardzo ciepło. Po południu może zagrzmieć, może też popadać deszcz. A ciepło to już jest, nawet bardzo. 24 stopnie teraz w Warszawie, na pozostałym obszarze zazwyczaj 23 stopnie. Najchłodniej w Mińsku Mazowieckim 22 stopnie. Ciśnienie dzisiaj będzie się wahać, teraz spada, a później, jeżeli te opady nastąpią, burze nastąpią, to zacznie wzrastać.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
8: Budzimy stolice i okolice.
9: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Porannik.
1: I powracamy do rozmowy z panią dyrektor Iwoną Wujastyk, dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Warszawie. I teraz będziemy rozmawiać o wydarzeniach, które oczywiście przygotowywane przez Teatr Mazowiecki Teatr Muzyczny są, ale będą odbywać się w innym miejscu. Centralny Plac Muzyki. Dlaczego ta gościna, a nie teatr na Pradze?
2: Otóż dlatego, że Festiwal Centralny Plac Muzyki jest nową inicjatywą. Po raz pierwszy odbędzie się ten festiwal w Warszawie. Już po raz pierwszy, nie to, że w Warszawie, go nigdzie wcześniej nie było. Wymyślił go dyrektor Roman Osadnik, dyrektor Teatru Studio, który znajduje się prawie, że można powiedzieć, w centralnym miejscu wielkiego placu defilad, który kojarzymy. I ten plac przed wejściem do Pałacu Kultury, pomiędzy Teatrem Dramatycznym, teatrem Studio, trochę stał się takim centralnym miejscem wydarzeń i kulturalnych, i artystycznych, i spotkań, i miejscem łączącym ludzi i pokolenia. Kiedyś tam był wielki stół ustawiony, przy którym ludzie też mogli usiąść sobie, posiedzieć, coś zjeść, spędzić wieczór. To było też miejsce, w którym zdarzały się wcześniej różnego rodzaju wydarzenia artystyczne właśnie przez Teatr Studio inicjowane. I Festiwal Centralny Plac Muzyki jest takim spełnieniem marzeń dyrektora Romana Osadnika, a jednocześnie wielkim wyzwaniem, którego się podjął. A rozpoczął realizację tego pomysłu od tego, że zaprosił do współpracy dyrektorów wszystkich teatrów muzycznych i instytucji muzycznych funkcjonujących na terenie miasta stołecznego Warszawy, niezależnie od tego, kto jest naszym organizatorem. Czy Ministerstwo Kultury, czy Miasto Stołeczne Warszawa, czy jak w naszym przypadku Marszałek Województwa Mazowieckiego, Samorząd Województwa Mazowieckiego. I myśmy przyjęli to zaproszenie, bo ja w ogóle lubię takie wydarzenia, gdzie my możemy wyjść do większej publiczności, a tam spodziewamy się 3000 odbiorców, 1000 miejsc siedzących, 2000 miejsc stojących, ale wydaje mi się, że sztuka muzyczna, taka muzyka klasyczno-rozrywkowa przyciągnie wielu fanów. No i co się okazało? Weszłam w to z wielkim entuzjazmem, ale zaproszenie, które dostaliśmy, stało się też dużym wyzwaniem dla nas, bo to my, Mazowiecki Teatr Muzyczny, rozpoczynamy i inaugurujemy pierwszą edycję tego festiwalu. W związku z tym już 19 czerwca przed Pałacem Kultury stanie wielka scena. Na tej scenie pierwsze wydarzenie to jest nasza Księżna Chicago, operetka, którą już wielokrotnie mówiłam, prawie 100 lat nie grana w Polsce. W ubiegłym roku mieliśmy jej premierę. No i co może Państwa zaskoczyć? Ktoś może być, byłem już w teatrze, widziałem. Operetka Księżna Chicago na naszej scenie, powiedziałabym, że to jest jej wersja kameralna. Na plac centralny zabieramy dużo większą orkiestrę, bo mamy tam dużo, dużo więcej przestrzeni. Wykorzystujemy tę samą scenografię, ale ustawioną w trochę inny sposób. Ona będzie rozpięta, znaczy szerokościowo bardziej rozłożysta, a jednocześnie po to, żeby uzyskać ten efekt. Uwaga, zamieniamy jej prawą stronę na lewą stronę, lewą na prawą, więc będzie trochę inaczej. Mam nadzieję, że artyści się nie pogubią i nie wprowadzi jakiegoś zamieszania, aczkolwiek świetny reżyser Michał Znaniecki, Inga Pilichowska, przygotowująca choreografię, to są osoby, które już teraz w naszym teatrze pracują nad wznowieniem tego spektaklu i daje to dużo radości naszym artystom. Przypomnę, że w roli księżnej Chicago Anna Lasota, jej partnerem scenicznym zabiegającym o jej względy i przekonującym tę elegancką, szaloną Amerykankę do tego, że wszystko, co klasyczne, tradycyjne w Europie, nie musi być passé, a może być również bardzo interesujące, to w tej roli Arnold Rutkowski i na scenie cała plejada naszych wspaniałych artystów i tancerzy i śpiewaków i nasz chór i świetna orkiestra pod kierownictwem Krzysztofa Herdzina. No nie może Państwa zabraknąć, przyjdźcie koniecznie. Festiwal Centralny Plac Muzyki tuż przed Pałacem Kultury. Nawet mam wrażenie, że Pałac Kultury będzie w jakiś sposób odgrywał element, będzie wtapiał się w scenografię, a wręcz pomagał nam przenieść Państwa w taki monumentalny, pałacowy, zamkowy świat dawnej Europy. No wiemy, że nasz Pałac Kultury jest z lat 50., ale wykorzystywanie w wizualnej części fragmentów jego elewacji może sprawić, że poczujecie się Państwo jak na zamku 100 lat temu w dawnej, tradycyjnej Europie. Piękne multimedia, jak wspominałam, przygotowane przez Karolinę Jacewicz. I no, jakby Księżna Chicago w dużo, dużo większym wydaniu. I co ważne, nie jest to żadna wersja koncertowa, nie jest to żadna wersja skrócona. Jest to pełen spektakl z wszystkimi kostiumami, ze scenografią, z multimediami, z pełną orkiestrą, z chórem, z baletem, a nawet powiedziałabym spektakl w większej niż naszej domowej wersji.
1: To 19 czerwca. Następnego dnia w tym samym miejscu koncert Viva la Musica, koncert laureatów teatralnych nagród muzycznych imienia Jana Kiepury.
2: No i to jest koncert, który tak myśleliśmy, że ułożenie tego, że zaczniemy od Księżnej Chicago, a potem ten koncert, że będzie tak łatwiej, no bo koncert wydaje się, że jest taki prostszy w realizacji, no na pewno nie wymaga już zmiany tej scenografii, nie potrzebujemy tyle dni na przygotowanie scenografii pod koncert, bo koncert również będzie odbywał się w adaptowanej scenografii z Księżnej Chicago, ale jest to wydarzenie, powiedziałabym, które jest premierowym wydarzeniem rozpoczynającym cykl w ogóle koncertów z okazji 20-lecia teatralnych nagród muzycznych imienia Jana Kiepury. Ten konkurs jest to jedyny ogólnopolski konkurs dla środowiska teatrów muzycznych i operowych. I my, taki mały, niepozorny teatr, który przez wiele lat nie miał swojej sceny, to my jesteśmy jego organizatorem od 20 lat. Pomysłodawcą tego konkursu był pierwszy dyrektor teatru Włodzimierz Izban, który zresztą występuje u nas w teatrze, mogliście go Państwo zobaczyć w Księżniczce Czardasza. No i jaki był mój pomysł na ten koncert? Bardzo chciałam zaprosić do współpracy właśnie laureatów teatralnych nagród muzycznych. To nie będą wszyscy laureaci, bo przez 20 lat to tych osób zebrało się mnóstwo, ale wybrani laureaci z wszystkich dziedzin. To znaczy zarówno śpiewacy i śpiewaczki klasyczni, między innymi Joanna Woś, wspomniany Arnold Rutkowski, który był laureatem pierwszej statuetki dla śpiewaka klasycznego, Marcelina Roman, którą wcześniej jeszcze też Państwo mogliście znać z naszej Księżniczki Czardasza, jeszcze jako Marcelinę Byszer, Gosza Kowalińska, Grażyna Brodzińska, Renata Dobosz, a z śpiewających klasycznie mężczyzn, no wielki mistrz operetki, Wiesław Ochman, ale też cudownie śpiewający pięknym, ciepłym basem Wojtek Gierlach. No więc mamy, można powiedzieć, że samych klasyków mogliśmy stworzyć już tutaj wyjątkową obsadę, no ale w konkursie nagradzamy również wokalistów musicalowych i tu przedstawicielami jakby tego gatunku będzie Ania Lasota, pierwsza laureatka statuetki Kiepury w tej dziedzinie i Marcin Januszkiewicz, którego też Państwo znacie z wielu naszych projektów. Był laureatem Festiwalu Osieckiej, występuje u nas w musicalu Frilmi. Również to on przygotowywał i występował w żywiołach Mazowsza. Ale w teatr no to nie tylko śpiewacy, nie tylko wokaliści, ale również tancerze. I wśród tancerzy będziemy mieć też dosyć dużą grupę, dużą taką reprezentację tancerzy, wybitnych tancerzy nagrodzonych tymi statuetkami, między innymi tancerze klasyczni, którzy na co dzień znacie Państwo z Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Można powiedzieć, że mam wrażenie, że w ogóle na tej scenie znajdą się nie wiem, czy tak się mówi, bo w przypadku na pewno wokalistów rozrywkowych można powiedzieć, że złoty mikrofon albo pierwszy mikrofon w kraju, to tutaj można powiedzieć, że pierwsze puenty w kraju, bo między innymi Władimir Jaroszenko i Patryk Walcz. No to, że udało nam się ich zaprosić na to wydarzenie, na ten dzień, no to chyba tylko dlatego, że jest już końcówka sezonu artystycznego i że mają próby w swoim teatrze dość blisko, więc mogą do nas dołączyć. Poza tym tancerki klasyczne, Maja Kegiyama i Mitsu Shinoda, cudowne, po prostu ja mam wrażenie, że one jak są na scenie, to one nie tańczą, one się poruszają jak obłoki. Wykonują setki różnych układów, różnych figur i mam wrażenie, że w ogóle tylko raz na pół minuty dotykają swoimi stopami do podłogi, więc to są fruwające tancerze, przynajmniej w moim odczuciu, może dlatego jestem nimi tak tak zachwycona, bo nie jest to dziedzina, którą potrafiłabym nawet w najmniejszej skali naśladować. I świetni też tancerze współcześni, między innymi Weronika Zięba, Maciej Glaza, Tomek Pałasz stepujący, Mateusz Wróblewski, który też pojawia, i Tomek Pałasz, i Mateusz Wróblewski są w naszych spektaklach. Przy Tomku się zatrzymam, to jest jeden z mistrzów stepowania. I uwaga, Tomek Pałasz wtedy będzie obchodził okrągłe urodziny, więc mam nadzieję, że dla niego też to będzie wielka przyjemność, że podczas swojego takiego okrągłego jubileuszu będzie mógł spotkać się z publicznością i z tak dużą publicznością. A które urodziny? No dowiecie się Państwo, jak przyjdziecie na spektakl. I co ważne, cały koncert przygotowany jest również w obszarze realizacyjnym przez laureatów statuetki. Stąd reżyser Michał Znaniecki, Tomek Tokarczyk, dyrygent, Katarzyna Zielonka, choreografia, scenografia. To jest taki hołd też dla Luigi'ego Scolgio, który zmarł w 2025 roku. To będzie scenografia jego z Księżnej Chicago, adaptowana przez Michała Znanieckiego. Karolina Jacewicz, multimedia, kostiumy Małgosia Słoniowska. I trzymajcie Państwo za mnie kciuki, bo jestem jedną współprowadzących gospodynią. Na statuetkę nie zasługuję, ale już od jutra będę oszczędzać głos, żeby ludzie nie pouciekali, jak powiem do nich. Dobry wieczór Państwu.
1: Viva la musica. Koncert laureatów Teatralnych Nagród Muzycznych imienia Jana Kiepury. To już 20 czerwca, to będzie sobota o 20:15. Zapraszamy na Plac Centralny. Scena plenerowa przy Pałacu Kultury i Nauki, a w tym samym miejscu dzień wcześniej Księżna Chicago w wyjątkowej odsłonie. Ale przede wszystkim też zapraszamy na najbliższy czwartek. Janusz Radek i Czesław Mozil kameralnie na Pradze. To w Mazowieckim Teatrze Muzycznym imienia Jana Kiepury, a dyrektor Iwona Wujastyk była razem z nami. Bardzo dziękujemy za obecność.
2: Zapraszamy kameralnie na Pradze i spektakularnie na Placu Defilad, Centralny Plac Muzyki.
1: Autostrada A2 korkuje się od miejscowości Kopiska do miejscowości Chlebnia. Kierowcy zgłaszają tam kolizję. Odcinek może niezbyt długi, korek niezbyt duży, ale trzeba to zaplanować w czasie dojazdu do stolicy. S8 i korek na moście Grota Roweckiego od wysokości ulicy Łabiszyńskiej. On teraz trwa do Adama Mickiewicza na Żoliborzu. Prymasa Tysiąclecia, korek do Alei Jerozolimskich, Alei Jerozolimskie od węzła Salomea do Prymasa Tysiąclecia także zakorkowane i jeszcze utrudnienia na kolei na linii Warszawa-Kutno, dokładnie odcinek Łowicz-Główny Kutno. Niektóre kursy mogą być odwołane, niektóre kursować w skróconej relacji.

0: Zofia Kozerawska.
1: Dzień
0: jest.
1: Dobry. Zapraszam.
0: To nie znaczy, że już ma nie być. To ja dziękuję.
1: Iść.
0: Do jutra.
1: No to pa.
2: Ogłoszenie nadawcy. Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
4: Reklamie.
1: Minęła 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Decyzja w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy dziś lub jutro. Amerykański Apache rozbił się w rejonie cieśniny Ormus, a warszawscy siatkarze mają nowego szkoleniowca. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Na dziś lub jutro poznamy decyzję Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Wczoraj w tej sprawie obradowała kapituła orderu. W rezydencji prezydenta w Juracie spotkali się wszyscy członkowie kapituły. Obrady trwały kilka godzin. Co w tej sprawie ustaliła Agnieszka Drążkiewicz?
8: Wczorajszy wpis na Platformie X rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza mówi o tym, że odbyła się dyskusja, a prezydent podejmie decyzję w stosownym czasie. Ten czas, jak ustaliłam, nastanie szybko. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Z moich ustaleń wynika również, że wczorajsze posiedzenie kapituły przebiegało spokojnie, debata była szeroka i pogłębiona. Nie było jednak jednomyślności wśród jej członków. Wiemy również, i to także usłyszałam z otoczenia prezydenta, że członkowie kapituły zostali poproszeni o wstrzymanie się od medialnych wypowiedzi do czasu ogłoszenia decyzji Karola Nawrockiego.
7: Zwołanie kapituły to odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy, który nazwał jeden z oddziałów wojska imieniem bohatera. UPA. Ukraińska Powstańcza Armia jest współodpowiedzialna wraz z banderowską frakcją organizacji ukraińskich nacjonalistów za zorganizowanie i przeprowadzenie ludobójstwa polskiej ludności cywilnej w czasie II wojny światowej. W jego wyniku na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej zostało zamordowanych około 100 tysięcy Polaków.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Piloci śmigłowca Apache, który rozbił się w rejonie cieśniny Ormus, są bezpieczni, zapewnił prezydent Donald Trump. New York Times poinformował, że śmigłowiec bojowy rozbił się w okolicach kontrolowanej przez Irańczyków cieśniny. Dwaj piloci zostali uratowani. Nie jest jasne, czy śmigłowiec został zestrzelony. Centralne Dowództwo Armii Amerykańskiej ani Departament Stanu nie odpowiadały na pytania o wypadek. Prezydent Trump powiedział jednak dziennikarzom przed odlotem z Nowego Jorku do Waszyngtonu, że piloci są w porządku i nikt nie został ranny.
9: To się dzieje lokalnie.
7: Już w najbliższą środę, 10 czerwca, mieszkańcy Warszawy będą mogli porozmawiać z prezydentem Rafałem Trzaskowskim o przyszłości transportu w stolicy. Otwarte spotkanie pod hasłem Warszawa przyszłości, porozmawiajmy o transporcie, odbędzie się o 18 w Centrum Kreatywności Targowa. O szczegółach Artur Chmielewski.
10: Dyskusja ma dotyczyć m.in. tego, jak pogodzić potrzeby kierowców, pieszych i rowerzystów oraz w jakim kierunku powinna rozwijać się komunikacja miejska. Władze chcą rozmawiać o równowadze między rozbudową arterii drogowych a rozwojem transportu publicznego, zieleni i mikromobilności. Spotkanie ma charakter otwarty. Każdy będzie mógł zabrać głos, zadać pytanie i przedstawić swoje własne propozycje dotyczące transportu w mieście. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
7: Włoch Roberto Piazza został trenerem siatkarzy projektu Warszawa. Taką informację podał klub. 58-letni szkoleniowiec, znany m.in. z pracy z Jastrzębskim Węglem i Mistrzostwem Polski ze Skrą Bełchatów, podpisał aż 4-letnią umowę. Kontrakt o takiej długości daje nam komfort pracy i gwarancję budowania drużyny z myślą o najwyższych celach przez lata, wyjaśnił Piotr Gacek, prezes zarządu i dyrektor sportowy PGE projektu Warszawa. W ubiegłym sezonie projekt zdobył brązowy medal Plus Ligi i uczestniczył w turnieju Final Four Ligi Mistrzów, zajmując czwartą lokalizację. Katę.
11: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: 23 stopnie teraz w Otwocku, 24 w Ożarowie Mazowieckim, w Legionowie i Nowym Dworze Mazowieckim też tak cieplutko, w Pruszkowie, Piasecznie, Grodzisku, w Wołominie i w Mińsku, a w Warszawie to już nawet 25 stopni i to nie jest dzisiejsze maksimum, bo spodziewamy się nawet 30 stopni. Oprócz tego, że jest tak ciepło i teraz nie widać żadnych chmur, to informuję, że te chmury mogą przyjść po południu wieczorem, kiedy wiatr będzie silniejszy, bo teraz jest bardzo umiarkowany i nawet burze mogą się pojawić.
11: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Dzień dobry, witam wszystkich obudzonych dzisiaj tym pięknym słońcem i przyjemną pogodą. Witam i zapraszam serdecznie, 5 minut po 10:00, Zofia Kozorawska, rozpoczynamy nasze 4-godzinne spotkanie, a dziś Dzień Przyjaciela, więc warto pomyśleć o tych przyjaciołach naszych, z którymi dawno się nie słyszeliśmy, bo przecież przyjaciel to też ktoś, kto czasem długo nie słyszany, ale jednak zawsze bardzo, bardzo, bardzo bliski. Jak już się w końcu zdzwonimy, wpadniemy na siebie na ulicy albo się wreszcie umówimy na upragnioną kawkę, to rozmawiamy tak, jakbyśmy widzieli się wczoraj, prawda? Sandra już teraz 6 po 10:00. Zapraszam.

0: Dominik Dudek i Kaja, na co mi to?
1: Nie wiem, 12 po 10.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Bardzo dziękuję za pozdrowienia od pana Sławka, który zadzwonił, powiedział wierszyk. Niestety nie zapisałam i już zdążyłam zapomnieć, ale był bardzo życzliwy i przyjacielski. To w związku z Dniem Przyjaciela. Ja też tak myślę, że słuchacze Radia Warszawa są przyjaciółmi Radia Warszawa i bardzo się cieszę, że jesteście. Ale pan Sławek opowiedział mi jeszcze o innym przyjacielu, bardzo malutkim, bo teraz sobie szybciutko wpisałam w internecie. Ten przyjaciel ma około 0,5 mm, słuchajcie. Nazywa się Dobroczynek Kalifornijski i zamawia się go w takich buteleczkach, bo on po prostu zjada uciążliwe szkodniki roślin, więc jest bardzo skuteczną i ekologiczną jednocześnie bronią w walce z nimi, nawet mogę wam powiedzieć z kim, z przędziorkami, między innymi chmielowcem i szklarniowcem. Także gdybyście szukali takiego przyjaciela, to nazywa się Dobroczynek, żeby się nie pomylić. Dobrze czyni nam kalifornijski akurat. Nie wygląda zbyt pięknie, także nie polecam, żeby jakoś tak się przyglądać może szczególnie jak wygląda, ale skoro dobrze czyni, to czemu nie? Takim jest zjadaczem szkodników, więc wszystkich przyjaciół pozdrawiam. Przyjaciele naszych dobrych, smacznych warzywek i owoców są naszymi przyjaciółmi, tak? Można powiedzieć? No to dobrze. To teraz dla tych pięknych pań wszystkich, które tam macie wokół siebie, będzie śpiewać Roy Orbison na antenie Radia Warszawa. 14 minut po 10.

0: Eden Foyer już za nami, a teraz posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
3: Maria Bernardyna Jabłońska, duchowa córka świętego brata Alberta Chmielowskiego, jako przez wiele lat przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Posługujących Ubogim Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka, czyli Albertynek, nieustannie dawała swoim siostrom przykład tej miłości, która wypływa ze zjednoczenia ludzkiego serca z Najświętszym Sercem Zbawiciela. To serce było jej umocnieniem heroicznej posłudze najbardziej potrzebującym. I dobrze, że jest beatyfikowana w Zakopanem, bo to jest zakopiańska święta, chociaż nie pochodzi stąd. Ale tu się rozwinęła duchowo do świętości poprzez kalatówki.

0: Justin Timberlake. Jest w 10:30.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Tutaj Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć.
0: Dzisiaj Dzień Przyjaciela, może słyszałeś?
2: No właśnie od ciebie się dowiaduję. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że dzisiaj mamy takie święto.
0: A widzisz, a kiedy ostatnio rozmawiałeś ze swoim przyjacielem?
2: Telefonicznie to w weekend,
0: a to
2: wymieniając wiadomości wczoraj, ale to z innym.
0: A to dobrze,
2: osób,
0: to masz
2: które
0: to bardzo dobrze.
2: Bo ja nie jest to duże grono, ale kilka osób takich mam, które uważam za swoich przyjaciół.
0: Ale wiesz, to chyba tak jest, że nie da się mieć wielu przyjaciół,
2: tak,
0: da się mieć wielu znajomych.
2: Też tak myślę, że jednak przyjaźń to jest taka na tyle wyjątkowa relacja, że jest zarezerwowana do jakiegoś takiego stosunkowo niewielkiego grona osób. A czasem jest jeden przyjaciel i to też jest często dobre i wystarczające.
0: No właśnie, przeraziłam się, bo przed chwilą przeczytałam, że brak bliskich przyjaciół albo tego jednego przyjaciela bliskiego zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci, słuchajcie, dwukrotnie bardziej niż palenie paczki papierosów dziennie. Niewiarygodne.
2: No, to pokazuje, jak bardzo ważne jest to, żeby mieć kogoś bliskiego wokół siebie, kogoś, z kim można porozmawiać i się podzielić, chociaż oczywiście zachęcamy do tego, żeby mieć przyjaciół, a tak czy inaczej nie sięgać po żadne inne używki.
0: Tak, zdecydowanie, oczywiście.
2: Nawet jak mamy przyjaciół.
0: Tak, nawet z przyjaciółmi też, tak.
2: Tak, tak. Jest wiele innych dobrych sposobów na spędzanie wspólnego czasu.
0: Dokładnie tak, a dzisiejsza data, oczywiście ten Dzień Przyjaciela, jak zwykle to tylko pretekst, który ma nas skłonić do tego, żeby się do tych przyjaciół naszych kochanych, co to czekają i są też zapracowani, zaganiani i mają nas w sercu, odezwać dziś.
2: Jest. Każda okazja jest dobra do tego, żeby z przyjaciółmi rozmawiać, z przyjaciółmi być.
0: To może teraz, jak będzie pani Halina śpiewać?
2: Idealny moment.
0: Dziękuję.

0: Shakira, czy ona śpiewa po polsku? Daj, daj. 20 minut zostało do 11.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Drodzy Państwo, w tym tygodniu jest z nami dr Sabina Zalewska, psycholog rodziny, pedagog, Katedra Psychologii, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Witam serdecznie. Dzień dobry, pani doktor.
3: Dzień dobry.
2: A czy zawód nauczyciela jest w Polsce, w innych krajach sprawiedliwie doceniany?
3: Przez wiele lat edukacja była słabo opłacana. Nauczyciel to był ktoś, to był status, to był prestiż, to był wysoko wykształcony, wykwalifikowany człowiek. Dzisiaj osoba, która nie ma wykształcenia wysokiego, która nie ma kompetencji i w tej hierarchii wykształcenia nawet stoi dużo niżej niż nauczyciel, może przyjść do nauczyciela jako rodzic i powiedzieć mu różne nieprzyjemne rzeczy, co o nim myśli, o jego warsztacie i o jego kompetencjach. Wiele tych czynników, bo nie można powiedzieć, że jeden, składają się właśnie na to, że no, edukacja szwankuje, że trzeba ją zupełnie inaczej poukładać. Oczywiście to jest długa rozmowa na wiele różnych fragmentów podzielona, no bo tak naprawdę to nie jest zero-jedynkowy temat, tylko wieloaspektowy. Wszędzie nie ma, prestiż nauczyciela nie cieszy się z zawodem. Hejt na nauczycieli, który się wylewa. Sama miałam na swojej stronie okazję kiedyś doświadczyć jakąś delikatną rzecz o nauczycielach. Opublikowałam taki hejt, jak się wylał na nauczycieli, na to, że mają tyle wolnego, że jeszcze marudzą. To po prostu już dawno się nie wylał wcześniej. I to są argumenty, które się w przestrzeni ciągle pojawiają, ale jakoś nowych, chętnych na te wolne, tak jak mówią nauczyciele, którzy pracują, nie ma. Mhm. Więc to jest wieloaspektowe zagadnienie i myślę, że no, żeby do konkluzji dojść, to edukację trzeba by całkowicie zmienić.
2: Pani doktor, ja zwierzyłam się swojej siostrze ciotecznej, która jest nauczycielem i okazuje się, że dopiero teraz uświadomiłam, dzieci mi uświadomiły, że w naszej rodzinie mamy kilku nauczycieli, tak? I ja powiedziałam, jaki to jest piękny zawód, jaka młodość, człowiek ciągle jest młody, przybywa z dziećmi, z młodzieżą, ile to jest entuzjazmu, radości, motywacji, tak? Śmiechy, no czasami oczywiście też łzy, ale usłyszałam, uwaga, ty chyba nie wiesz, jak teraz polska szkoła wygląda. Czy ty wiesz, że rodzice są roszczeniowi? Czy ty wiesz, że nawet jak jesteś życzliwa, chcesz być sprawiedliwa, to nie będziesz doceniana? No i usłyszałam zupełnie inny obraz. To jest bardzo dzisiaj trudny zawód. Chcesz zaopiekować się dzieckiem, tak? Być sprawiedliwa, uczciwa, dobra. Do tego dochodzą jeszcze inne sprawy związane z osobami, z którymi pracujesz i z rodzicami. To wcale nie jest łatwy kawałek chleba.
3: To jest bardzo trudny kawałek chleba i jeszcze obciążony bardzo dużą biurokracją. Napraszam. Więc każdy sprawdza nauczyciela na każdym kroku. I ci, którzy są nad nim, nie mówię tu o dyrekcji, tylko jeszcze wyżej, i rodzic, i uczeń, i zasadniczo każdy patrzy mu na ręce, żąda sprawozdawczości i efektywności, tak? Ja mam taki przykład też w mojej szkole, w moim technikum, że u nas nie ma progów, limitów i mogą do nas przyjść uczniowie, którzy na teście ósmoklasisty zdali na 10%, 12%.
2: A potem, albo odłożyli i dali czystą kartkę, bo też wtedy...
3: Ja mówię o tym, co widziałam, aha, tak?
2: Tak.
3: A potem, to jest technikum, słabe, ale jednak technikum, a potem, kiedy jest matematyka, to mają pretensje, że ten matematyk nie nauczył. Jak on miał 8% w szkole podstawowej czy 12%.
2: Czyli to się ciągnie.
3: Tak? To się ciągnie i te braki się na siebie nakładają. Dlatego jeszcze raz powtórzę. Cały system edukacji trzeba by inaczej przeorganizować.
2: Ilekroć słyszymy, że jest nowy minister, prawda? To zapowiada reformy, ale się zastanawiam, czy te reformy nie dotyczą tylko nazewnictwa, czy tak zwanych nowych porządków, że dzieci, które kiedyś miały wydłużony czas na pisemnym egzaminie maturalnym, w tym roku nie miały takiej możliwości.
3: Nie miały.
2: I byłam w szoku, bo mama do mnie zadzwoniła. Pani redaktor, kogo szukać pomocy? Moje dziecko przyjmuje poważne leki. Tak? Mhm.
3: Ale dzieci, które miały dostosowania, były pakowane do innych kopert. Także będzie to uwzględnione prawdopodobnie, tak myślę, przy sprawdzaniu tych prac.
2: Być może.
3: Miejmy nadzieję.
2: Być może. Doktor Sabina Zalewska, Katedra Psychologii, Akademia Finansów i Biznesu w Wistuli, jest z nami w tym tygodniu. Bardzo dziękuję.

0: Sal Solo na antenie Radia Warszawa. 12 minut zostało do godziny 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś dzień przyjaciela, ja odbieram Państwa telefony. Halo?
2: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mam na imię Marianna i bardzo bym chciała pozdrowić moich przyjaciół. A propos tego, że nie można mieć dużo przyjaciół, mam taką uwagę, że ja mam chyba... Zaraz będę wyliczać, więc zobaczycie, że jest ich dużo. Natomiast z każdym mam różną intensywność w różnym czasie. I to jest wspaniałe, ponieważ możemy się wymieniać różnymi doświadczeniami. Bardzo dziękuję Panu Bogu za moich przyjaciół, moich aniołów, którzy są. To jest moja mama chrzestna, ciocia Julita. To jest Karolina. Karolina, mama chrzestna Piotrusia, Kasia, która już jest z Panem w niebie. Monika, z którą dzielimy dużo różnych przygód, ale też i takich bardzo trudnych chwil. Ula, która jest bardzo długo i rozumiemy się bez słów. Wspaniały człowiek. Paulina. Z każdymi mam inne wspomnienia, z każdym jestem bliżej, dalej w pewnych chwilach, natomiast bez nich było mi bardzo ciężko i Bóg zapłać za to, że są, chwała Panu i niech dalej będą. Zapomniałam powiedzieć o jeszcze jednym przyjacielu, który jest tak dziwnym przyjacielem, bo mam wrażenie, że jedną stronę, a może nie. Państwo, to jesteście wy, Radio Warszawa, które daje mi dużo mocy, dużo nadziei i dobrych chwil. Dziękuję Wam za to.
0: No bardzo dziękuję.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
2: Pozdrawiam
0: bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za te słowa, bardzo wzruszające. Tak, dziś Dzień Przyjaciela, więc dobry moment, żeby znaleźć chwilę i sobie o tych swoich przyjaciołach przypomnieć, tych, z którymi widzimy się często, tych, którzy są gdzieś daleko z różnych powodów i może do nich się dzisiaj też odezwać, może za nich się pomodlić, jeśli nie ma takiej możliwości, żeby się usłyszeć. To jest na pewno świetny pretekst, żeby też dobremu Bogu podziękować za przyjaciół, za ludzi, którzy odważyli się otworzyć swoje serce przed nami, ciągle to robią i są gotowi przyjąć nas ze łzami, ale też z uśmiechem, z radością, z naszymi sukcesami, bo to też chyba jakoś oddaje, czy ten przyjaciel jest prawdziwym przyjacielem tych wspierających. Wam wszystkim serdeczne dzięki i tym wszystkim, którym dziś smutno, bo może gdzieś ci przyjaciele się rozpłynęli. Pozdrawiam Was serdecznie, gorąco. Nie traćmy nadziei, tak powiedział Maksymilian, że chrześcijanin to człowiek, który nigdy nie traci nadziei. Może jeszcze jakiś przyjaciel się trafi. A to Michael Bublé, 9 minut przed 11:00.

0: antenie Radia Warszawa. Rod Stewart, minutka została do 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Ślubuję Ci miłość.
3: Radiowy kurs małżeński.
2: Świadkowie, praktycy i eksperci.
3: Już jutro o 22.
2: Zapraszają Anna Murawska
3: i Paweł Zuchniewicz.
4: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
1: O reklamie.
0: Minęła 11, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Decyzja w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy dziś lub jutro. Amerykański Apache rozbił się w rejonie cieśniny Ormus. Warszawscy siatkarze mają nowego szkoleniowca. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Dziś lub jutro poznamy decyzję Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Wczoraj w tej sprawie obradowała kapituła orderu. W rezydencji prezydenta w Juracie spotkali się wszyscy członkowie kapituły. Obrady trwały kilka godzin. Co w tej sprawie ustaliła Agnieszka Drążkiewicz?
7: Wczorajszy wpis na platformie X rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza mówi o tym, że odbyła się dyskusja, a prezydent podejmie decyzję w stosownym czasie. Ten czas, jak ustaliłam, nastanie szybko. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Z moich ustaleń wynika również, że wczorajsze posiedzenie kapituły przebiegało spokojnie, debata była szeroka i pogłębiona. Nie było jednak jednomyślności wśród jej członków. Wiemy również, i to także usłyszałam z otoczenia prezydenta, że członkowie kapituły zostali poproszeni o wstrzymanie się od medialnych wypowiedzi do czasu ogłoszenia decyzji Karola Nawrockiego.
6: Zwołanie kapituły to odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy, który nazwał jeden z oddziałów wojska imieniem bohaterów UPA. Ukraińska Powstańcza Armia jest współodpowiedzialna wraz z banderowską frakcją organizacji ukraińskich nacjonalistów za zorganizowanie i przeprowadzenie ludobójstwa polskiej ludności cywilnej w czasie II wojny światowej. W jego wyniku na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej zostało zamordowanych około 100 tysięcy Polaków.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Piloci śmigłowca Apache, który rozbił się w rejonie cieśniny Ormus, są bezpieczni, zapewnił prezydent Donald Trump. New York Times poinformował, że śmigłowiec bojowy rozbił się w okolicach kontrolowanej przez Irańczyków cieśniny. Dwaj piloci zostali uratowani. Nie jest jasne, czy śmigłowiec został zestrzelony. Centralne Dowództwo Armii Amerykańskiej ani Departament Stanu nie odpowiadały na pytania o wypadek. Prezydent Trump powiedział jednak dziennikarzom przed odlotem z Nowego Jorku do Waszyngtonu, że piloci są w porządku i nikt nie został ranny.
8: To się dzieje lokalnie.
6: Już w najbliższą środę, 10 czerwca, mieszkańcy Warszawy będą mogli porozmawiać z prezydentem Rafałem Trzaskowskim o przyszłości transportu w stolicy. Otwarte spotkanie pod hasłem Warszawa przyszłości, porozmawiajmy o transporcie, odbędzie się o 18 w Centrum Kreatywności Targowa. O szczegółach Artur Chmielewski.
9: Dyskusja ma dotyczyć m.in. tego, jak pogodzić potrzeby kierowców, pieszych i rowerzystów oraz w jakim kierunku powinna rozwijać się komunikacja miejska. Władze chcą rozmawiać o równowadze między rozbudową arterii drogowych a rozwojem transportu publicznego, zieleni i mikromobilności. Spotkanie ma charakter otwarty. Każdy będzie mógł zabrać głos, zadać pytanie i przedstawić swoje własne propozycje dotyczące transportu w mieście. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
6: Włoch Roberto Piazza został trenerem siatkarzy projektu Warszawa. Taką informację podał klub. 58-letni szkoleniowiec, znany m.in. z pracy z Jastrzębskim Węglem i Mistrzostwem Polski ze Skrą Bełchatów, podpisał aż 4-letnią umowę. Kontrakt o takiej długości daje nam komfort pracy i gwarancję budowania drużyny z myślą o najwyższych celach przez lata, wyjaśnił Piotr Gacek, prezes zarządu i dyrektor sportowy PGE projektu Warszawa. W ubiegłym sezonie projekt zdobył brązowy medal Plus Ligi i uczestniczył w turnieju Final Four Ligi Mistrzów, zajmując 4. lokatę.
10: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Piękne lazurowe niebo nad nami, na razie chmur nie widać, one przyjdą jakoś wczesnym popołudniem, późniejszym popołudniem będzie ich więcej, w końcu schowa się słońce i być może dzisiaj zagrzmi i popada. Wiatr będzie wtedy bardzo silny, będzie wiać z zachodu, a póki co wieje z południa, momentami taki bardziej porywisty, 25 stopni teraz w Piasecznie i w Mińsku Mazowieckim, 26 w Warszawie, w Pruszkowie, Grodzisku, Wołominie i Ożarowie, a dzisiejsze maksimum to 30 stopni.
10: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witamy wszystkich przyjaciół Radia Warszawa, 5 minut po 11, dziś wasze święto, dzień przyjaciela, cieszymy się, że jesteście i zostańcie z nami jak najbardziej, można nas słuchać w Warszawie, w okolicy, ale wszędzie indziej na świecie też, ciekawi jesteśmy, gdzie nas słuchacie, czasem się odzywacie z dalekich stron i krajów, bo radiowarszawa.pl pozwala na to, żeby słuchać nas wszędzie. Zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę, Zofia Kozyrawska. Lubimy słuchać Sanach już teraz. 6 po 11.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 13 minut po 11. Po raz drugi w historii stadion Santiago Bernabeu w Madrycie zamienił się na to miejsce spotkania katolików z papieżem, bo już kiedyś był tam Jan Paweł II i wtedy nawet nie wszyscy się zmieścili, to był 82 rok. Okazało się, że jest za mały ten stadion sportowy, żeby wszystkich pomieścić. Teraz chyba się większość zmieściła, nic nie słyszałam, żeby było inaczej. Leon XIV spotkał się z wiernymi archidiecezji i metropolii madryckiej, ale troszkę się spóźnił, bo tak wiele osób go zatrzymywało i cieszyło się z tego, że jest. Powiedział piękne, ważne słowa. Między innymi powiedział tak: trzeba pielęgnować pragnienie spotkania ze zmartwychwstałym, który zawsze nas wyprzedza, idzie przed nami i być może jest już obecny tam, gdzie jeszcze go nie szukaliśmy. Jakoś mnie bardzo poruszają te słowa i napełniają nadzieją, bo często tak jest, że gdzieś idę, czegoś się boję, jest coś trudnego, albo jakieś spotkanie trudne, albo jakaś przestrzeń dla mnie trudna. I ulegam takiemu złudzeniu, że jestem tam sama. Bardzo mnie pocieszają te słowa, że tam już jest zmartwychwstały, on mnie wyprzedza i że Bóg jest większy. Bardzo pocieszające słowa, w ogóle piękne świadectwo też byłego ateisty. No, zachęcam was gorąco, żeby sięgać do tego. Vatican News, ale też na stacji 7 możecie znaleźć. Bardzo, bardzo polecam.

0: Bagus. 21 minut po 11. To wróćmy do słów papieża Leona.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Słomili Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 24 maja 2026 roku. Duch Zmartwychwstałego jest duchem misji. Jak Ojciec mnie posłał, mówi Pan, tak i ja was posyłam. W ten sposób zostajemy włączeni w misję Jezusa, misję tego, który wychodzi od Boga i do Boga powraca mocą Ducha, który pochodzi od Ojca i Syna. Z nimi wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę jedyny Bóg. Duch Święty jest żywą miłością Chrystusa, która nas przenika, przynagla i wspiera w misji. Dając apostołom zdolność przemawiania różnymi językami, ten sam Duch naucza ludzkość słów zbawienia we wszystkich językach ziemi. Teraz, gdy apostołowie przyjęli w sobie tchnienie Zmartwychwstałego, to orędzie wychodzi z ich ust, ma głos Piotra i tych, którzy są z nim. Właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy apostołowie zaczynają głosić Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Wielkie dzieła Boże streszczają się w odkupieniu, które zaczyna się od wiary. Pierwszym bowiem dziełem Ducha Świętego w nas jest wiara, dzięki której wyznajemy Panem jest Jezus. Ta wiara żyje i wyraża się w każdym dobrym uczynku, w każdym akcie miłosierdzia i cnoty. Dziełem Boga jesteśmy więc my, którzy przybywamy tu dzisiaj ze wszystkich stron świata, zaproszeni do stołu Pańskiego, zgromadzeni, by słuchać Jego słowa i posłani, by wszędzie dawać o tym Słowie świadectwo.

0: to Cyndi Lauper. Jak to coś powiedzieć po takiej piosence? Za 26 minut będzie 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś o świętym, który głosił Boga poezją, mówili o nim Harfa Ducha Świętego. Najsłynniejszy syryjski poeta, jego kazań słuchały tłumy, nie zgodził się przyjąć święceń kapłańskich, bo uznawał siebie za niegodnego przyjęcia tych święceń kapłańskich. Do końca życia posługiwał jako diakon, służąc tym, którzy potrzebowali jego pomocy. Dziś Kościół katolicki wspomina m.in. świętego Efrema Syryjczyka, jednego z ojców Kościoła. Urodził się w rodzinie chrześcijańskiej na terenie dzisiejszej Syrii. Był tak bardzo przeciwny wierzeniom magicznym, że jego własny tata wygnał go z domu. Przyjął go wtedy święty Jakub, pierwszy biskup Nisibis, katechizował go i w wieku 18 lat święty Efrem otrzymał chrzest święty. Później został właśnie wyświęcony na diakona i założył szkołę teologiczną, w której nauczał. Papież Benedykt XVI powiedział o nim, że był diakonem, czyli sługą zarówno w posłudze liturgicznej, jak też bardziej radykalnie w miłości do Chrystusa. Tradycja głosi, że Efrem był mnichem. Efrem, gdzieś to miałam, że zmarł na dżumę właśnie, pomagając chorym w czasie epidemii. Jego popularność sprawiła, że tuż po śmierci do jego grobu pielgrzymowało wielu ludzi, a w XII wieku jego szczątki przeniesiono do Rzymu. Święty Efremie Syryjczyku, módl się za nami. Jak

0: Jest, za nami. 17 minut zostało do godziny 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Tak jak mówiłam, dziś Kościół wspomina świętego Efrema Syryjczyka, więc pozwolę sobie przytoczyć jego przepiękną modlitwę. Duchu Święty Boże, miłości przedwieczna Ojca i Syna, racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał, radości, abym się napełnił świętą pociechą, pokoju dla zupełnego ukojenia mojej duszy, owoc cierpliwości do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej, dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich, mądrości, abym umiał unikać grzechów, łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył Słowu Bożemu, skromności, abym się zachowywał przykładnie we wszystkim, wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi. Spraw, abym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen. Taka to modlitwa świętego Efrema Syryjczyka. Bardzo piękna, prawda? To może czas zacząć się nią modlić codziennie, pomyślałam sobie. Spróbuję, wydrukuję i będę miała. Polecam Wam serdecznie modlitwa świętego Efrema Syryjczyka do znalezienia w internecie. Na pewno się uda. A już teraz 16 minut zostało do godziny 12. To Karolina Kozak.

0: 5 minut zostało do godziny 12. To jest ta chwila, w której możemy usłyszeć Słowo Boże i ono może dotknąć naszych serc. Niech tak się stanie. Fragment Pisma Świętego przeczyta teraz Ewa Ziętek. Rozważania opracowała dr Joanna Jaromin, a czytać je będzie Robert Pierzchała.
1: Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Po upływie pewnego czasu wysechł potok, przy którym ukrywał się Eliasz. W kraju bowiem nie padał deszcz. Wówczas Pan skierował do niego to słowo: wstań, idź do Sarepty koło Sydonu i tam będziesz mógł mieszkać, albowiem kazałem tam pewnej wdowie, aby cię żywiła. Wtedy wstał i zaraz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa, więc zawołał ją i powiedział: daj mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: weź proszę dla mnie i kromkę chleba. Na to ona odrzekła: na życie Pana Boga Twego, już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: nie bój się, idź zrób jak rzekłaś, tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi, a sobie i twemu synowi zrobisz potem. Bo Pan, Bóg Izraela, rzekł tak: dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn. I tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowiedział przez Eliasza.
2: Dzisiejsze pierwsze czytanie jest kontynuacją wczorajszego, którym Jahwe polecił Eliaszowi zamieszkać przy potoku Kerit. Po pewnym czasie jednak, ze względu na panującą suszę, potok ten wysechł. Wtedy Bóg nakazał prorokowi udać się do Sarepty Sydońskiej i zamieszkać u pewnej wdowy. Zastanawiać może fakt, dlaczego Bóg posyła go do pogan, a nie do Izraela. Pan Jezus podczas swego przemówienia w synagodze w Nazarecie także dotknie tego problemu, ukazując swoim rodakom, że prorocy nigdy nie byli mile widziani w swojej ojczyźnie, gdyż prawda Boża, którą głosili, była zbyt niewygodna. Eliasz, posłuszny Bogu, wyruszył więc do kraju Fenicjan, do Sarepty. Wchodząc do miasta, spotkał ową wdowę, gdy zbierała drewno. Poprosił ją o trochę wody. Kobieta pospieszyła, by usłużyć przybyszowi. On jednak poprosił ją jeszcze o kawałek chleba. Wówczas ona, wzywając niejako na świadka swojej prawdomówności samego Boga, odpowiedziała, że nie ma już chleba, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Z tego, co jej zostało, zamierza właśnie przyrządzić ostatni posiłek dla siebie i swojego syna, a później czekać już tylko na śmierć głodową. Prorok polecił jej więc uczynić to, co zamierzała. Najpierw jednak z ciasta, którego przygotuje, ma zrobić mały placek dla niego, gdyż Jahwe, na którego przed chwilą sama się powoływała, sprawi, że dzban mąki i baryłka oliwy nie wyczerpią się aż do dnia, kiedy skończy się susza. Kobieta zaufała Bogu i Eliaszowi i uczyniła tak, jak jej polecił. Prorok pozostał u niej. Bóg natomiast dotrzymał obietnicy, którą złożył kobiecie przez proroka Eliasza. Nie opuszcza bowiem nigdy tych, którzy w nim pokładają ufność.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się za wszystkich zmarłych o dar miłosierdzia Bożego. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
0: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
0: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będą dzięki.
4: 3 minuty po godzinie 12 posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Skomentuje ją ksiądz Mariusz Kowalski.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
1: Czym jest chwalenie się? Chwalenie się to dumne wyrażanie się o własnych zaletach, osiągnięciach, umiejętnościach i posiadanych przedmiotach. Chwalenie się to mówienie w sposób mający na celu zwrócenie uwagi innych ludzi. Jest to podkreślenie swoich zasług. Często połączone z chęcią zaimponowania otoczeniu lub uzyskania akceptacji. Dziś Jezus daje swoim uczniom ciekawe zadanie. Tym zadaniem dla uczniów Jezusa jest chwalenie się Bogiem. Publiczne robienie czegoś dobrego, publiczne czynienie dobra, zabieganie o dobro z odniesieniem i wskazaniem na Boga. Źródłem dobra i wszystkich sukcesów dla ludzi wiary, uczniów Jezusa, jest Bóg. Trójosobowy Bóg, który kocha ciebie i mnie. Każdego dnia musimy się uczyć to pokazywać. Tym, którzy nie wierzą albo nie dowierzają. Zabieganie i szerzenie Jezusowego dobra ma zachwycić świat w taki sposób, aby chciał poznać Boga, takiego, jaki On jest. To Boże objawienie we wspólnocie Kościoła. My jesteśmy Kościołem. Nasze zadanie to głosić Boga, który ten Kościół założył, który jest w swoim Kościele, który kocha. Uczeń Jezusa, sól ziemi, światłość świata, swoim zachowaniem przyciąga innych ludzi do siebie, aby z zachwytem przybliżyli się przede wszystkim do Ojca, Syna i Ducha Świętego, również do wspólnoty ludzi wierzących, do Kościoła, ale przede wszystkim do Boga, Boga miłości. Jesteśmy powołani do bycia apostołami Bożej miłości, do chwalenia się Bogiem.

0: TGD, Joanna Janiak. Nadejdzie dzień i bardzo dobrze. 11 minut po 12.
1: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: No czuć to ciepełko. Dzisiaj to tak bardziej lato niż wiosna, prawda? 26 stopni teraz w Legionowie i w Piasecznie, 27 już w Warszawie. Podobnie jest w Nowym Dworze Mazowieckim, w Otwocku, w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim i w Ożarowie, a w Grodzisku już 28. I to nie jest najwyższa temperatura, którą teraz możemy zaobserwować, bo w Pruszkowie 29, a my czekamy jeszcze na 30. No i cóż, dzisiaj wieczorem przyjdą chmury i będzie burzowo. Oby nieburzliwie.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam was wszystkich kochani. Bardzo się cieszę, że dołączacie do nas 12 minut po 12. Zofia Kozrawska przy mikrofonie Radia Warszawa, przy otwartym oknie, chociaż powiem szczerze, nie za wiele z tego okna dolatuje powietrza, jakoś tak stanęło wszystko. No ale po południu będzie nieco silniejszy wiatr i te burze, o których mówiłam, także jak macie co zabezpieczyć, to zabezpieczajcie. Widzę, że alerty docierają na nasze telefony. Bądźmy czujni. Zapraszam. Dwa serca, dwa smutki, bajm, a dziś dzień przyjaciela, no to kogo tam można pocieszyć? Rozejrzyjmy się wokół siebie, może ktoś potrzebuje jakiegoś pocieszyciela. 12 po 12.

0: Halli, halli, daj. No można tak pomyśleć o każdym dniu, że jest świętym czasem naszego życia. Niech tak będzie. 24 minuty po 12, a ja przypominam, że już w najbliższy weekend, 13 i 14 czerwca, świętuje ulica Stalowa i będzie się tam mnóstwo rzeczy działo. Będą koncerty, warsztaty, można będzie spacerować między wystawami. No więc ulica Stalowa zaprasza serdecznie wszystkich mieszkańców i gości. Start w sobotę około 12, już te warsztatowe strefy startują. Kto będzie grał? Będzie orkiestra Wichajster z Henkiem Mało Lepszym, ale też mała orkiestra dancingowa, będzie można potańczyć. Co tam się nie będzie działo?
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.

0: to już za nami jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Kończy się pierwszy etap papieskiej wizyty duszpasterskiej w Hiszpanii. Leon XIV opuszcza dzisiaj Madryt i udaje się do Barcelony. O przesłaniu, z jakim papież zostawia mieszkańców Madrytu, Kacper Kowalczyk.
2: Leon XIV przybył do Madrytu w sobotę. Przez kolejne dni przewodniczył modlitwom i spotykał się z różnymi grupami. Wczorajszego wieczoru na stadionie Santiago Bernabeu mówił do 60 tysięcy diecezjan z Madrytu o zmartwychwstałym, który zawsze nas wyprzedza, idzie przed nami i być może jest już obecny tam, gdzie jeszcze go nie szukaliśmy. Zachęcał do wyzbycia się lęku i podejmowania działań ewangelizacyjnych w mieście. Księży przekonywał do uznania wspólnotowego rozeznania za jedną z największych szans, jakie synodalność oferuje ich posłudze, a także do otwartych rozmów z wiernymi. Dziś Leon XIV spotkał się z wolontariuszami, którym podziękował za posługę przy organizacji jego wizyty. Po południu, już w Barcelonie, będzie modlił się w katedrze Świętego Krzyża i Świętej Eulalii oraz spotka się z wiernymi na Stadionie Olimpijskim. Papież będzie odpowiadał na pytania zadane przez wiernych i wygłosi homilię. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
1: W Łomży trwa zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski. Wydarzenie wpisuje się w ważne jubileusze dla diecezji łomżyńskiej, która gości biskupów. Pierwszy dzień obrad zwieńczyła msza święta, przewodniczył jej i homilię wygłosił arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Episkopatu. Nawiązał w niej do czczonej w łomżyńskiej katedrze Maryi Matki Pięknej Miłości oraz do odczytanej Ewangelii o cudzie w Kanie Galilejskiej.
3: Maria wskazuje nam drogę prowadzącą do prawdziwego szczęścia. Zachęca, byśmy słuchali Jezusa i ufali Mu nawet wtedy, gdy nie rozumiemy Jego planów. Często tak bywa w życiu, że słuchamy Jezusa i nie rozumiemy Go. Ale potrzeba czasu. Bóg w odpowiednim momencie daje nam poznać te plany.
1: Dziś rano biskupi modlili się w kościele Krzyża Świętego w Łomży, wzniesionym jako wotum wdzięczności za dziedzictwo wiary minionych pokoleń. Mszy świętej przewodniczył prymas polski arcybiskup Wojciech Polak, który w wygłoszonym słowie podkreślał, że w obliczu krzyża warto zastanowić się nad sposobem odpowiedzi Boga na zło i grzech człowieka.
4: Nie wchodzi w logikę odwetu. Obecność Boga w Jezusie Chrystusie, obecność ukrzyżowanego, obecność krzyża i Ewangelii, obecność Boga wywyższonego na krzyżu jest jedyną gwarancją, jedyną pewnością, jedyną mocą i źródłem prawdziwej nadziei, że zło zostaje zwyciężone.
1: Obrady biskupów w Łomży potrwają do jutra.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W najbliższą sobotę warszawska parafia pod wezwaniem Najczystszego Serca Maryi będzie obchodziła swoją uroczystość patronalną. O odpuście w Grochowskiej Świątyni mówi Radiu Warszawa Adrianna Bogdanowska z parafii.
6: Zaczynamy o 17:00

www.radiowarszawa.com.pl. Jest ona przeznaczona właśnie dla osób zaangażowanych w życie parafii, zwłaszcza w diecezji warszawsko-praskiej, ale także z archidiecezji warszawskiej. Zachęcamy do informowania nas o ciekawych wydarzeniach w Państwa parafiach.

0: Shakin' Stevens, to już za nami, 19 minut zostało do godziny 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Teraz to nic, tylko zapraszać na różne wydarzenia. No, przychodzi czerwiec i wszystkie matki, wszyscy ojcowie mówią, gdzie się podzieć, jak to wszystko połączyć. Pikniki, spotkania, pożegnania, radości. No i dobrze, no to po prostu trzeba wybierać, gdzie się da tam być, chociaż troszkę, więc dni bemowa też są teraz, już niedługo. Na szczęście piątek, sobota. Poprzednio mówiłam o sobocie i niedzieli. Na Pradze to teraz piątek, sobota. Można się wybrać na dni bemowa i tam po prostu na lotnisku bemowo pobyć i pocieszyć się koncertami, różnymi atrakcjami i bemowskim klimatem, więc też tam zapraszam, ale nie tylko, bo i w 14 pikniki świętują, parafię świętej Marii Magdaleny świętuje, święty Barnaba świętuje i też będzie piknik. Będziemy o tym jeszcze więcej mówić na antenie Radia Warszawa oczywiście. Zapraszamy, no i dawajcie znać. Jeżeli dzieje się coś ciekawego u Was i chcielibyście, żeby tutaj padło na antenie, to oczywiście my bardzo chętnie przekażemy dalej w świat. 18 minut zostało do 13.
2: Cześć, tu Łukasz Golec i Paweł Golec. Gorąco pozdrawiamy wszystkich szanownych słuchaczy Radia Warszawa. Polecamy gorąco.

0: Pina Colada Song. Robert Holmes, no wyśpiewał nam to wszystko. 10 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Popijamy. Dzień dobry, Grzegorz Kozłowski w studiu.
2: Dzień dobry, cześć Zosia.
0: Przybył z kawą, także dobrze, możesz mówić.
2: Było pina coladzie, ja tak małym nawiasem. Tak. Wiesz, co wczoraj zrobiłem?
0: Jeszcze nie wiem.
2: Sok, ale strasznie nietypowy. No. I to też pierwszy raz w życiu w ogóle spróbowałem. Nazbierałem dużo pokrzywy na swoim podwórku i zrobiłem w sokowniku sok z pokrzywy.
0: Ale poczekaj, spróbowałeś zrobić, ale czy spróbowałeś wypić?
2: Tak, bardzo dobre, intensywne to wyszło. Myślę, że lemoniada, no prawie jak pina colada.
0: Co ty mówisz? No to przynieś, spróbujemy tak troszkę.
2: To polecam. Bardzo ciekawa rzecz.
0: A co tam się dodaje oprócz tej pokrzywy?
2: No znaczy wiesz, możesz zrobić to, co chcesz tak na dobrą sprawę, nie? No bo masz pokrzywę, do tego możesz sobie ją lekko osłodzić. Cytrynę bym dodał, miętę bym dodał chyba.
0: Aha, no dobrze, tak bym zrobił. Pytam, co on zrobił, on mówi, bym dodał. Dobra, a powiedz co na naszej stronie w takim razie.
2: Na naszej stronie, drodzy słuchacze, oczywiście porankowe rozmowy, możecie do nich śmiało wrócić. W tym też jeden z artykułów, zachęcam, żeby zajrzeć, to o nowych posługach lektoratu i akolitatu. O tym będzie można też więcej niedługo się dowiedzieć, ale posłuchać w audycji, która była wczoraj na antenie Radia Warszawa
0: wieczorem. Rozmowę dotyczącą przedstawienia w Mazowieckim Teatrze Muzycznym, bo ja nie powiedziałam, ale ja będę...
2: Janusz Radek, Czesław Mozil, to niedługo.
0: Po 13 będę rozdawać zaproszenie.

0: Pamiętamy, jak ślicznie Celine Dion nam wyśpiewała. 2 minutki zostały do 13. Słuchajcie Radia Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: A po co ci te walizki?
3: Zapomniałeś.
2: Mamy wyjazdowy poranek, miałem się spakować.
3: Ciepło.
2: Tam, gdzie jedziemy, będzie ciepło?
3: Mi na pewno będzie.
2: A mi będzie cieplej, bo ze słuchaczami Radia Warszawa zawsze atmosfera jest ciepła i przyjemna.
3: A ja trochę odeśpię i wracam do was. Pa!
2: Poranek z Radiem Warszawa. Od poniedziałku do piątku od 7 do 10. Budzimy stolice i okolice. Zapraszam, Jarek Bydra.
4: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami. Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. We czwartek o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru. 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jarricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jarricot. Rozmowa z Anną Darcourt z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: Po reklamie.
0: Jest 13:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Nowe informacje w sprawie ewentualnego odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Nowy Dwór Mazowiecki chce poprawić poziom komunikacji miejskiej. Jest nowy prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. Dziś najpóźniej jutro mamy poznać decyzję prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To nieoficjalne informacje. Wczoraj w tej sprawie obradowała kapituła orderu. Obrady w rezydencji prezydenta w Juracie trwały kilka godzin. Nieoficjalnie wiadomo, że posiedzenie kapituły przebiegało sprawnie, choć nie było jednomyślności w kwestii ewentualnego odebrania najwyższego odznaczenia państwowego prezydentowi Ukrainy.
7: Opinia kapituły orderu musiała być niejednoznaczna, tak były prezydent Bronisław Komorowski komentował w TVP Info informacje po obradach Rady.
8: Kapituła zdaje się, że nie poparła, przynajmniej znaczna jej część nie poparła pomysłu odebrania. I może pan prezydent w tej sytuacji powiedzieć, że jednak jest sprawa trudna.
9: Nie ma żadnego powodu, żeby człowiek, który napluł Polsce w twarz, a tym była decyzja prezydenta Zełenskiego, miał najwyższe polskie odznaczenie.
7: Odpowiadał w radiowej jedynce Janusz Cieszyński z PiS. Wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski z Lewicy powiedział w Polskim Radiu 24, że taki obrót sprawy może dawać szansę na dialog. Chodzi o wezwanie premiera Donalda Tuska do prezydentów Polski i Ukrainy.
10: Jak sądzę, temu właśnie służył brak komunikatu, brak takiej jednoznacznej decyzji.
7: Kancelaria prezydenta nie ujawniła szczegółów opinii kapituły orderu,
6: informował Mariusz Pieśniewski.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Na Łotwie wstrzymano poszukiwania zestrzelonego wczoraj drona. Bezzałogowiec wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną i został strącony przez francuski myśliwiec stacjonujący w krajach bałtyckich w ramach misji Baltic Air Policing.
12: Łotewskie Narodowe Siły Zbrojne poinformowały, że dron został zestrzelony na znacznej wysokości, zatem jego szczątki mogą być rozrzucone na dużym obszarze. Łotysze nie posiadają obecnie informacji o pochodzeniu i rodzaju stron bezzałogowca. Media podały, że policja również nie bierze już udziału w poszukiwaniach resztek maszyny. Służby zaapelowały jednak do mieszkańców, aby w przypadku znalezienia podejrzanych szczątków drona niczego nie dotykać i zgłosić to pod numer alarmowy 112.
6: Dron, który wleciał wczoraj w przestrzeń powietrzną Łotwy, został zestrzelony nad odludnym miejscem w pobliżu miejscowości Rzeżyca. Alerty antydronowe były dwukrotnie wysyłane do mieszkańców.
13: To się dzieje lokalnie.
6: Nowy Dwór Mazowiecki chce poprawić poziom komunikacji publicznej. Już dokonaliśmy pierwszych zmian, mówił w poranku z Radiem Warszawa burmistrz Sebastian Sosiński.
14: Zrobiliśmy reorganizację miejskiego transportu, linii jest więcej, autobusy jeżdżą częściej. Mamy świadomość tego, że przyszłość tego transportu nie zamyka się tylko w granicach naszego miasta i jego przyszłością jest funkcjonowanie na szerszą skalę, tak jak się to dzieje chociażby w Grodzisku Mazowieckim. Zawiązanie związku komunikacyjnego dałoby nam możliwości dotarcia do bardziej odległych miejsc, na to liczą mieszkańcy.
6: Burmistrz wiąże nadzieję z powstaniem linii kolejowej do lotniska w Modlinie i planami budowy dworca przy stacji Nowy Dwór Mazowiecki.
14: Mówiliśmy o chęci powołania związku międzygminnego, związku komunikacyjnego. Chcielibyśmy, aby to centrum przesiadkowe było jego sercem. Jesteśmy gotowi partycypować w kosztach tej inwestycji. Jesteśmy gotowi również wprowadzić tam jakąś funkcję służącą mieszkańcom, tak aby w naturalny sposób uzupełniała funkcję dworca.
6: Budowa dworca w Nowym Dworze Mazowieckim została wpisana przez PKP do programu inwestycyjnego Dworce przyjazne pasażerom. Ojciec Michał Bortnik, Paulin, nowym prezesem Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zastąpi na tym stanowisku ojca Stanisława Tasiemskiego, dominikanina, który złożył rezygnację ze względu na wiek. Dziś podczas zebrania plenarnego KEP-u w Łomży biskupi podziękowali ojcu Tasiemskiemu za pełnienie przez ostatni rok funkcji prezesa agencji. Duchowny, który jest jej wieloletnim pracownikiem, pozostanie w zarządzie instytucji. Nowy prezes ojciec Michał Bortnik do tej pory kierował biurem prasowym Jasnej Góry i był jej rzecznikiem prasowym.
15: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Teraz ciepło i coraz cieplej jeszcze będzie. 28 stopni teraz w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze, w Wołominie i w Ożarowie Mazowieckim. W Piasecznie troszkę chłodniej, 27. Za to cieplej, 29 w Grodzisku Mazowieckim i w Otwocku, a w Pruszkowie już 30. To jest to dzisiejsze maksimum, na które czekaliśmy. Wiatr nam towarzyszy. Póki co nie jest jeszcze jakiś taki bardzo mocny, ale będzie coraz mocniejszy. Będzie wiał z zachodu. No i dostaliśmy alertę, że burze, nawet lokalnie grad.
15: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam Was kochani w ten prawdziwie letni dzień. 6 minut po 13, Zofia Kozarawska ciągle przy mikrofonie Radia Warszawa. Cieszę się, że i Wy jesteście i dajecie znać. Dziękuję za wszystkie gorące pozdrowienia, te z Jelonek również. No i cóż, zostańcie z nami, zapraszam serdecznie. Tak jak mówiłam, będę rozdawać w tej godzinie zaproszenie na piękne spotkanie, które już niedługo, 11 czerwca. A już teraz Lady Punk na antenie Radia Warszawa. 6 po 13.

0: That I'm not like them, but I'm trying to be human.
1: Cat Burns, już za nami. 13 minut po 13. Ja zapraszam właśnie teraz na to przepiękne spotkanie w Mazowieckim Teatrze Muzycznym imienia Jana Kiepury. O tym spotkaniu była mowa dzisiaj w poranku z Radiem Warszawa. Ta rozmowa jest do wysłuchania na naszej stronie radiowarszawa.pl oczywiście. A spotkanie to jest wieczór. Wieczór pełen emocji, humoru, muzyki, która nie zna granic. Janusz Radek i Czesław Mozil kameralnie na Pradze. Już w najbliższy czwartek, 11 czerwca o godzinie 19.30. Takie podwójne zaproszenie mam. Kto pierwszy, ten będzie je miał.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: No tak, ale nie powiedziałam, kto pierwszy co. To proszę do mnie zadzwonić. 512 700 555.

0: Tak śpiewał Rafał Brzozowski na antenie Radia Warszawa. Jest 20 minut po 13. Rozdałam wszystko, co miałam, także dziękuję za wszystkie telefony.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 24 maja 2026 roku. Niedziela zesłania Ducha Świętego w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Nieraz słyszeliście takie teologiczne powiedzenie, że poza Kościołem nie ma zbawienia, bo ta wspólnota posiada narzędzia, ale Kościół ogarnia wszystkich, za których umarł Chrystus. W tym najszerszym rozumieniu Kościołem objęci są wszyscy, nawet ci, którzy w swoim życiu nigdy nie słyszeli o Panu Jezusie, bo Kościół ogarnia wszystkich, za których umarł Chrystus, ale dzięki postępie w znajomości Pana Jezusa i dzięki temu, że współpracując z łaską Bożą podnosimy jakby jakość swego życia, to wtedy wędrujemy, posuwamy się do tego punktu centralnego. Jesteśmy bliżej jakby serca Kościoła. Wielkie rzeczy dzieją się w tym świętym zgromadzeniu. My mamy taką, powiedziałbym, skazę, sporą nawet, że na wspólnotę Kościoła patrzymy przez pryzmat wszystkich innych organizacji, jakie sami zakładamy. Że to jest jedna z. Nie mająca nic wspólnego. To jest dzieło samego Jezusa, na czele której to wspólnoty stanął On sam i ubogaciwszy owe narzędzia, pragnie, aby ta wspólnota prowadziła, pomagała nam wszystkim do zbawienia.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: To był Krzysztof Krawczyk, jest 13:30. Słuchacie Radio Warszawa na 106,2 FM i na radiowarszawa.com.pl. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Wyremontują kolejny odcinek Wrzeciona. Prace rozpoczną się wieczorem i potrwają 4 dni. Zamknięty będzie fragment od Przy Agorze do Lindego. Utrudnienia mogą ominąć Marymącką lub drugim odcinkiem Wrzeciona. RCB ostrzega przed burzami. Mieszkańcy województwa mazowieckiego otrzymali SMS-owe ostrzeżenia. Możliwe silne opady deszczu i gradu, a także porywy wiatru do 75 km na godzinę. Kolejne uderzenie w narkobiznes przy Brzeskiej w Warszawie. Policjanci zatrzymali mężczyznę rozprowadzającego substancje psychotropowe. Miał aż 4 kg narkotyków w mieszkaniu. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Legionowie będą rozmawiać o zdrowiu seniorów. W programie przewidziano m.in. wykłady lekarzy, prelekcje farmaceutów oraz warsztaty na temat uzależnień. Spotkanie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 3 miliony aktywnych przejazdów, 124 tysiące przedszkolaków, uczniów i nauczycieli. To bilans 9. edycji akcji Rowerowy Maj w Warszawie. Wielki finał projektu już 21 czerwca w Parku Józefa Polińskiego na Grochowie.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Dobrze mieć dobre miejsce. C'est la vie. Vixen Tab już za nami.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Vixen za nami, a papież już w Barcelonie. Jak mówi Vatican News ksiądz Krzysztof Jaworski, Chrystusowiec z kapelani polskiej w Barcelonie, współczesny świat patrzy tylko pod nogi, na swoje sprawy, a tutaj chodzi o to, żeby spojrzeć dalej. Barcelona cieszy się z tego spotkania. To dokładnie dzisiaj papież rozpoczyna wizytę w stolicy Katalonii. No i oczywiście tym najważniejszym, centralnym momentem, czasem tej wizyty będzie jutrzejsza Eucharystia i błogosławieństwo związane z inauguracją wieży Jezusa Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia. No właśnie, każda pielgrzymka ma jakieś swoje hasło i

tutaj hasłem podróży Leona XIV do Hiszpanii są słowa z Ewangelii Świętego Jana: podnieście oczy. Więc ksiądz Jaworski uważa, że dobrze one oddają sens tej papieskiej obecności w Barcelonie i że to motto zaprasza właśnie, żeby wyjść poza swoje sprawy. Ja sobie pomyślałam, poza te buty, na które często sama patrzę, jak chodzę, gdzieś ta głowa jest w dół, i spojrzeć ku Bogu, ku temu, co większe, co dalej. Podnieść oczy ku Sagrada Familii, która jest dosyć duża, więc żeby ją objąć wzrokiem, rzeczywiście trzeba podnieść oczy. No to módlmy się za tę podróż, za owoce tego pięknego spotkania Leona z Barceloną.

0: Paweł Domagała, popatrz na mnie. Też, ojej, kwadrans, nie, 13 minut zostało do 14, ja nie umiem liczyć jednak.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ja was przepraszam, no to po prostu tak jest, że tutaj te sekundy tak przeskakują i ja po prostu myślę, dodaję, odejmuję i są takie chwile, kiedy w mojej głowie to się wszystko zlewa. Ale tak, to jest prawda, 13 minut zostało do godziny 14 i tego już nie zmieniajmy, póki co, w tej minucie przynajmniej. Chciałam zaprosić na spotkanie wszystkie dzieci, to jest takie spotkanie cykliczne, które się odbywa w różne kolejne dni, między innymi właśnie będzie teraz 9 i 16 czerwca kolejne, potem dwa w lipcu, dwa w sierpniu, jeszcze jedno we wrześniu. Wszystkie dzieci nasze są Bemowo, Aleja Sportów Miejskich, ulica Połczyńskiego 22. To już dziś spotkanie od godziny 17 do 20 dla wszystkich zupełnie za darmo, po prostu trzeba przyjść. Są to zajęcia dla dzieci i wśród tych zajęć są zajęcia manualne, plastyczne, ale też takie różne zajęcia ruchowe, więc jeszcze raz Pełczyńskiego 22 od 17 do 20. Dobra, patrzę na zegar. 12 minut zostało do 14. Na pewno. Randy Crawford już teraz na 106,2.

0: I ten warszawski dzień właśnie trwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania
0: się. Bartłomiej Graczak przybył z Warszawy do Warszawy.
1: Tak, z ulicy obok de facto. Z jednej pracy przeskoczyłem dwie ulice do drugiej. I tak trzeba żyć, drodzy. Jak ktoś łączy różne zaangażowania zawodowe, to niech sobie wszystko na jednej ulicy ustali.
0: Najlepiej. Słuchaj, zobacz, ja dzisiaj się dowiedziałam, że istnieje coś takiego jak dobroczynek kalifornijski, wiesz?
1: Proszę.
0: No, on zjada takie niedobre tam robaczki.
1: To rzeczywiście dobroczyni.
0: No, a dziś jest Dzień Przyjaciela, więc przekazuję ci tę wiedzę, że jest taki dobroczynek.
1: Dziękuję.
0: Gdybyś miał jakieś roślinki, które ktoś inny podgryza, to możesz dobroczynka zatrudnić.
1: Mój kot najczęściej.
0: Nie, kot to nie. To nie tak. Dziękuję. Zofia Kozrawska, do usłyszenia jutro.
1: Ja zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10:30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
5: Czy złość zawsze niszczy?
6: A czy miłość zawsze pomaga?
5: O tym, jak budować więzi w rodzinie
6: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
5: porozmawiamy w piątek o 22:00.
6: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
5: Marcin Wnuszyński.
6: Zapraszamy!
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Minęła 14:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Prokuratorskie zarzuty dla Antoniego Macierewicza. Papież Leon XIV rozpoczyna wizytę w Barcelonie. Kolejne uderzenie w narkobiznes przy Brzeskiej w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz na celowniku prokuratury dziś w Warszawie usłyszał zarzuty zniesławienia za nazwanie rosyjskim agentem szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Podczas sejmowej debaty 11 września 2025 roku Macierewicz nazwał obecnego szefa SKW generała Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców rosyjskimi agentami. Prokurator Mateusz Martyniuk z prokuratury regionalnej w Warszawie mówi, że zachowanie Antoniego Macierewicza mogło narazić funkcjonariuszy na szkodę.
8: Chodzi tutaj o kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego. Znieważenie polegało na nazwaniu tych osób agentami rosyjskimi, a także pomówienie tych funkcjonariuszy publicznych poprzez wskazanie, że współpracują oni ze służbami specjalnymi Rosji, co mogło narazić te osoby na utratę zaufania, jak również poniżyć w oczach opinii publicznej. Podejrzany nie przyznał się do ogłoszonych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień.
7: Antoni Macierewicz tak ocenia treść zarzutów.
9: Treść, która została mi przedstawiona, jest tak abstrakcyjna, tak niezgodna zupełnie z rzeczywistością i w istocie wierzę głęboko, że nie ze względu na tą panią prokurator, ale w rzeczywistości działającą na rzecz służb rosyjskich, które przecież mogą kontrolować tych ludzi, którzy dzisiaj mają fundamentalną rolę wobec służby kontrwywiadu wojskowego, a w latach 2010-2014 współpracowali ze służbami rosyjskimi.
7: Sejm wiosną uchylił Macierewiczowi immunitet poselski.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Papież Leon XIV rozpoczyna wizytę w Barcelonie. Przed Bazyliką Sagrada Familia ostatnie przygotowania do uroczystej inauguracji i poświęcenia najwyższej wieży wciąż budowanej świątyni. Ceremonia będzie głównym punktem wizyty papieża Leona w Katalonii. Na miejscu jest Paweł Pawlica.
10: Przed świątynią ustawione są już telebimy i trybuny. Służby od rana ustawiają ogrodzenia, a teren wokół patroluje więcej niż zazwyczaj policjantów. Na rusztowaniach i trzech wysokich dźwigach wciąż trwają prace budowlane. Papież poświęci ukończoną w ostatnich miesiącach wieżę Chrystusa, mierzącą 172,5 metra.
11: Ten krzyż, który zwieńczył najwyższą wieżę, on waży 200 ton.
10: Mówi Agata Sosnowska, mieszkająca od 18 lat w Barcelonie, przewodniczka.
11: Sagrada Familia docelowo ma wieńczyć 18 wież i z tych 18 ukończonych jest w tej chwili 14.
10: Po ukończeniu wieży Chrystusa, Bazylika stała się najwyższą budowlą Barcelony i najwyższym kościołem świata. W czasie jutrzejszej uroczystości z udziałem papieża spodziewanych jest tutaj 8 tysięcy osób. Zakończenie prac na najwyższej wieży świątyni zbiega się z setną rocznicą śmierci Antoniego Gaudiego, architekta budowli.
3: Dzieje się blisko.
7: Kolejne uderzenie w narkobiznes przybrzeskiej. Policjanci zatrzymali mężczyznę rozprowadzającego substancje psychotropowe.
12: To była błyskawicznie przeprowadzona akcja policjantów z Północnopraskiego Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego. W zainteresowaniu policjantów był 32-latek, którego aktywność była zauważalna, szczególnie w rejonie ulicy Brzeskiej na Pradze Północ. Próbował uciekać, potem stosował czynny i bierny opór. Operacyjnie obezwładnili go.
7: W przeszukaniu uczestniczył pies wyspecjalizowany w wykrywaniu zapachu narkotyków. Okazało się, że zatrzymany miał w mieszkaniu aż 4 kg substancji: marihuanę, amfetaminę, mefedron, kokainę i heroinę.
12: W kuchni policjanci znaleźli woreczki, reklamówki oraz inne opakowania, w których znajdowały się różne substancje: susz roślinny, biały i beżowy proszek. Dodatkowo operacyjnie zabezpieczyli 9 wag elektronicznych, rolki folii aluminiowej oraz młynek. Wszystkie te przedmioty mogły być wykorzystywane do przygotowania porcji handlowych narkotyków.
7: Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia.
3: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Spoglądał na mapę i widzę ścianę deszczu, która nadchodzi z zachodniej części Polski, także północnej. W zasadzie aktualnie zachodnia część Polski od północy przez centralną część do południa w deszczu i ten deszcz do nas dotrze. Aktualnie ciepło, nawet bardzo ciepło, można powiedzieć sporo słońca, temperatura odczuwalna 27-28 stopni, ale wieczorem to się zmieni wraz z deszczem.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Deszcz dotrze do nas wieczorem około godziny 18-19. Ja już do Was dotarłem. Mam nadzieję, że powitacie mnie dobrze. Ja się cieszę tym, że mogę być z Wami na antenie Radia Warszawa do godziny 18 na 106,2 FM. Będę prezentował najlepszą muzykę pod słońcem, które nam dziś towarzyszy od rana, ale także lokalne informacje. Będzie także gość. Witajcie i zapraszam. Radio Warszawa. Na początek Coldplay.

0: Barry Manilow, a wcześniej Coldplay na początek naszego spotkania.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Macie, drodzy słuchacze, jakieś takie luźne 310 milionów złotych? Pewnie gdzieś tam na strychu schowane. No, już schodząc na ziemię, za tyle można kupić działkę w atrakcyjnej lokalizacji. To teren po dawnej fabryce garbarskiej Temmler i Schwede. Na warszawskiej Woli, w atrakcyjnej lokalizacji między Śródmieściem a Wolą, 1,5-hektarowy teren, który wyceniono w przetargu ustnym nieograniczonym właśnie na 310 milionów złotych. No i wedle miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to teren pod usługi, biura, funkcje hotelowe. Pewnie powstaną też tam bloki mieszkalne, ale wedle tego planu to maksymalnie 40% powierzchni naziemnej tej przyszłej inwestycji. Ciekaw jestem, kto się połakomi na taką działkę 1,5-hektarową za 310 milionów złotych w centrum Warszawy. Na 106,2 FM Bledka.

0: Cross, Chain Reaction na antenie Radia Warszawa. Robimy sobie krótki przystanek.
1: Przystanek Parafia.
2: Dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. To dary Ducha Świętego, które możecie Państwo odkryć w sposób szczególny w naszej parafii, parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. Serdecznie zapraszamy. Kościół jest otwarty codziennie. Można zatopić się w modlitwie, skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, no i też podziwiać w niedzielę święta wspaniałą nową mozaikę przedstawiającą zesłanie Ducha Świętego.
3: Pani Magdaleno, a od jak dawna Pani należy do tej parafii?
2: Od 2006 roku.
3: Łatwo było porzucić Warszawę dla Ząbek?
2: Zdecydowanie, tak, tak. Ząbki urzekły mnie takim sielskim, zimowym klimatem. Kiedy przyjechaliśmy z mężem po raz pierwszy do Ząbek, to akurat spadł śnieg, więc to była zupełna odmiana. W Warszawie błoto pośniegowe, a tam wspaniała biała pierzynka.
3: A co jest atutem tej parafii?
2: Myślę, że atutem tej parafii jest właśnie to, że można zagłębić się w modlitwę przed Najświętszym Sakramentem w każdej chwili dnia. Kościół jest zawsze otwarty.
3: Drodzy Państwo, więcej na temat tej parafii, parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach już w niedzielę o godzinie 20, a w tygodniu mamy taką nadzieję, że parafianie także przyjadą poprowadzić z naszymi radiosłuchaczami modlitwę różańcową o 21.30. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.

0: Alleluja. Beata Bednarz, pieśń błogosławieństw.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10:30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Czy złość zawsze niszczy?
5: A czy miłość zawsze pomaga?
4: O tym, jak budować więzi w rodzinie
5: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
4: porozmawiamy w piątek o 22:00.
5: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
4: Marcin Wnoszyński.
5: Zapraszamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
7: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Minęła 14:30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
8: W stolicy powoli rozkręca się wakacyjny sezon remontowy. W poniedziałek rozpoczną się prace ciepłownicze i tramwajowe w Alei Niepodległości. Będą utrudnienia dla kierowców, a tramwaje pojadą objazdami. Basen w Nowym Dworze Mazowieckim przejdzie remont. Samorząd wybuduje także orlik przy szkole podstawowej nr 1 oraz nowe pełnowymiarowe boisko. Tak mówił w poranku z Radiem Warszawa burmistrz miasta Sebastian Sosiński. Skuteczne działania legionowskich policjantów. Kolejni poszukiwani w rękach mundurowych. W ciągu doby zatrzymali 5 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Wszyscy zatrzymani trafili już do placówek penitencjarnych. Już w najbliższy weekend dni karczewa. Na początek w piątek wieczornica poetycka, sobota pełna rodzinnych atrakcji. W niedzielę msza święta, wesołe miasteczko, strefa gastronomiczna i różne koncerty. Czerwiec w rytmie tańca. Sinfonia Warszawia organizuje letnie potańcówki na Grochowskiej. W planach bogaty program od skocznych polek i oberków, przez elegancję przedwojennych designów, po bałkański żywioł. Wstęp wolny.
9: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: są na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Wyobraźcie sobie, że Real Madryt wprowadził do sprzedaży limitowaną edycję koszulek z napisem Leon XIV, nawiązującą do deklarowanej sympatii papieża do królewskich. Sam papież Leon XIV otrzymał koszulkę ze swoim imieniem i nazwiskiem. A to wszystko przy okazji spotkania na Santiago Bernabeu, które no, nie miało charakteru meczu, ani też klasycznej uroczystości sportowej. Była to część apostolskiej podróży papieża do Hiszpanii. Na stadionie zgromadziła 70 tysięcy uczestników. Program wydarzenia obejmował między innymi wspólną modlitwę, świadectwa wiernych, występy muzyczne oraz przesłanie papieża skierowane do mieszkańców Madrytu. Papież powiedział między innymi: dziś Kościół Madrytu strzelił gola. Na antenie Radia Warszawa, Kuba i Kuba.

0: Luis Capaldi, Forget Me.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: No, jeszcze chwilę i zapomnimy o tym krótkim upale, można powiedzieć, bo dziś rzeczywiście taka kumulacja, jeśli chodzi o temperaturę, która zbliża się do 30 stopni. No, w słońcu to na pewno przekracza. W związku z tym mamy ostrzeżenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla części kraju. Warszawa jest tym ostrzeżeniem objęta. Termometry mogą wskazać nawet 30 stopni, więc synoptycy apelują o ostrożność, szczególnie wśród seniorów, dzieci i osób przewlekle chorych, aczkolwiek ten upał, no tak sobie patrzę na prognozę, jeszcze kilka godzin tak naprawdę będzie nam towarzyszył, więc w zasadzie no, apelowałbym raczej o korzystanie z tej pogody, bo około godziny 18-19 przyjdzie deszcz, a wraz z nim poważne ochłodzenie, które będzie nam towarzyszyło no prawie tydzień. Niestety, w czerwcu taka sytuacja. U nas na antenie Edyta Bartosiewicz, miłość jak ogień, więc niech Edyta was jeszcze mocniej rozgrzeje.

0: Steven Curtis Chapman na antenie Radia Warszawa. Zaglądamy do dzienniczka siostry Faustyny. Już za chwilę transmisja koronki.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Kiedy się pogrążam w męce pańskiej, często widzę Jezusa w takiej postaci. Po biczowaniu kaci zabrali Pana i zdjęli z Niego szatę własną, która już się przywarła do ran. Przy zdejmowaniu odnowiły się rany Jego. Wtem zarzucono na Pana czerwony płaszcz, brudny i poszarpany. Spleciono koronę z cierni i ubrano głowę świętą i podano trzcinę w rękę. Kto pojmie Jego boleść? Jezus miał wzrok spuszczony na ziemię. Wyczułam, co wówczas się działo w najsłodszym sercu Jezusa. Na wyścigi znieważali Pana. Zastanawiałam się, skąd taka złość w człowieku, a jednak grzech to sprawia. Spotkała się miłość i grzech.

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać. Jezu najmilszy, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Jesteśmy z Tobą. Jesteśmy z Tobą w godzinie Twojego konania. Czas mierzony ostatnimi uderzeniami Twego serca kończy się bezlitośnie. Na Golgocie, o 3:00 po południu. Jakże krótko byłeś ze swymi uczniami. Jakże niespodziewanie nadszedł ostatni poranek, ostatnia chwila Twego ziemskiego życia. Większość uczniów nawet nie spostrzegła momentu, w którym czas Twój minął, w którym czas Twój zatrzymał się. Szukali Cię nadal w swoich marzeniach i planach, w ambicjach i oczekiwaniach, ale one zawiodły. Nagle wtargnęła w nie prawda o Twojej śmierci. My też często szukamy Cię gdzieś tam daleko, poza sobą. A Ty jesteś tu, tak blisko, w tajemnicy cierpienia, w nas. O boski Zbawicielu, jakże jesteś hojny i miłosierny, że pozwalasz nam trwać przy Tobie, cierpiącym i konającym, że pozwalasz nam przeżywać wciąż od nowa moment naszego odkupienia, że pozwalasz nam odkrywać Ciebie jako Tego, który jest tak blisko nas. Spraw, byśmy z ufnością schylali się po skarby Twoich łask, które rozrzucasz w godzinie miłosierdzia i którą tą godzinę z miłości do każdego z nas uczyniłeś godziną powracającą, wieczną, aby nas nasycać, abyśmy Ciebie odnajdywali w tajemnicy krzyża i zmartwychwstania. Dla zasług Twojej bolesnej męki błagamy Cię za Kościół Święty, za naszą Ojczyznę, za cały świat. Prosimy o świętość życia dla kapłanów, osób konsekrowanych oraz dla wszystkich ochrzczonych, o nawrócenie grzeszników i ufność w miłosierdzie Twoje dla konających. Niech cała ludzkość podąża za Tobą do domu Ojca Niebieskiego.

0: Boże, Ojcze Wszechmogący, wraz z pielgrzymami w łagiewnickim sanktuarium i osobami, które łączą się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe, prosimy, aby uwielbione było Twoje miłosierdzie we wszystkich sercach, bo każde serce bije dzięki Twojej miłości. Niech Królestwo Twoje, w którym jedynym prawem jest miłosierna miłość, przyjdzie do wszystkich dusz, zwłaszcza tych, które są poranione grzechami, zniewolone przez nałogi. Niech Twoja wola, która jest miłosierdziem samym, spełnia się w naszym życiu, w każdej rodzinie, w naszej Ojczyźnie, na całym świecie, aby ludzkość doznała upragnionego pokoju. Chleba powszedniego i eucharystycznego dawaj nam każdego dnia, abyśmy nie ustawali w drodze do Twego domu. W pokorze prosimy o przebaczenie win i o to, abyśmy umieli przebaczać naszym winowajcom. W swoim miłosierdziu chroń nas od wszelkiego zła i nie dopuść, abyśmy ulegali pokusom. Umacniaj chorych, daj szczęśliwą śmierć konającym i radość nieba zmarłym. Błogosław naszym rodzinom i tym, którzy prosili nas o modlitwę w tym sanktuarium. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, w Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
0: Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Uwielbiamy Cię, światłości świata, za przykazanie miłości braterskiej. Jest ono darem Twego miłosierdzia, gdyż wprowadzane w czyn przyczynia się do budowania pokoju i więzi międzyludzkich, a także wzbogaca nas samych, sprawiając, że stajemy się piękni w swoim człowieczeństwie i bogaci przed Ojcem Niebieskim. Dziękujemy za Ewangelię, która jest radosnym orędziem o miłosierdziu Bożym i za dzieło świętej siostry Faustyny, które je przypomina.
1: Wysłuchaliśmy transmisji koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czas na fragment Ewangelii komentuje ksiądz Mariusz Kowalski.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
1: Czym jest chwalenie się? Chwalenie się to dumne wyrażanie się o własnych zaletach, osiągnięciach, umiejętnościach i posiadanych przedmiotach. Chwalenie się to mówienie w sposób mający na celu zwrócenie uwagi innych ludzi. Jest to podkreślenie swoich zasług. Często połączone z chęcią zaimponowania otoczeniu lub uzyskania akceptacji. Dziś Jezus daje swoim uczniom ciekawe zadanie. Tym zadaniem dla uczniów Jezusa jest chwalenie się Bogiem. Publiczne robienie czegoś dobrego, publiczne czynienie dobra, zabieganie o dobro z odniesieniem i wskazaniem na Boga. Źródłem dobra i wszystkich sukcesów dla ludzi wiary, uczniów Jezusa, jest Bóg. Trójosobowy Bóg, który kocha Ciebie i mnie. Każdego dnia musimy się uczyć to pokazywać. Tym, którzy nie wierzą albo nie dowierzają. Zabieganie i szerzenie Jezusowego dobra ma zachwycić świat w taki sposób, aby chciał poznać Boga, takiego, jaki On jest. To Boże objawienie we wspólnocie Kościoła. My jesteśmy Kościołem. Nasze zadanie to głosić Boga, który ten Kościół założył, który jest w swoim Kościele, który kocha. Uczeń Jezusa, sól ziemi, światłość świata, swoim zachowaniem przyciąga innych ludzi do siebie, aby z zachwytem przybliżyli się przede wszystkim do Ojca, Syna i Ducha Świętego, również do wspólnoty ludzi wierzących, do Kościoła, ale przede wszystkim do Boga, Boga miłości. Jesteśmy powołani do bycia apostołami Bożej miłości, do chwalenia się Bogiem.

0: na 106.2 FM James Morrison i Nelly Furtado. Minęła 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Wyremontują ulicę nad Balatonem. Dzielnica Praga Południe zajmie się skrótem łączącym osiedla nad Gocławskim Jeziorkiem. Ulica Kapelanów AK zostanie zamknięta jutro rano. Roboty zakończą się w wakacje. Policyjne uderzenie w przestępczość samochodową w powiecie wołomińskim. Zatrzymano 5 mężczyzn podejrzewanych o udział w grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami z włamaniem do samochodów oraz paserstwem. Zgłoś swojego kandydata na mazowieckiego seniora roku. Nabór wniosków trwa do końca czerwca. Następnie laureaci zostaną wyłonieni przez kapitułę konkursową, a wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali. Rusza sezon plażowy 2026. Warszawscy plażowi wracają nad Wisłę. Przez cały sezon będą wspierać mieszkańców i turystów w komfortowym, aktywnym i bezpiecznym korzystaniu z nadwiślańskiej przestrzeni. Pingwiny z warszawskiego zoo mają nowy dom. Dziś w miejskim ogrodzie zaprezentowany został nowo wybudowany pawilon. Dzięki przeszklonemu basenowi będzie można oglądać te zwierzęta podczas pływania. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: Holy Humberstone na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Trochę pogoda w najbliższych dniach nam się mocno zmieni. Mimo to jest to całkiem dobry czas, by się spotkać, także spotkać w plenerze. I takie właśnie spotkanie w formie pikniku na zielonych terenach wymyślili mieszkańcy pod auspicjami władz Bemowa. Burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem dzielnicy Bemowo zaprasza na takie spotkania. Pierwsze już jutro o godzinie 17 w Parku Górczewska, ale będą kolejne, uspokajam, w 17 czerwca, później 15 i 22 lipca oraz 5 sierpnia. Spotkania w ramach cyklu Poznajmy się. Są to plenerowe spotkania integracyjne, podczas których między innymi będziecie mogli wziąć udział w warsztatach terapii zajęciowej, będzie zabawa malarska, malowanie buziek, będzie kiermasz książek, także kiermasz prac malarskich wykonywanych przez osoby z niepełnosprawnościami i quiz wiedzy o niepełnosprawności. A skoro quiz, to i nagrody. Tak, będzie kącik sportowo-rekreacyjny, zajęcia manualne z użyciem klocków, no i wiele innych ciekawych atrakcji. Początek, pierwsze to spotkanie, pierwsze z pięciu, jak liczę, jutro o godzinie 17 w Parku Kurczewska. Potrwa ono do godziny 20. Wstęp jest wolny, zaprasza burmistrz Bemowa.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Antonio Banderas zwrócił się na spotkaniu do papieża Leona XIV, mówiąc, że padł ofiarą Bożego oczarowania. To wszystko podczas spotkania pod nazwą Tkać sieci ze światem kultury, sztuki, gospodarki i sportu. Odbyło się ono w arenie Movistar w Madrycie, w którym wziął właśnie udział papież Leon XIV i wystąpił znany przecież, bardzo znany hiszpański aktor, reżyser, producent filmowy, ale także model i piosenkarz Antonio Banderas, który mówił o swojej relacji z Bogiem, o znaczeniu sztuki, o znaczeniu piękna. Mówił o tym, że w świecie, który pędzi, który się rozpada, czasem nadmiernie upraszcza, sztuka pomaga nam odzyskać głębie i duszę, czego i Wam życzę.

0: chwilę 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Randa Ombach.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
1: O reklamie.
4: Jest punktualnie 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Stany Zjednoczone analizują możliwość zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Leon XIV w Barcelonie. Jest nowy prezes Kaju. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Stany Zjednoczone analizują możliwość zwiększenia obecności wojsk w naszym kraju, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u zaznaczył, że pozostaje w stałym kontakcie z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w tej sprawie.
6: W Stanach trwa proces planistyczny rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Europie. Ten proces jest na dwóch poziomach się odbywa. Zarówno w Pentagonie, ale tutaj bardzo duże wsparcie Polska otrzymuje od Kongresu i Senatu w postaci deklaracji, aktów prawnych, które Kongres czy Senat przyjmują. I z drugiej strony jest proces, który koordynuje generał Grynkiewicz, głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie, rozmieszczenia stałej i rotacyjnej dyslokacji wojsk amerykańskich.
5: Pod koniec maja prezydent Stanów Zjednoczonych zadeklarował, że Waszyngton wyśle do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Decyzja Donalda Trumpa była finałem zamieszania dotyczącego liczebności wojsk USA w Polsce. W połowie maja Pentagon wstrzymał rotację 4000 żołnierzy nad Wisłą. Rząd i władze wojskowe rozmawiały z przedstawicielami Białego Domu, a MON zapewnił, że nie zmniejszy się liczba amerykańskich wojskowych w Polsce.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Ważny gest papieża Leona XIV na początku wizyty w Barcelonie. Wychodząc z modlitwy w katedrze Świętego Krzyża i Świętej Eulalii, papież przemówił do zgromadzonych przed świątynią wiernych po katalońsku.
8: Germany!
5: Bracia i siostry, z wielką radością pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za waszą cierpliwość i radość. Świętujemy wspólnie wiarę w Chrystusa. To Jezus wezwał nas do tego, abyśmy byli jednym ludem, w nim zjednoczonym. Niech Bóg was błogosławi. Część działaczy niepodległościowych w Katalonii zapowiedziało bojkot pielgrzymki papieża, m.in. ze względu na to, że zbyt mało przemawiał po katalońsku. Papież rozpoczął dwudniową wizytę w Katalonii od odwiedzenia gotyckiej świątyni. Jutro będzie m.in. w opactwie Montserrat i bazylice Sagrada Familia.
7: Dzieje się blisko.
5: Chcą poszerzać świadomość ekologiczną mieszkańców stolicy przez pobudzanie ich kreatywności. Dziś w Centrum Aktywności Lokalnej Pół na Pół na Mokotowie odbędą się ekowarsztaty. Ich uczestnicy przerabiają zniszczone ubrania czy butelki na materiały przydatne w domu, mówi Wiktoria Dudzińska z Fundacji Rozwoju Kinematografii.
9: Właśnie dzisiaj będziemy mieli warsztaty z botanicznego druku, czyli będziemy przerabiać tkaniny, które gdzieś już nam mogą zalegać w domu. Szkoda jest ich nam wyrzucić, ale już niekoniecznie nadają się do takiego pokazywania światu. Będziemy drukować na nich, używając naturalnych materiałów, czyli roślin, nowe wzory, ponieważ rośliny mają w sobie bardzo dużo barwników.
5: A jeszcze w tym miesiącu przy Puławskiej będzie można się nauczyć tworzyć koszyki z zebranych w parku gałęzi.
9: I my staramy się podczas procesu twórczego nawiązywać rozmowę z naszymi uczestnikami i gdzieś nie w sposób wykładu tłumaczyć im i też zachęcamy ich do dzielenia się ich historiami na temat upcyclingu. W taki sposób budujemy przede wszystkim ekologicznie świadomą społeczność.
5: Warsztaty rozpoczną się o godzinie 18. Ojciec Michał Bortnik, Paulin, nowym prezesem Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zastąpi na tym stanowisku ojca Stanisława Tasiemskiego, dominikanina, który złożył rezygnację ze względu na wiek. Dziś podczas zebrania plenarnego KEP-u w Łomży biskupi podziękowali ojcu Tasiemskiemu za pełnienie przez ostatni rok funkcji prezesa KAJU. Duchowny, który jest jej wieloletnim pracownikiem, pozostanie w zarządzie instytucji. Nowy prezes ojciec Michał Bortnik do tej pory kierował biurem prasowym Jasnej Góry i był jej rzecznikiem prasowym.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
4: Dobra pogoda dziś była, ale to się powolutku już zmienia. Jeszcze oczywiście ciepło, ale radykalna zmiana pogody przyjdzie wieczorem wraz z deszczem, ochłodzenie. Minimalna temperatura odczuwalna w nocy około 16-17 stopni. Jutro w maksie 19 i sporo deszczu. Tak jak mówiłem, ten deszcz pojawi się już dzisiaj wieczorem. Będzie nam towarzyszył i w środę, i w czwartek, i w piątek. Ale słonecznie też niekiedy będzie.
0: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
4: 5 minut po godzinie 16, Bartłomiej Graczak przy mikrofonie. Kłaniam się nisko, drodzy słuchacze. Kwadrans po godzinie 16 u nas jak zawsze gość Radia Warszawa. Dziś będzie nim dziennikarz śledczy Jarosław Jakimczyk i będziemy rozmawiać o sytuacji innego dziennikarza śledczego, pana Leszka Kraskowskiego, który został zatrzymany, a nawet aresztowany na 3 miesiące. O powodach, przyczynach będziemy rozmawiać kwadrans po 16. Zapraszam.

0: Demono, kamień i aksamit.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: W studiu Radia Warszawa zgodnie z zapowiedzią jest już redaktor Jarosław Jakimczyk, dziennikarz śledczy, kompromat RP. Kłaniam się nisko, panie redaktorze. Będziemy rozmawiać, tak jak już powiedziałem, o sytuacji dziennikarza śledczego Leszka Kraskowskiego, ale też powiemy o coś ciekawym awansie, należałoby powiedzieć, byłego już wiceprezydenta Warszawy, pana Olszewskiego. Gdzie trafił pan były już wiceprezydent, panie redaktorze?
2: Aktualnie jest wiceprezesem do spraw local content, czyli odpowiedzialnym za pozyskiwanie polskich kontrahentów w spółce Polskie Elektrownie Jądrowe, która ma zbudować pierwszą systemową elektrownię atomową na Pomorzu pod Choczewem.
0: Da się zrobić karierę w Warszawie i w Polsce. Da się, to jest najlepszy przykład. I między innymi o tym już za chwilę na antenie Radia Warszawa. Bądźcie z nami. Jeszcze słówko dla zmotoryzowanych, jak sytuacja drogowa się przedstawia aktualnie. Patrzę na mapę, no gdzie nie spojrzeć, tam czerwono, jeżeli chcecie wydostać się z centrum Warszawy i w kierunku Marek podążacie. Trasa ta zajmuje aktualnie 52 minuty. Jabłonna prawie 50 minut, Łomianki 46, Otwock, Konstancin i Piaseczno. Tu musicie zaplanować ponad 50 minut, jeżeli jedziecie z centrum Warszawy na Darzyn. Podobna sytuacja, tu niespełna 50 minut. Błonie, podróż ponad godzinna. Cierpliwości i rozwagi.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Phonics. Have a nice day.
1: Gość Radia Warszawa.
0: Zgodnie z zapowiedzią Jarosław Jakimczyk, dziennikarz śledczy, kompromat RP. Kłaniam się raz jeszcze, panie redaktorze.
2: Jeszcze raz dzień dobry państwu.
0: Ale też swego czasu radiowiec pełną gębą. Czytam właśnie, że pod koniec, w drugiej połowie lat 90. współpracował pan z sekcją polską BBC, dla której przygotowywał korespondencje radiowe, między innymi podczas powodzi z roku 97.
2: Tak, miałem taki epizod. Pamiętam, że w pewnym momencie w centrum Wrocławia w lipcu 97 roku przy ulicy Kołłątaja u zbiegu Kościuszki wysiadłem z samochodu. Woda zalewała już tę ulicę. Podnosił się jej poziom, a ja musiałem zadzwonić z telefonu komórkowego właśnie do sekcji polskiej BBC w Londynie i opowiedzieć, co się dzieje na żywo.
0: Czyli mówił pan właśnie, że pana zalewa, tak?
2: Tak.
0: To teraz rzeczywiście relacja naprawdę na żywo. No, ale teraz wracamy do Warszawy, do stolicy. Porozmawiamy o tym, co się dzieje. Dziś decyzja Sądu Rejonowego w Pruszkowie, który podjął decyzję o areszcie 3-miesięcznym dla pana redaktora Leszka Kraskowskiego. W postępowaniu dziennikarz, nie w Pruszkowie, tylko Piasecznie, Sąd Rejonowy w Piasecznie, w postępowaniu dziennikarz usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania pistoletu gazowego oraz kierowania za pośrednictwem maila groźby pozbawienia życia komendanta policji. Wiemy, że redaktor Kraskowski w ostatnich miesiącach, a może już, może i latach nawet, zajmował się z powiązaniami mecenasa Romana Giertycha ze sprawą Polnordu. Jak pan ocenia w ogóle te działania organów ścigania, prokuratury, no i teraz już sąd, no bo to jest decyzja sądu, który zgodził się na 3-miesięczny areszt.
2: No, w moim przekonaniu to są działania o charakterze nadmiarowym. Ja na pewno będę prosił kogoś, jeszcze dzisiaj będę dzwonił do jednego z stowarzyszeń dziennikarskich z prośbą o to, by zarząd rozważył możliwość udzielenia poręczenia przez organizację branżową i wnioskował do sądu o zmianę postanowienia sądu, żeby zostały zastosowane tak zwane środki wolnościowe, ale łagodniejsze, czyli na przykład dozór policyjny z obowiązkiem zgłaszania się raz, dwa razy w tygodniu, to już do uznania sądu, do najbliższej terytorialnie jednostki policji, bo znam Leszka Kraskowskiego od 30 lat.
0: No właśnie, panowie
2: pracowaliśmy razem, tak, w jednej redakcji, drugiej redakcji. To nie jest człowiek niebezpieczny, natomiast Leszek chyba nie zdaje sobie sprawy, że organy państwa, sędziowie nie odznaczają się poczuciem humoru i formułowanie różnego rodzaju komunikatów, które on wypisywał głównie na X. One miały jakąś nutę ironii w sobie, mniejszą bądź większą, odczytywane były jednowymiarowo, zero-jedynkowo, jak to się mówi, i skutek jest, jaki dzisiaj widzimy.
0: A to nie jest tak, że, no bo to już takie pierwsze komentarze widziałem, dajcie mi człowieka, znajdzie się paragraf, no skoro wynaleźli w twórczości internetowej redaktora Kraskowskiego coś, co nosiło znamiona gruźb, no i jeszcze teraz czytamy, że pistolet gazowy posiadał, no to jest takie trochę szukanie czegoś na człowieka, tak na pierwszy rzut oka to wygląda.
2: Taki kontekst tego jest niewątpliwie. Jego aktywność w ostatnich latach koncentrowała się na monitorowaniu, na ujawnianiu różnych okoliczności związanych ze sprawą spółki Polnord i działań na jej szkodę oraz tych przelewów, transferów, które ostatecznie trafiały na konto dzisiejszego posła Koalicji Obywatelskiej, adwokata Romana Giertycha.
0: Który wpływy w środowisku prawniczym ma ogromne przecież. No i to też jest wielki znak zapytania, czy ich nie wykorzystał.
2: Są to wpływy na pewno o charakterze nieformalnym.
0: No dokładnie. Pytanie, czy to się przełożyło. Mam nadzieję, że to zostanie zbadane, a redaktor Kraskowski szybko wyjdzie na wolność i to stawiennictwo Stowarzyszenia Dziennikarskiego może jakoś pomoże. Zobaczymy. Trzymamy kciuki i pozdrawiamy pana redaktora, ale wróćmy też do stolicy i do pańskiej aktywności dziennikarskiej. Ona jest przebogata. zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby się zaznajomić także z treściami, które publikuje redaktor Jakimczyk ostatnio, chociażby w kontekście tu Warszawy i Mazowsza. Intratna posada dla wiceprezydenta stolicy, byłego już, pana Michała Olszewskiego. Gdzie trafił, czym ma się zajmować i czy na pewno będzie zajmował się tym, czym powinien, w sensie czy ta posada jest zgodna z jego kompetencjami?
2: Trafił do zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe w 100% należącej do Skarbu Państwa z siedzibą w Gdańsku. To jest ta spółka, która ma zbudować pierwszą elektrownię systemową jądrową w Polsce na Pomorzu w rejonie Choczewa. I tam jest wiceprezesem, ma odpowiadać za procesy inwestycyjne, za rozwój lokalnej infrastruktury, a także za tak zwany local content. To jest takie modne w ostatnim okresie określenie. Oznacza ono wykonawców, którzy mają być dopuszczeni do tego udziału ze strony polskiej, bo jak wiadomo, dostawcą technologii jest Westinghouse, głównym wykonawcą ma być Bechtel amerykański również, ale są ci polscy wykonawcy, którzy stoją w kolejce i przebierają nogami, co to jest zrozumiałe skądinąd z punktu widzenia przedsiębiorców i naszej gospodarki, żeby mieć udział w tym torcie, który będzie olbrzymi.
0: Mhm. Czy jest to stanowisko zgodne z kompetencjami pana byłego już wiceprezydenta Warszawy?
2: Chyba nawet Gazeta Wyborcza, która sprzyja zarówno temu rządowi, jak i Koalicji Obywatelskiej, a wprawdzie nie należy on do partii, do Koalicji Obywatelskiej, ale był wiceprezydentem najpierw przy Hannie Gronkiewicz-Walca, a następnie przy Rafale Trzaskowskim, ma niejakie wątpliwości, bo tytuł publikacji jest taki, że został wiceprezesem tej spółki Polskiej Elektrowni Jądrowe, ale nie wyszło mu z elektrociepłownią. Chodzi o elektrociepłownię Siekierki, gdzie nadzorował proces inwestycji w budowę nowego bloku energetycznego opalanego gazem ziemnym, ale ten proces został powstrzymany przez samorządowe kolegium odwoławcze, które uchyliło decyzję środowiskową. No to oznaczać może, że ta decyzja była oparta na przesłankach, które dało się w dość łatwy sposób zakwestionować. Pytanie, czy to jest dobry prognostyk dla budowy znacznie bardziej skomplikowanego przedsięwzięcia, jakim jest budowa elektrowni jądrowej. Dość powiedzieć, że tutaj opieram się na rozmowach z jednym z menedżerów spółek, które inwestują w energetyce jądrowej w Polsce, który powiedział, że legislacja unijna dotycząca energetyki jądrowej została w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w taki sposób, jak określił to, skrojona przez niemieckie lobby antyatomowe, że poruszanie się po niej przez wnioskodawców przypomina pracę sapera, który usiłuje rozminować pole minowe.
0: Mm-hmm. No pytanie, czy pan Michał Olszewski da radę z tak ważną inwestycją, skoro z elektrociepłownią w Warszawie się nie udało.
2: Trzymajmy za niego kciuki.
0: To się przyda na pewno.
2: Jest to w interesie naszej gospodarki, która łaknie jak kania dżdżu taniej energii, żeby utrzymać swoją konkurencyjność w stosunku do innych krajów.
0: Tak, zwłaszcza, że płacimy najwięcej jako Polacy za prąd w Unii Europejskiej. To też jest alarmująca sytuacja. Coś trzeba z tym robić. Państwo polskie robi to, oczywiście robi intensywnie, robi z tym dużo, już chyba za 30 albo 40 lat, jeśli chodzi o energetykę jądrową, więc wiele stanowisk, wiele spółek, niewiele osób się jeszcze, że tak powiem, na tym wszystkim wzbogaci, tylko aby państwo polskie finalnie się wzbogaciło. A czy istnieje ryzyko, że jakaś szansa na to, że pan Michał Olszewski będzie podchodził transparentnie do umów zawieranych we współpracy, jeśli chodzi o współpracę z innymi spółkami, skoro sam dobór jego osoby na to stanowisko nie do końca był transparentny. Mieliśmy obietnicę transparentnych konkursów na stanowiska, tutaj trudno o takie stwierdzenie w tym przypadku.
2: Wybory są na stanowiska, są uznaniowe. Właściciel podejmuje decyzję jednoosobowo. W przypadku spółek Skarbu Państwa to jest decyzja walnego zgromadzenia wspólników czy akcjonariuszy, które reprezentuje jeden urzędnik. Pociągnięciem długopisu albo stawia na czyjąś kandydaturę, albo ją przekreśla.
0: A miały być transparentne konkursy i apolityczne. To też było przecież, że obietnica obecnej koalicji rządzącej była taka, że odpolitycznią spółki Skarbu Państwa. No pan Michał Olszewski, tak jak pan powiedział, co prawda formalnie członkiem Platformy nie jest, ale od wielu lat tutaj współrządzi Warszawą. Od 13 lat był wiceprezydentem Warszawy.
2: Ale Gazeta Wyborcza napisała, że pozbył się go Rafał Trzaskowski z zarządu Warszawy, nie podając powodów, że nie są to jasne zupełnie przyczyny.
0: A pytam o tą spółkę, bo też wraca de facto pan Aleksander Grat w glorii i chwale.
2: Wraca trochę tylnymi drzwiami, można powiedzieć, bo oficjalnie jest poza polityką od 2011 roku, kiedy przestał być posłem, złożył mandat poselski, ale w tej chwili kontroluje grupę kapitałową za pośrednictwem fundacji rodzinnej, fundacji Rodziny Gradów, wraz z drugą fundacją rodzinną swojego partnera biznesowego, i ta grupa posiada m.in. spółkę, która się nazywa MGGP. Ta spółka była reprezentowana ostatnio podczas misji rządowo-biznesowej w Waszyngtonie, na czele której stał pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii. Rozmawiano tam w Białym Domu, na Kapitolu, w Kongresie Amerykańskim, z Departamentem Energii na temat zacieśnienia polsko-amerykańskiej współpracy. I był w tej misji syn Aleksandra Grada, który jest prezesem tejże spółki, mimo że jest oskarżony o korupcję na Ukrainie przed sądem okręgowym w Warszawie.
0: Ciekawe są to informacje, rzeczywiście zastanawiające i bulwersujące. O tym wszystkim na antenie Radia Warszawa, redaktor Jarosław Jakimczyk. Bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.

0: Abba, Dancing Queen na antenie Radia Warszawa. Zbliża się 16:30.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kościół w kryzysie. Kościół w cieniu skandalu. Wierni odchodzą z kościoła. Takimi nagłówkami jesteśmy karmieni niemal codziennie, ale czy to prawda o Kościele katolickim? Czym żyją ludzie kościoła? W jaki sposób zabiegają o to, by głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu? Gdzie szukają odpowiedzi na problemy współczesnego świata? O tym rozmawiam z ekspertami w audycji Co Kościół na to? Zapraszam w środę o godzinie 20 i w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 16:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Ojciec Michał Bortnik, Paulin, nowym prezesem Katolickiej Agencji Informacyjnej, zastąpi na tym stanowisku ojca Stanisława Tasiemskiego. Decyzję podjął zarząd Fundacji na rzecz Wymiany Informacji Katolickiej po rekomendacji Rady Programowej KAJU. Podczas zebrania plenarnego KEP-u w Łomży biskupi podziękowali ojcu Tasiemskiemu za pełnienie przez ostatni rok funkcji prezesa agencji. Ważny gest papieża Leona XIV na początku wizyty w Barcelonie. Wychodząc z modlitwy w katedrze Świętego Krzyża i Świętej Eulalii, papież przemówił do zgromadzonych przed świątynią wiernych po katalońsku. Bracia i siostry, z wielką radością pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za waszą cierpliwość i radość. Świętujmy wspólnie wiarę w Chrystusa. To Jezus wezwał nas do tego, abyśmy byli jednym ludem, w Nim zjednoczonym. Niech Bóg was błogosławi. Papież rozpoczął dwudniową wizytę w Katalonii od odwiedzenia gotyckiej świątyni. Jutro będzie m.in. w opactwie Montserrat i Bazylice Sagrada Familia. W Łomży trwa zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski. Wydarzenie wpisuje się w ważne jubileusze dla diecezji łomżyńskiej, która gości biskupów. Pierwszy dzień obrad zwieńczyła msza święta, przewodniczył jej i homilię wygłosił arcybiskup Tadeusz Wojda. Dziś rano biskupi modlili się w kościele Krzyża Świętego w Łomży, wzniesionym jako wotum wdzięczności za dziedzictwo wiary minionych pokoleń. Mszy świętej przewodniczył dziś prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, który w wygłoszonym słowie podkreślał, że w obliczu krzyża warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób Bóg odpowiada na zło i grzech człowieka.
4: Nie wchodzi w logikę odwetu. Obecność Boga w Jezusie Chrystusie, obecność ukrzyżowanego, obecność krzyża i Ewangelii, obecność Boga wywyższonego na krzyżu jest jedyną gwarancją, jedyną pewnością, jedyną mocą i źródłem prawdziwej nadziei, że zło zostaje zwyciężone.
3: Obrady biskupów w Łomży potrwają do jutra.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: W najbliższą sobotę warszawska parafia pod wezwaniem Najczystszego Serca Maryi będzie obchodziła swoją uroczystość patronalną. O odpuście w Grochowskiej Świątyni mówi Radio Warszawa Adrianna Bogdanowska z parafii.
6: Zaczynamy o 17:00 od nabożeństwa fatimskiego, a o 18:00 odbędzie się wyjątkowa msza święta prymicyjna kapłana Bartosza Jarząbka. Każdy z nas będzie mógł otrzymać od niego indywidualne błogosławieństwo z nałożeniem rąk.
3: Po mszy świętej czas na integrację.
6: Będziemy wspólnie świętować przy grillu w ogrodach parafialnych. Zapraszam tych, którzy już dobrze nas znają, ale także zupełnie nowe osoby. To doskonała okazja, by zobaczyć, co się u nas zmieniło, albo po raz pierwszy odkryć piękno tego miejsca i naszej patronki.
3: Informacje o tym wydarzeniu otrzymaliśmy na naszą skrzynkę mailową parafie@radiowarszawa.com.pl. Jest ona przeznaczona właśnie dla osób zaangażowanych w życie parafii, zwłaszcza diecezji warszawsko-praskiej, ale również archidiecezji warszawskiej. Zachęcamy do informowania nas o ciekawych wydarzeniach w Państwa parafiach.

0: When Your Heart Is Weak na antenie Radia Warszawa na 18 minut przed 17.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Lubicie jeździć na rowerze, bo warszawscy uczniowie i także przedszkolaki chyba uwielbiają, no przynajmniej tak wynika z podsumowania akcji, 9. już edycji akcji Rowerowy Maj w Warszawie, który zakończył się, ta akcja zakończyła się rekordowym wynikiem ponad 3 milionów aktywnych przejazdów. No i tak sobie teraz kalkuluję, liczę. 125 tysięcy uczniów i przedszkolaków blisko wzięło udział w tej akcji. Przejechali 3 miliony 224 tysiące razy. Zakładając, że do przedszkola trzeba pojechać i wrócić do szkoły, więc przypada dziennie 2 takie przejazdy. Już sobie szybko tutaj podzieliłem. 24 przejazdy miesięcznie średnio wypada na takiego ucznia bądź przedszkolaka, czyli 12 dni średnio w maju przeciętny uczeń lub przedszkolak jechał do szkoły i wracał z tej szkoły właśnie 12 dni w miesiącu, więc jest to dosyć wysoka frekwencja, ale proszę sobie wyobrazić, że jest takie miejsce jak przedszkole numer 122 w Śródmieściu, gdzie frekwencja wynosi 100%. Aż się wierzyć nie chcę, tacy sumienni. Na drugim miejscu przedszkole numer 234 na Woli 92% frekwencji. Szkoła podstawowa z najwyższą frekwencją na Bielanach 80%. Szkoła podstawowa numer 66 we Włochach frekwencja 91%. No robi to wrażenie, gratuluję wszystkim. Nagrody też będą. Są to różnego rodzaju zniżki, kupony i tak dalej. Warto z tego korzystać. Z roweru przerzucamy się do czterokołowców, które korkują, a oczywiście jak się jeździ samochodem, a nie rowerem, to się stoi w korku. I na przykład do Marek jedziemy aktualnie 50 minut, do Konstancina 46, no 3 kwadranse zaokrąglając. Podobnie też na Darzyn, Otwock czy Jabłonna, nieco sprawniej do Łomianek, tu 42 minuty. Ale jeśli chodzi o samą Warszawę, Aleja Solidarności od Wolskiej w kierunku Pragi, tu się korkuje. Także Towarowa w obu kierunkach, czy Armii Ludowej w kierunku Pragi, czy Aleje Jerozolimskie na odcinku od Placu Zawiszy do Ronda de Gaulle'a w obu kierunkach, zarówno w kierunku Placu Zawiszy, jak i Ronda de Gaulle'a. Tam zgęstka. Miejcie to na uwadze.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Przed chwilą na antenie Radia Warszawa Michael Patrick Kelly, Run Free. A teraz będziemy mówić o ekologii na antenie Radia Warszawa. Dużo się o tym mówi. Mówi się o globalnym ociepleniu, o tym, żeby nie marnować różnych surowców, które mogą się jeszcze nam przydać. No i w Warszawie w związku z tym wiele ciekawych inicjatyw w tym temacie. O jednej z nich opowie wam teraz Damian Kowalski.
2: Dziś w Centrum Aktywności Lokalnej Pół na Pół odbędą się ekowarsztaty. To propozycja dla tych, którzy lubią prace manualne, a przy okazji chcą zgłębić trochę przydatnej wiedzy. Mieszkańcy Mokotowa przerabiają zniszczone ubrania czy butelki na materiały przydatne w domu, mówi Wiktoria Dudzińska z Fundacji Rozwoju Kinematografii.
3: Dzisiaj będziemy mieli warsztaty z botanicznego druku, czyli będziemy przerabiać tkaniny, które gdzieś już nam mogą zalegać w domu. Szkoda jest ich nam wyrzucić, ale już niekoniecznie nadają się do takiego pokazywania światu. Będziemy drukować na nich, używając naturalnych materiałów, czyli roślin, nowe wzory, ponieważ rośliny mają w sobie bardzo dużo barwników.
2: Spotkania odbywają się cyklicznie. Na poprzednim artyści amatorzy tworzyli mozaiki z naturalnych materiałów. Jeszcze w tym miesiącu przy Puławskiej będzie można nauczyć się, jak zrobić koszyk z zebranych w parku gałęzi. Ale to dawanie nowego życia ubraniom budzi największe zainteresowanie.
3: Prowadząca zajęcia przeprowadza uczestników przez pełny proces, od momentu właśnie wzięcia takiej starej koszulki i uznania już cię nie założę, do kompletnie nowego efektu, jak ciąć, jak szyć, co szyć, jakby wszystko jest zawsze opowiadane dokładnie i ci uczestnicy, poza tym, że uczą się rękodzieła, uczą się nie marnować, no to też mają z takich warsztatów zupełnie nowe rzeczy.
2: Projekt ma na celu pogłębienie świadomości ekologicznej uczestników. Wiedza jest podawana w praktyce. Na spotkaniach pojawiają się ludzie w różnym wieku i nie wszyscy na początku wierzą w swoje zdolności manualne, tym bardziej w późniejszą przydatność wyprodukowanych przez siebie produktów.
3: Nasz mal pół na pół nie jest taki duży, a zdarzało się, że na takich warsztatach było i z 30-40 osób. Wydaje mi się, że ta świadomość ekologiczna jest coraz większa, natomiast wciąż nie jest wystarczająca i stąd ten pomysł. Dużo różnych wydarzeń jest targetowanych stricte do osób już świadomych, żeby pogłębiać tę wiedzę. My zapraszamy każdego, od seniora po małe dzieci i wszyscy razem tworzymy to społeczeństwo świadome ekologicznie.
2: Warsztaty rozpoczną się o 18. Udział w nich jest darmowy. Wystarczy zapis poprzez mail wydarzenia@pulnapul.pl. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Alice, jak i znalezienie radia Warszawa Empire State of Mind. Już za chwilę 17 i garść newsów z kraju, ze świata.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jarek, słuchasz mnie? Idealnie. Mówiłaś, że masz ostatnio dużo pomysłów na gości i tematy do poranka, to pomyślałam, że wyjadę na 2 tygodnie, a ty wtedy zrealizujesz wszystkie swoje radiowe marzenia. Skoro się zgadzasz, no to pa, do zobaczenia.
3: Gdzie ona poszła? Weronika? No cóż, zapraszam na poranek z Radiem Warszawa od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Jarek Wydra, a Weronika kiedyś wróci.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chodynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chodynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chodynia. www.chodynia.pl.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Reklamie.
0: Właśnie minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Alerty RCB dla 5 województw, w tym dla Mazowsza. Chodzi o burzę. Na Łotwie wstrzymano poszukiwania zestrzelonego wczoraj drona. Nowy Dwór Mazowiecki stawia na rozwój infrastruktury sportowej. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Nad Polskę nadciągają burze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty meteorologiczne dla 5 województw, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
7: W związku z prognozowaną sytuacją pogodową, intensywne opady deszczu, prawdopodobne burze, silne porywy wiatru, lokalnie może zdarzyć się także grad. Dyrektor RCB podjął decyzję o wysyłce alertu RCB w kilka rejonów Polski. Mówimy tutaj o województwie mazowieckim, małopolskim, podkarpackim, opolskim oraz w część województwa śląskiego.
6: Rzecznik RCB radzi, aby podczas burz znaleźć odpowiednie schronienie.
7: O ile to tylko możliwe, zostańmy w domu, nie narażajmy się niepotrzebnie. Jeżeli jesteśmy w trasie, przemieszczamy się z punktu A do punktu B, jedziemy samochodem, a widzimy, że ta sytuacja się pogarsza, deszcz pada coraz mocniej, coraz silniej wieje wiatr, jak najszybciej zjedźmy na pobocze, w bezpieczne miejsce, tak żeby chronić swoje życie i zdrowie.
6: IMGW również wydało ostrzeżenia 2 stopnia przed burzami w Małopolsce i na wschodzie województwa Śląskiego.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Na Łotwie wstrzymano poszukiwania zestrzelonego wczoraj drona. Bezzałogowiec wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną i został strącony przez francuski myśliwiec stacjonujący w krajach bałtyckich w ramach misji Baltic Air Policing.
9: Łotewskie Narodowe Siły Zbrojne poinformowały, że dron został zestrzelony na znacznej wysokości, zatem jego szczątki mogą być rozrzucone na dużym obszarze. Łotysze nie posiadają obecnie informacji o pochodzeniu i rodzaju strąconego bezzałogowca. Media podały, że policja również nie bierze już udziału w poszukiwaniach resztek maszyny. Służby zaapelowały jednak do mieszkańców, aby w przypadku znalezienia podejrzanych szczątków drona niczego nie dotykać i zgłosić to pod numer alarmowy 112.
6: Dron, który wleciał wczoraj w przestrzeń powietrzną Łotwy, został zestrzelony nad odludnym miejscem w pobliżu miejscowości Rzeżyca.
8: To się dzieje lokalnie.
6: Nowy Dwór Mazowiecki stawia na rozwój infrastruktury sportowej. W planach m.in. remont miejskiej pływalni i budowa boisk. Mówił w poranku z Radiem Warszawa burmistrz miasta.
10: Miejska pływalnia czeka na swój remont. Udało nam się już pozyskać na ten cel środki, ale również udało się też pozyskać środki na budowę nowych obiektów. I tak przy szkole numer 1 znajdującej się w centralnej części naszych naszego miasta powstanie nowy kompleks Orlik, a przed kilkoma tygodniami dostaliśmy też radosną nowinę z Ministerstwa Sportu. Dzięki wsparciu ministerstwa w Dworze Mazowieckim powstanie nowe pełnowymiarowe boisko.
6: Sebastian Sosiński dodaje, że miasto przygotowuje także bazę sportów wodnych.
10: Tworzymy ją na bazie istniejącej infrastruktury wykorzystywanej przez nowodworski WOPR. Miasto nad trzema rzekami, tak jak wspomnieliśmy. Wiele lat mówiło się o tym, że olbrzymi niewykorzystany potencjał. No, chcemy zrobić krok w kierunku wykorzystania tego potencjału.
6: W Nowym Dworze Mazowieckim powstaje także nowy żłobek. Ma zostać otwarty we wrześniu.
5: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
11: Żeby nie było, że nie mówiłem o tym załamaniu pogody, deszcze nadchodzą, wraz z nimi ochłodzenie dość znaczne, bo aktualna temperatura odczuwalna to 20 kilka stopni, w nocy 16 stopni. I ta temperatura, no, dosyć niska jak na tę porę roku i czerwiec, będzie się utrzymywała kilka dni. Ciepło wróci tak naprawdę dopiero w sobotę. W najbliższych dniach maksymalnie 18-19 stopni, sporo deszczu.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
11: No i też wiać będzie nieco mocniej niż standardowo. Miejcie to na uwadze. Dziś te porywy wiatru wieczorem naprawdę mogą dać się we znaki. Także zabezpieczcie to, co możecie, na tarasach czy balkonach. Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko wszystkim słuchaczom. Będę wam towarzyszył do godziny 18. To będzie dobry czas z Radiem Warszawa na 106 i 2 FM. Na początek tej godziny Billy Joel.

0: Zakopower, widzialne i niewidzialne.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Święty Jan pospieszył się z tymi wiadrami wody. Nadchodzi front z opadami, z burzami. No, pełen worek wody sunący z nad Atlantyku otworzył się już na początku czerwca, a w ciągu najbliższych tygodni deszczu no, nie będzie brakowało. Początek już dziś, właściwie to się rozpoczęło, w Warszawie rozpocznie się w ciągu najbliższych godzin i tego deszczu w najbliższych dniach będzie dużo, co dla chociażby rolników jest bardzo ważne, co dla organizatorów różnych imprez plenerowych niekoniecznie, bo to dobra pogoda jest gwarantem udanej imprezy plenerowej, a takowa szykuje się chociażby na Ursynowie już 12 i 13 czerwca, dni Ursynowa. Mieszkańcy oraz goście będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych koncertach największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dość powiedzieć, że wystąpi Kult, Myslowic, Dawid Kwiatkowski, Lemon i ich troje. No i tylko pozostaje trzymać kciuki, żeby pogoda nie pokrzyżowała planów, bo jak będzie padał deszcz, to jeszcze jakoś sobie mieszkańcy Ursynowa i goście poradzą, ale jak będzie sążnista ulewa, no to już gorzej. Gleba to przyjmie, chociaż też ma swoją wyporność. A pytanie, co namioty i sceny plenerowe? Tu będzie gorzej. Jak sytuacja drogowa? Na Alei Solidarności postoicie od Wolskiej do w kierunku Pragi. Towarowa w obu kierunkach się korkuje, a na Armii Ludowej w kierunku Pragi też postoicie. Jeżeli chcecie wyjechać z centrum Warszawy, jedziecie w kierunku Marek, ta podróż potrwa 3 kwadranse. Podobnie też Otwock czy Nadarzyn oraz Jabłonna. Nieco sprawniej jedziemy do Łomianek, niespełna 40 minut, 35 do Pruszkowa oraz do Starej Miłosnej. Mimo wszystko cierpliwość.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: A teraz przenosimy się za ocean. Mark Cohn, Walking in Memphis.

0: Mariana Lewis, Bleeding Love.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Jak często wybieracie się do warszawskiego zoo? Dziś warszawskie zoo odwiedził prezydent Rafał Trzaskowski, a to za sprawą otwarcia nowego pawilonu dla 37 pingwinów. To pierwsza z dużych inwestycji zaplanowanych w najbliższych latach w związku z tym, że ogród zoologiczny szykuje się do setnych urodzin, te już w 2028 roku. I właśnie jak mówił prezydent, ta inwestycja, między innymi otwarcie wybiegu z basenem dla pingwinów, to przygotowania do setnych urodzin ogrodu zoologicznego. Czeka nas wiele modernizacji i inwestycji. Będzie także otwarcie kolejnych miejsc, których zwierzęta, które są na co dzień w warszawskim zoo, których będą mogły korzystać, jak i mieszkańcy Warszawy. To między innymi wybieg dla niedźwiedzi polarnych, małpiarnia, wybieg afrykański, modernizacja układu zasilania średniego napięcia, czy budowa farmy fotowoltaicznej. Zachęcam Was do odwiedzenia ogrodu zoologicznego, by zobaczyć te zmiany.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Pogoda może pokrzyżować wiele planów, ale najważniejsze, że Warszawa jest gotowa na plażowanie. Pytanie, czy to się uda. No ale mimo wszystko w czerwcu warszawskie plaże ponownie staną się jednym z najchętniej wybieranych miejsc letniego wypoczynku w stolicy. No właśnie, pod warunkiem, jeśli będą ku temu warunki pogodowe. Na razie to się wszystko psuje na jakiś czas, no ale może znajdziemy to okienko pogodowe, ponieważ nad Wisłę już za chwilę wrócą warszawscy plażowi. Kimże są warszawscy plażowi? To gospodarze plaż, którzy przez cały sezon będą wspierać mieszkańców oraz turystów w wypoczynku, tak aby był komfortowy, aby był aktywny, aby był bezpieczny. To osoby, od których możecie wypożyczyć leżaczki, różnego rodzaju sprzęt, możecie zapytać o pomoc, o różnego rodzaju informacje. Będą aktywni, obecni na plażach, na Żoliborzu, na Rusałce, Poniatówce, na Saskiej oraz na bulwarze pod pawilonem tańca. Warszawski plażowy to projekt informacyjno-rekreacyjny dzielnicy Wisła, który jest realizowany w sezonie letnim na najpopularniejszych plażach nad Wisłą. Jedyne, co mogę teraz powiedzieć, to życzyć pogody, aby to plażowanie się udało. No cóż, to dzisiaj się zmieni.

0: Mercy Me Greater na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Już od najbliższego piątku aż do 26 czerwca o godzinie 19 po tańcówki na Grochowskiej zaprasza Sinfonia Varsovia na ten taneczny parkiet. Na początek zawsze będzie ta impreza rozpoczynała się od pokazu tanecznego, a później sami możemy ruszyć do akcji i potańczyć. W najbliższy piątek o 19 Tęgie Chłopy i polkowo-oberkowe ABC. 19 czerwca warszawskie kombo taneczne i polskie tańce retro. Z kolei 26 czerwca Sara Kina i bułgarska potupa. Wszystko w pawilonie koncertowym Sinfonii Varsovii, który zamieni się w taneczny parkiet. Jak widzę, zadaszone. Sprawdzam w waszym interesie, żebyście wy nie musieli zadaszone, więc gdyby kapało, nie będzie problemu. Zapraszam tym bardziej, że nie jest to wydarzenie biletowane. Zapraszam. I jeszcze rzut okiem na sytuację drogową w mieście. Jak to w tym momencie się przedstawia? Korkuje się trasa w kierunku Piaseczna. Z centrum Warszawy pokonujecie ją w 40 minut. Marki również 40 minut. Pozostałe kierunki dość sprawnie jak na tę chwilę. Do Konstancina również około 40, do Otwocka, do Nadarzyna czy do Łomianek. Sprawnie jedziemy do Starej Miłosnej. Tu ponad 30 minut, Pruszków 35. No Błonie, tu 55 minut. W dalszym ciągu korkuje się Towarowa w obu kierunkach, czy Solidarności od Wolskiej w kierunku Pragi. Miejcie się na baczności, zwłaszcza, że za około półtorej, dwie godziny są żnisty deszcz. W Warszawie około 20 także będzie mocniej wiało.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Wyobrażacie sobie, że gdy remont Warszawy Wschodniej się już rozpocznie, to przez 2 lata dworzec ten nie będzie obsługiwał ruchu dalekobieżnego. To duże utrudnienie dla tych, którzy korzystali do tej pory, ale ważna informacja jest taka, że no przed nami naprawdę solidna, gigantyczna wręcz modernizacja stacji Warszawa Wschodnia. Wiemy już, że wykona tę modernizację firma Torpol, choć to nie ta firma złożyła najtańszą ofertę. Druga firma się odwołała od decyzji do KIO, ale to odwołanie zostało oddalone. To firma Intercor, która sprzeciwiała się decyzji w sprawie wyboru wykonawcy tego remontu. Co ciekawe również, modernizacja Warszawy Wschodniej, mimo że jest mniejsza od dworca Warszawa Zachodnia, pochłonie znacznie większe środki, jest droższa. Spójrzcie na Warszawę Zachodnią, to robi wrażenie, to jak wygląda w tej chwili. Niewykluczone, że dzięki decyzji KIO umowa, jeśli chodzi o wykonanie remontu, zostanie podpisana jeszcze w czasie wakacji, a sama modernizacja, sam remont ruszy jeszcze w tym roku. No i jak powiedziałem, potrwa 2 lata. Musimy uzbroić się w cierpliwość. Andrzej Zaucha, byłaś serca biciem.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: W studiu Radia Warszawa zameldował się już Kuba Troszyński. Witaj Kuba, cześć.
2: Dzień dobry, cześć, witaj.
1: Powiedz mi, jesteś fanem piłki nożnej?
2: Dosyć dużym, tak. Będzie sprawdzian wiedzy?
1: Nie, chciałem tylko zapytać, czy może w Realu Madryt, tak jak papież Leon XIV, czy niekoniecznie?
2: Z Europy Juventus Turyn, ale z Hiszpanii królewscy.
1: Królewscy, no właśnie, bo została wydana taka nielimitowana seria koszulek z papieżem Leonem XIV. Można mieć w barwach Realu Madryt koszulkę z papieżem Leonem XIV. Tak się zastanawiam, czy...
2: A wiadomo, ile kosztuje taki
1: no,
2: gadżet?
1: No, myślę, że nie jest to tania zabawa. Papież Leon XIV przebywa właśnie z wizytą w Hiszpanii, był w Madrycie, teraz jest w Barcelonie, po katalońsku dziś przemawiał, ku uciesze oczywiście Katalończyków, ale rozumiem, że za Barceloną niekoniecznie, mimo że tam Robert Lewandowski do niedawna grał.
2: Nie, zupełnie nie przyjąłem tego. Jestem ciekaw, jak papież sobie poradził z katalońskim, bo to jednak trochę dalej niż hiszpański.
1: No właśnie, ale słyszałem, że całkiem dobrze. Katalończycy narzekali, że podczas wizyty w Hiszpanii papież Leon XIV nie używa katalońskiego, co nie omieszkał oczywiście poprawić i użyć tego języka ważnego dla wielu Katalończyków. No cóż, zazdrościmy przede wszystkim wizyty na stadionie Santiago Bernabeu. Nigdy tam nie był, ale może na drobie zaległości. Tymczasem się odmeldowuję, dziękując Państwu za wspólne popołudnie.
2: Zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy. Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Randa Ombach.
4: Czy świętość może być związana z miejscem? Czy na przykład święty ojciec Pio mógłby istnieć bez San Giovanni Rotondo? Na te i inne pytania odpowiadamy w audycji Szlakiem Świętych. Zapraszam w sobotę o 11:30.
5: Kościół w kryzysie, Kościół w cieniu skandalu. Wierni odchodzą z Kościoła. Takimi nagłówkami jesteśmy karmieni niemal codziennie, ale czy to prawda o Kościele katolickim? Czym żyją ludzie Kościoła? W jaki sposób zabiegają o to, by głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu? Gdzie szukają odpowiedzi na problemy współczesnego świata? O tym rozmawiam z ekspertami w audycji Co Kościół na to? Zapraszam w środę o godzinie 20 i w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
3: Reklamie.
2: Jest godzina 18, Radio Warszawa 106,2 FM, czas na wiadomości.

0: Michał Koźlik, zapraszam na podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Kolejne uderzenie w narkobiznes przy Brzeskiej. Policjanci zatrzymali mężczyznę rozprowadzającego substancje psychotropowe.
1: To była błyskawicznie przeprowadzona akcja policjantów z Północnopraskiego Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego. W zainteresowaniu policjantów był 32-latek, którego aktywność była zauważalna, szczególnie w rejonie ulicy Brzeskiej na Pradze Północ. Próbował uciekać, potem stosował czynny i bierny opór. Operacyjnie obezwładnili go.
0: W przeszukaniu uczestniczył pies wyspecjalizowany w wykrywaniu zapachu narkotyków. Okazało się, że zatrzymany miał w mieszkaniu aż 4 kg narkotyków. Marihuanę, amfetaminę, mefedron, kokainę i heroinę.
1: W kuchni policjanci znaleźli woreczki, reklamówki oraz inne opakowania, w których znajdowały się różne substancje. Susz roślinny, biały i beżowy proszek. Dodatkowo operacyjnie zabezpieczyli 9 wag elektronicznych, rolki folii aluminiowej oraz młynek. Wszystkie te przedmioty mogły być wykorzystywane do przygotowania porcji handlowych narkotyków.
0: Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa Praga Północ, a mężczyźnie grozi 10 lat więzienia. 20 bobrów ma zostać odstrzelonych w województwie mazowieckim. Zgodę na to wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. 10 zwierząt ma zostać zabitych w tym roku, a kolejnych 10 w przyszłym. Te decyzje krytykuje Stowarzyszenie Nasz Bóbr. Zdaniem dyrektora Związku Spółek Wodnych w Siedlcach Stanisława Lipińskiego, powodem decyzji o odstrzale są szkody spowodowane przez bobry. Mówił, że w działalności tych zwierząt utrudnia pracę maszyn, powoduje wypadki przy pracy i zalewanie upraw. Stowarzyszenie Nasz Bóbr wysłało z kolei odwołanie od decyzji o zabiciu bobrów do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Odstrzał nie będzie możliwy na terenie rezerwatu Stawy Siedleckie i otulinie rezerwatu Gołobusz oraz w obszarze Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka. Chcą poszerzać świadomość ekologiczną mieszkańców stolicy przez pobudzenie ich kreatywności. W Centrum Aktywności Lokalnej Pół na Pół na Mokotowie właśnie ruszają ekowarsztaty. Ich uczestnicy przerabiają zniszczone czy ubrania czy butelki na materiały przydatne w domu, mówi Wiktoria Dudzińska z Fundacji Rozwoju Kinematografii.
2: Właśnie dzisiaj będziemy mieli warsztaty z botanicznego druku, czyli będziemy przerabiać tkaniny, które gdzieś już nam mogą zalegać w domu. Szkoda jest ich nam wyrzucić, ale już niekoniecznie nadają się do takiego pokazywania światu. Będziemy drukować na nich, używając naturalnych materiałów, czyli roślin, nowe wzory, ponieważ rośliny mają w sobie bardzo dużo barwników.
0: Spotkania odbywają się cyklicznie. Na poprzednim artyści amatorzy tworzyli mozaiki z naturalnych materiałów. A jeszcze w tym miesiącu przy Puławskiej będzie można nauczyć się tworzyć koszyki z zebranych w parku gałęzi.
2: I my staramy się podczas procesu twórczego nawiązywać rozmowę z naszymi uczestnikami i gdzieś nie w sposób wykładu tłumaczyć im i też zachęcamy ich do dzielenia się ich historiami na temat upcyclingu. W taki sposób budujemy przede wszystkim ekologicznie świadomą społeczność.
0: Udział w warsztatach jest darmowy. Nowy Dwór Mazowiecki chce poprawić poziom komunikacji publicznej. Już dokonaliśmy pierwszych zmian, mówił w poranku z Radiem Warszawa burmistrz Sebastian Sosiński.
3: Zrobiliśmy reorganizację miejskiego transportu, linii jest więcej, autobusy jeżdżą częściej. Mamy świadomość tego, że przyszłość tego transportu nie zamyka się tylko w granicach naszego miasta i jego przyszłością jest funkcjonowanie na szerszą skalę, tak jak się to dzieje chociażby w Grodzisku Mazowieckim. Zawiązanie związku komunikacyjnego dałoby nam możliwość dotarcia do bardziej odległych miejsc, na to liczą mieszkańcy.
0: Burmistrz wiąże też duże nadzieje z powstawaniem linii kolejowej do lotniska w Modlinie oraz planami budowy dworca przy stacji Nowy Dwór Mazowiecki.
3: Mówiliśmy o chęci powołania związku międzygminnego, związku komunikacyjnego. Chcielibyśmy, aby to centrum przesiadkowe było jego sercem. Jesteśmy gotowi partycypować w kosztach tej inwestycji. I jesteśmy gotowi również wprowadzić tam jakąś funkcję służącą mieszkańcom, tak aby w naturalny sposób uzupełniała funkcję dworca.
0: Budowa dworca w Nowym Dworze Mazowieckim została wpisana przez PKP do programu inwestycyjnego Dworce Przyjazne Pasażerom.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
6: Czas na pogodę. Wszyscy czekamy, albo nie wiem, czy czekamy, ale obawiamy się deszczu. Na razie tutaj na Pradze jeszcze nie pada, ale może spaść zdecydowanie. Patrzę na radary te deszczowe. Gdzieś tu w okolicy Warszawy już widzę, że pada, szczególnie na południu. Temperatura już jest niższa niż była, bo odczuwalna teraz to 24 stopnie. 26 powinniśmy widzieć na termometrach i spadnie do 16 w nocy.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
6: A 5 minut 6 już w zasadzie po godzinie 18. Radio Warszawa 106,2 FM. Jakub Troszyński przed mikrofonem. Wiem, że powinien być dziś Wojciech Dąbrowski. Ja dzisiaj tylko w zastępstwie, ale zapraszam 20 minut po 6. Dobre słowo papieża Leona XIV. Dużo dobrej muzyki.

To był oczywiście niezapomniany Stanisław Sojka, zmarły w zeszłym roku. Ta rocznica się zbliża, 21 sierpnia odszedł Stanisław Sojka. Drodzy Państwo, tylko skończyłem mówić serwis pogodowy i że na Pradze jeszcze chyba nie pada i zauważyłem już pierwsze krople, także już na Pradze deszcz pada. Myślę, że w wielu miejscach w Warszawie i w okolicach też, także przydadzą się na pewno parasole i nie tylko. Chociaż temperatura, widzę, jeszcze jest w miarę ciepło, 23 stopnie. 13 minut po godzinie 18:00.

0: Gypsy Kings Soy, czyli po prostu jestem. 20 minut po godzinie 18 to czas, kiedy w Radiu Warszawa wsłuchujemy się w dobre słowo papieża Leona XIV.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Słomili Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 24 maja 2026 roku. Duch Zmartwychwstałego jest duchem misji. Jak Ojciec mnie posłał, mówi Pan, tak i ja was posyłam. W ten sposób zostajemy włączeni w misję Jezusa, misję tego, który wychodzi od Boga i do Boga powraca mocą Ducha, który pochodzi od Ojca i Syna. Z nimi wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę jedyny Bóg. Duch Święty jest żywą miłością Chrystusa, która nas przenika, przynagla i wspiera w misji. Dając apostołom zdolność przemawiania różnymi językami, ten sam Duch naucza ludzkość słów zbawienia we wszystkich językach ziemi. Teraz, gdy apostołowie przyjęli w sobie tchnienie Zmartwychwstałego, to orędzie wychodzi z ich ust, ma głos Piotra i tych, którzy są z nim. Właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy apostołowie zaczynają głosić Jezusa ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Wielkie dzieła Boże streszczają się w odkupieniu, które zaczyna się od wiary. Pierwszym bowiem dziełem Ducha Świętego w nas jest wiara, dzięki której wyznajemy Panem jest Jezus. Ta wiara żyje i wyraża się w każdym dobrym uczynku, w każdym akcie miłosierdzia i cnoty. Dziełem Boga jesteśmy więc my, którzy przybywamy tu dzisiaj ze wszystkich stron świata, zaproszeni do stołu Pańskiego, zgromadzeni, by słuchać Jego słowa i posłani, by wszędzie dawać o tym Słowie świadectwo.

Za 27 minut będzie godzina 19. Ja cały czas obserwuję dla Państwa mapy pogodowe. Rzeczywiście już znacznie, no jeszcze godzinę temu, jak zmierzałem do Radia Warszawa, było około 30 stopni. Teraz jest już 22 stopnie. Odczuwalna to 20 stopni i wciąż pokazuje, że w Warszawie i okolicach cały czas teraz punktowo może padać. Wiatr wieje nieco mocniej. Wieje z zachodu, wieje teraz z prędkością, już ustalam, to około 12 km na godzinę, drodzy Państwo. Co do liczb, to właśnie przeczytałem, że od startu, czyli od 1 lutego, kiedy wystartował krajowy system e-faktur, tak zwany KSeF, wystawiono już 340 milionów dokumentów. No, sam jestem ciekaw, czy użytkownicy są zadowoleni, czy niezadowoleni.

Za 15 minut godzina 19. Na Pradze już kropi, czy też pada coraz mniej i coraz mniejsze są też warszawskie stołeczne korki. Już większość głównych arterii miasta przejezdnych patrzy, że jeszcze można postać na wybrzeżu kościuszkowskim, na wybrzeżu gdańskim w obu kierunkach. W kierunku południowym też jest tłoczno na wybrzeżu helskim. Trudno się jedzie Świętokrzyską prostą w obydwu kierunkach, a także alejami jerozolimskimi. Można też chwilę postać, czy też potoczyć się na ulicy Płaskowickiej, ale poza tym widzę, że na przykład wał Międzyszyński już cały na zielono, można śmiało jechać, aby nie za szybko. Teraz na naszej antenie Igo i 100-milowy las.

0: To był zespół Raymon i piosenka Star na 106.2 FM, a za kilka chwil wybije godzina 19. Zapraszamy na najświeższe wieści z Watykanu i na prognozę pogody.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
3: ksiądz Michał Sztreja,
4: Magdalena
5: i Artur.
2: Drodzy Państwo, w tym tygodniu jesteśmy w parafii zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. Sporo wiedzą na temat darów Ducha Świętego i o tym m.in. powiedzą słuchaczom Radia Warszawa, także o tym, że uroczyście świętują 200 lat żywego różańca. Szczegóły o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszam.
6: Pozdrawiamy!
7: Czy zło zawsze niszczy?
8: A czy miłość zawsze pomaga?
7: O tym, jak budować więzi w rodzinie
8: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
7: porozmawiamy w piątek o 22:00.
8: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
7: Marcin Wnuszyński.
6: Zapraszamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
1: Reklamie.
0: Jest godzina 19, tu Radio Warszawa. Zapraszamy na dziennik Radia Watykańskiego.
10: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
11: W tych dniach Madryt stał się bliższy Królestwu Bożemu, mówił Leon XIV, kończąc wizytę w stolicy Hiszpanii. Papież rozpoczął kataloński etap swojej podróży. Od dziś przebywa w Barcelonie. W spotkaniach z Ojcem Świętym licznie uczestniczą także Polacy mieszkający na Półwyspie Iberyjskim. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV zakończył dziś wizytę w Madrycie, która zostanie zapamiętana m.in. ze względu na potężne świadectwo wiary Hiszpanów, ale też stanowcze i zarazem pełne bliskości przesłania, z jakimi papież zwracał się do lokalnej społeczności i do całej Europy. Przed opuszczeniem stolicy Ojciec Święty spotkał się z wolontariuszami w hali IFEMA, tej samej, w której 15 lat temu Benedykt XVI dziękował wolontariuszom Światowych Dni Młodzieży. Dzisiaj papież nauczał m.in. o powołaniu chrześcijan do bezinteresowności.
12: Bezinteresowność jest zaczynem, dzięki któremu wzrasta ludzka, moralna i duchowa jakość społeczeństwa, ponieważ można powiedzieć, że jest ona cechą charakterystyczną Miasta Bożego. W świecie pozostającym nieustannie pod wpływem logiki interesu i zysku, gdzie pojęcie wzrostu sprowadza się do wymiaru ekonomiczno-finansowego, trzeba myśleć i żyć według logiki prawdziwszej, to znaczy według logiki integralnego rozwoju człowieka. Jest to logika Ewangelii. Być może statystyki tego nie odnotują, ale wiemy, że w tych dniach, również dzięki Wam, to miasto wzrosło, stało się bliższe Królestwu Bożemu. Czy to nasza zasługa? Nie, wszystko jest Jego łaską.
13: No, todo es gracia suya.
11: Wczesnym popołudniem Leon XIV przybył do Barcelony. Pierwsze kroki skierował do katedry Świętego Krzyża i Świętej Eulalii, gdzie przewodniczył południowej modlitwie liturgii godzin. W homilii cytował Świętego Jana Pawła II, który nazywał stolicę Katalonii domem otwartym na chrześcijańskie braterstwo.
14: Dla nas wspólna praca nie jest wyborem pewnego stylu,
3: lecz koniecznością fizjologiczną, wynikającą z samej natury naszego życia, zakorzenioną w łasce udzielonej każdemu według miary daru Chrystusowego, na którą odpowiadamy, angażując otrzymane charyzmaty z poszanowaniem powierzonych nam posług.
11: Wśród uczestników spotkań z papieżem są także Polacy mieszkający na Półwyspie Iberyjskim, m.in. ksiądz Krzysztof Jaworski, Chrystusowiec z kapelanii polskiej w Barcelonie. W rozmowie z mediami watykańskimi podkreśla on, że papieska wizyta to przede wszystkim zaproszenie do umocnienia wiary i spojrzenia dalej niż na codzienne sprawy. Jego zdaniem świetnie oddaje to hasło papieskiej podróży – podnieście oczy.
4: Potem współczesny świat tylko patrzy tak, jak ktoś mi pod nogi. A tutaj to hasło naprawdę jest tak piękne, ale właśnie takie patrzenie dalej. Wcale tej pielgrzymki, tak myślę, że na przykład tutaj Barcelona to jest to poświęcenie tej wieży Gaudi. Właśnie też patrzenie na Pana Boga, na to jak właśnie ten człowiek ukazuje ten, to się ta cała sprawa, to jest katechizm, taki katechizm w kamieniu. Katechizm teraz w tych czasach jakoś tak mało czytamy, bardziej człowiek patrzy.
10: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: To teraz chwilę o pogodzie i powiemy już, co się będzie działo wieczorem i w nocy. W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe są przelotne opady deszczu. Na wschodzie zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach to do około 10 mm. Temperatura minimalna od 12 do 15 stopni. Wiatr na ogół słaby w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. No a jutro i w najbliższych dniach też ma padać, no ale to nic, może też potrzeba trochę deszczu. 20 minut po godzinie 19 zaprosimy na Wychowywać, ale jak konkretnie zaprosi Ewa Pietrzak, a ja w jej imieniu, ale będzie też dużo dobrej muzyki, m.in. zespół Baim, The Weeknd, Carly Jepsen. Zapraszamy na 106.2.

A fani futbolu, drodzy Państwo, już odliczają nie dni, a godziny, bo Mundial rusza 11 czerwca, czyli za dwa dni, równo o godzinie 21, czyli prawie równo za dwa dni. Mecz inauguracyjny Meksyk kontra Republika Południowej Afryki. A ja czytam, że zespół naukowców z uniwersytetów w Innsbrucku i Dortmundzie już wie, kto wygra. Tak, drodzy Państwo, na podstawie analizy meczów z ostatnich miesięcy, not wystawianych piłkarzom, kursów bukmacherskich, a także z pomocą sztucznej inteligencji, zespół badawczy wyłonił faworytów. 14,5% tyle wnoszą szanse Hiszpanii na zwycięstwo i to właśnie Hiszpania jest głównym faworytem zespołu badawczego. Dalej Anglia i Francja 12,4%. Anglia, która czeka już na Mistrzostwo Świata ponad pół wieku. No i dalej oczywiście Niemcy 11,2%. Argentyna dużo, dużo dalej 8,2% jeszcze za Portugalią. No a my, jako że reprezentacji Polski nie ma, no to może wybierzmy jakiegoś czarnego konia. Mówi się na przykład o Norwegii, której na Mundialu nie było 28 lat, a już jedzie z dużymi nadziejami i z mocnym niezwykle napastnikiem Haalandem na te mistrzostwa. Także kto wie, może wygra czarny koń, chociaż na Mistrzostwach Świata zdarza się to, nie wiem czy w ogóle się kiedykolwiek to zdarzyło. 14 minut po godzinie 19, zespół Baj, mi piosenka Piechotą dolata na naszej antenie.

0: Gościem Ewy Pietrzak w audycji Wychowywać, ale jak, jest dr Sabina Zalewska, pedagog, psycholog rodziny, a panie będą szukały odpowiedzi na pytanie, czy zawód nauczyciela jest dziś w Polsce doceniany. Zapraszam już teraz.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Drodzy Państwo, w tym tygodniu jest z nami dr Sabina Zalewska, psycholog rodziny, pedagog, Katedra Psychologii, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Witam serdecznie, dzień dobry Pani doktor.
3: Dzień dobry.
2: A czy zawód nauczyciela jest w Polsce, w innych krajach sprawiedliwie doceniany?
3: Przez wiele lat edukacja była słabo opłacana. Nauczyciel to był ktoś. To był status, to był prestiż, to był wysoko wykształcony, wykwalifikowany człowiek. Dzisiaj osoba, która nie ma wykształcenia wysokiego, która nie ma kompetencji i w tej hierarchii wykształcenia nawet stoi dużo niżej niż nauczyciel, może przyjść do nauczyciela jako rodzic i powiedzieć mu różne nieprzyjemne rzeczy, co o nim myśli, o jego warsztacie i o jego kompetencjach. Wiele tych czynników, bo nie można powiedzieć, że jeden, składają się właśnie na to, że no, edukacja szwankuje, że trzeba ją zupełnie inaczej poukładać. Oczywiście to jest długa rozmowa na wiele różnych fragmentów podzielona, no bo tak naprawdę to nie jest zero-jedynkowy temat, tylko wieloaspektowy. Wszędzie nie ma, prestiż nauczyciela nie cieszy się z zawodem. Hejt na nauczycieli, który się wylewa. Sama miałam na swojej stronie okazję kiedyś doświadczyć jakąś delikatną rzecz o nauczycielach. Opublikowałam. Taki hejt, jak się wylał na nauczycieli, na to, że mają tyle wolnego, że jeszcze marudzą, to po prostu już dawno się nie wylał wcześniej. I to są argumenty, które się w przestrzeni ciągle pojawiają, ale jakoś nowych, chętnych na te wolne, tak jak mówią nauczyciele, którzy pracują, nie ma. Mhm. Więc to jest wieloaspektowe zagadnienie i myślę, że no, żeby do konkluzji dojść, to edukację trzeba by całkowicie zmienić.
2: Pani doktor, ja zwierzyłam się swojej siostrze ciotecznej, która jest nauczycielem i okazuje się, że dopiero teraz uświadomiłam, dzieci mi uświadomiły, że w naszej rodzinie mamy kilku nauczycieli, tak? I ja powiedziałam, jaki to jest piękny zawód. Jaka młodość, człowiek ciągle jest młody, przebywa z dziećmi, z młodzieżą, ile to jest entuzjazmu, radości, motywacji, tak? Śmiechy, no czasami oczywiście też łzy. Ale usłyszałam, uwaga, ty chyba nie wiesz, jak teraz polska szkoła wygląda. Czy ty wiesz, że rodzice są roszczeniowi? Czy ty wiesz, że nawet jak jesteś życzliwa, chcesz być sprawiedliwa, to nie będziesz doceniana? No i usłyszałam zupełnie inny obraz. To jest bardzo dzisiaj trudny zawód. Chcesz zaopiekować się dzieckiem, tak? Być sprawiedliwa, uczciwa, dobra. Do tego dochodzą jeszcze inne sprawy związane z osobami, z którymi pracujesz i z rodzicami. To wcale nie jest łatwy kawałek chleba.
3: To jest bardzo trudny kawałek chleba i jeszcze obciążony bardzo dużą biurokracją. Naprawdę. Więc każdy sprawdza nauczyciela na każdym kroku. I ci, którzy są nad nim, nie mówię tu o dyrekcji, tylko jeszcze wyżej, i rodzic, i uczeń, i zasadniczo każdy patrzy mu na ręce, żąda sprawozdawczości i efektywności, tak? Ja mam taki przykład też w mojej szkole, w moim technikum, że u nas nie ma progów, limitów i mogą do nas przyjść uczniowie, którzy na teście ósmoklasisty zdali na 10%, 12%.
2: A potem albo odłożyli i dali czystą kartkę, bo też wtedy...
3: Ja mówię o tym, co widziałam, tak?
2: Tak.
3: A potem, to jest technikum, słabe, ale jednak technikum, a potem, kiedy jest matematyka, to mają pretensje, że ten matematyk nie nauczył. Jak on miał 8% w szkole podstawowej czy 12%.
2: Czyli to się ciągnie.
3: Tak? To się ciągnie i te braki się na siebie nakładają. Dlatego jeszcze raz powtórzę. Cały system edukacji trzeba by inaczej przeorganizować.
2: Ilekroć słyszymy, że jest nowy minister, prawda? To zapowiada reformy, ale się zastanawiam, czy te reformy nie dotyczą tylko nazewnictwa, czy tak zwanych nowych porządków, że dzieci, które kiedyś miały wydłużony czas na pisemnym egzaminie maturalnym, w tym roku nie miały takiej możliwości.
3: Nie miały.
2: I byłam w szoku, bo mama do mnie zadzwoniła. Pani redaktor, kogo szukać pomocy? Moje dziecko przyjmuje poważne leki. Tak? Mhm.
3: ale dzieci, które miały dostosowania, były pakowane do innych kopert. Także będzie to uwzględnione prawdopodobnie, tak myślę, przy sprawdzaniu tych prac.
2: Być może.
3: Miejmy nadzieję.
2: Być może. Doktor Sabina Zalewska, Katedra Psychologii, Akademia Finansów i Biznesu w Wiśtule, jest z nami w tym tygodniu. Bardzo dziękuję.

Kasia Kowalska na naszej antenie. Prowadź mnie. Dopiero co mówiłem o mundialu, a już czytam sensacyjne wieści o tym, że... A nie. Jednak nie. Myślałem, że Hansi Flick odchodzi z Barcelony, ale to tylko zmiana w sztabie szkoleniowym. Tak to tytuły mogą nas nieraz zmylić. Ale na pewno prawdą jest, że od 1 sierpnia w ramach centralnej e-rejestracji zostaną objęte kolejne zakresy świadczeń, m.in. neonatologia, nefrologia, leczenie gruźlicy i chorób płuc, czy choroby zakaźne. To w ramach właśnie centralnej rejestracji będziemy mogli się zarejestrować na badania w tych dziedzinach. No, pytanie zawsze jest na kiedy, drodzy Państwo. Na naszej antenie teraz Simply Red.

Za 14 minut będzie godzina 20, Radio Warszawa 106,2 FM. Jakub Troszyński, mówię dobry wieczór tym, którzy właśnie teraz włączyli Radio Warszawa, a przypominam, można to robić zarówno na odbiornikach radiowych, jak też przez naszą stronę internetową radiowarszawa.com.pl. A ja raz jeszcze spoglądam na mapy pogodowe, bo na dobre się teraz rozpadało na warszawskiej Pradze przy katedrze świętego Floriana, gdzie wychodzi okno z naszego studia. To, co wcześniej mówiłem, że pada, to był ledwie lekki deszczyk w porównaniu do tego, co się dzieje teraz, i ta fala, która idzie, przyszła z zachodu, jest teraz, przechodzi przez całą w zasadzie środkową, centralną Polskę, to znaczy taki pas jest od Krakowa, od z gór w zasadzie, przez Kraków, Częstochowę, Łódź, aż do, przez Warszawę oczywiście też, i aż sięga pod naszą północną granicę z Federacją Rosyjską, a ten wskaźnik burz wskazuje, że tutaj wokół Warszawy od strony południowej i zachodniej te burze są i się zbliżają. Może ominął Warszawę od południa, ale tutaj wszystkie powiaty dookoła, na południu pewnie już nie. A teraz na naszej antenie Sylwia Grzeszczak i piosenka Karuzela.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: A po co ci te walizki?
2: Zapomniałeś.
1: Mamy wyjazdowy poranek, miałem się spakować.
2: Ciepło.
1: Tam, gdzie jedziemy, będzie ciepło?
2: Mi na pewno będzie.
1: A mi będzie cieplej, bo ze słuchaczami Radia Warszawa zawsze atmosfera jest ciepła i przyjemna.
2: A ja trochę odeśpię i wracam do was. Pa!
1: Poranek z Radiem Warszawa. Od poniedziałku do piątku od 7 do 10. Budzimy stolice i okolice. Zapraszam, Jarek Wydra.
3: Starość. Chcemy rozbudzić ciekawość tego etapu życia. Spójrzmy na starość z perspektywy 30-latka, 50-latka, a także osoby będącej już na emeryturze. Czy to piękny etap w naszym życiu? Spotkajmy się i porozmawiajmy. We czwartek o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
0: O reklamie.
5: Jest godzina 20, Radio Warszawa 106 i 2 FM.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
5: Jest już zdecydowanie chłodniej, 20 stopni w Warszawie, w Mińsku Mazowieckim, w Garwolinie, 21 stopni w Warce, 19 stopni w Legionowie, w Sochaczewie, w Skierniewicach. Burze teraz pokazuje, że gdzieś między Skierniewicami a Piasecznem, między Rawą Mazowiecką a Warką, czyli na południe od Warszawy, i idą na wschód. W Warszawie też pada i to na Pradze dosyć ostro, i tak może być jeszcze jakąś godzinę, dwie. W nocy ma być stopni 15.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
5: Minuta po godzinie 20. Teraz czas na czas wspólnot. Randa Ombach zaprasza. Caritas znaczy miłosierdzie. To jeden z przymiotów Boga, który powinniśmy naśladować w życiu codziennym, służąc bliźnim. Przypomina nam o tym zbliżająca się niedziela Miłosierdzia Bożego, ale to już chyba za nami akurat, a zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji z udziałem pań z grupy charytatywnej przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce, które podzielą się z nami swoim doświadczeniem służby. Już teraz zapraszamy na tę audycję.
7: Czas wspólnot. Audycja o wspólnotach zakonnych i świeckich w Kościele. Zaprasza Randa Ombach.
8: Dobry wieczór Państwu bardzo serdecznie. Witam dzisiaj ze mną w studiu dwie panie, pani Anna Borys i pani Danuta Wujek. Serdecznie witam panie.
9: My również witamy.
8: Panie reprezentują zespół charytatywny, który działa przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce. To może nie jest taka stricte wspólnota, ale można powiedzieć, że to jest taka wspólnota, która świadczy dobro tym, którzy tego potrzebują, a w związku z tym, że niedługo Niedziela Bożego Miłosierdzia i się mówi dużo o Bożym Miłosierdziu, który jest jednym z boskich przymiotów, to pomyślałam sobie, że może warto zaprezentować grupę takich osób, które właśnie to miłosierdzie na co dzień świadczą przy swojej parafii. Czyli panie są członkiniami swojej parafii, a jednocześnie panie działają w zespole charytatywnym. Od jak dawna panie w tym zespole charytatywnym działają? Pani Anno?
10: Ja od 2 lat, od kiedy przeszłam na emeryturę.
8: A pani Danusiu?
9: Ja jestem w tym zespole już jako samodzielnie prowadziłam 8 lat. I ostatnio zamieniłam się z Anią, ponieważ miałam operację i jestem chora, więc tylko pomagam, ale 8 lat prowadziłam, pomagałam siostrze dominikance, bo ona się tym zajmowała przedtem, także trochę doświadczenia zdobyłam przy siostrze, no a potem jakoś tak kierowałam tym zespołem No tak jak potrafiłam.
8: Czyli ma pani doświadczenie takie w pomaganiu, ale też ma pani takie doświadczenie kierownicze, można powiedzieć, takie organizacyjne.
9: No znaczy, no może i tak, no sprawia mi to dużo radości, ta praca przy chorych, przy robieniu paczek, przy zbieraniu żywności, organizowaniu różnych imprez takich, Dnia Chorego, czy jeszcze innych takich rzeczy w kościele. Mhm. Także to mi dużo sprawia radości. Mhm. Czuję się potrzebna jeszcze, mhm. No, pomimo, że mam no, sporo lat, no już.
8: A jak panie trafiły do tego zespołu charytatywnego? Jaka była ta droga do tego miejsca?
10: Znaczy, ja kiedy przeszłam na emeryturę, to nie chciałam siedzieć w domu, bo uważałam, że jest to czas stracony, ponieważ Pan Bóg jest miłosierny, a ja zawsze, no tak już chyba we krwi mam, że lubię pomagać ludziom. Zaczepiłam Danusię i zapytałam się, czy nie potrzeba im jakiejś tam
8: wsparcia,
10: duszyczki do pomocy. No i tak zostałam wsadzona już na pierwszym spotkaniu na właśnie na zastępstwo. Nie miałam czasu na zastanawianie się na ten, żeby coś zmienić. No po prostu Danusia czuła się wtedy nie na siłach, potrzebowała zastępstwa. No i tak ksiądz proboszcz przytaknął. No i tak się zaczęło.
8: Czyli miała pani taką motywację, żeby komuś pomagać, żeby robić coś dobrego?
10: Tak, tam, to nie wiem, odkąd sięgam pamięcią, to zawsze lubiłam sprawiać komuś przyjemność, nie licząc na to, że ktoś mi się za to odwdzięczy. Mm. Pamiętam już, jako mało dziecko, mama pracowała, ja byłam najmłodszą córką, to jak mama poszła do pracy na drugą zmianę, to ja, żeby zrobić przyjemność, to nie tak jak teraz się sprząta, trzeba było szczotą ryżową dechy wyszorować, ale jak przychodziła i widziała ten efekt i się cieszyła, że ktoś jej pomógł, no i tak to
8: czyli uśmiech na mamy twarzy spowodował, że pani zobaczyła, że warto robić coś dobrego, warto pomagać.
10: Oczywiście.
8: I teraz widzi pani takie uśmiechy na twarzach podopiecznych swoich, powiedzmy, takich karitasowych, tak? No, osób, tak które przychodzą po pomoc
10: tak do
8: zespołu.
10: Mi się wydaje, że są zadowoleni. Że, i to jest taka radość, no, że można, że człowiek się nie zamyka sam dla siebie, tylko daje od siebie coś drugiemu człowiekowi. Mhm.
8: Pani Danusia, jak pani trafiła do tego zespołu?
9: Ja trafiłam do zespołu w ten sposób, że pomagałam siostrze dominikance, która w tym czasie, 8 lat temu czy 10, prowadziła właśnie akcję charytatywną i ona mnie poprosiła, żebym po prostu jej rozwoziłam paczki, bo jeździłam samochodem, pomagałam w różnych takich sytuacjach. I w ten sposób właśnie trafiłam. A jeszcze jak się dowiedziała, że mam dar takiego od Ducha Świętego pomagania innym, bo jej też się zwierzyłam, to o nie, to ty musisz pomagać. No i tak się od tamtej pory się tak to złożyło, że pomagam. Czuję się naprawdę dobrze w tym. Także no, ale zdrowie moje niestety trochę mi nie pozwala na to, bo to niestety, ale to jest ciężka praca.
8: A co panie robią? Czy państwo robicie? Bo ten zespół, panie są dzisiaj we dwie w naszym studiu, ale zespół jest trochę większy, prawda? Ile
9: zespół
8: osób
9: jest
8: liczy?
9: Większy. Zespół liczy około 20 osób. Mhm. Także no my zbieramy pieniądze. Co trzecia niedziela, tak Aniu?
10: Każdą drugą niedzielę miesiąca stoimy po każdej mszy świętej z puszkami, zbieramy pieniążki i w tym momencie może podziękuję wszystkim darczyńcom, którzy do tych puszek wrzucają te pieniążki, bo bez tego no, ciężko by było. Są takie święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc, wystawiamy wtedy kosze. No i też ludzie dobrej woli przynoszą żywność, środki czystości i tym i z tego możemy robić właśnie paczki dla osób chorych, potrzebujących, dla rodzin wielodzietnych i też wszystkim tym darczyńcom z całego serca chciałabym w tym momencie podziękować.
8: Przy okazji pozdrawiamy wszystkich parafian z parafii Matki Bożej Częstochowskiej.
9: Tak, Zielonka jest hojna właśnie obdarowywaniu takich osób potrzebujących. Mhm. Także bardzo my, jako grupa charytatywna, bardzo się z tego cieszymy, mhm. że mamy naprawdę dobrych parafian, którzy nam pomagają właśnie w postaci mhm. żywności czy
10: no, ale
9: ofiar
10: pieniężnych. I tych datków, bo to też jest ważne, zwłaszcza, że no ceny są takie, jakie są, i a przecież my nie jesteśmy instytucją dochodową.
8: Mm-hmm. To znaczy, to widać, jak tutaj tak pani słucham, że ta parafia jest taką właśnie wspólnotą osób, które przychodzą, żeby się modlić na msze święte, ale jednocześnie jakby mają takie otwarte serce, żeby się dzielić, czy tą żywnością, czy datkami z innymi osobami w parafii, które są potrzebujące, i dzięki wspólnocie pań, dzięki temu zespołowi Caritas parafialnej, ta pomoc idzie do tych, którzy są, nie wiem, czy ubożsi, czy mają chwilowo trudną sytuację finansową, i to dobro gdzieś tak rozszerza się, prawda? I to wszystko w tej waszej wspólnocie parafialnej, czyli jest tak jakby kilka tych etapów, można powiedzieć, wspólnotowości. Pierwsza to jest ta parafia, która się też czuje, i tak jak tutaj pani siedzące, skłonne się pani czują do tego właśnie, żeby swój czas ofiarować, swoje siły, po to, żeby jakoś to dobro, które ktoś inny przekazuje z parafii,
10: żeby się tym dobrym dzielić.
8: Żeby się tym dobrym dzielić, prawda? Mhm. Chciałam jeszcze zapytać panie o to, czy poza tymi działaniami takimi stricte charytatywnymi, czyli tak jak pani Danusia tutaj powiedziała, przygotowujecie panie paczki, w jakiś inny sposób służycie, czy jeszcze macie jakąś taką formację duchową?
10: Spotykamy się w pierwszy poniedziałek miesiąca. Opiekuje się nami ksiądz proboszcz Kazimierz Seta. Modlimy się za osoby chore. No tak trochę duchowo się rozwijamy. Troszkę sobie porozmawiamy o tym, co trzeba zrobić.
8: I to jest taka też wspólnota duchowa, czyli to jest i wspólnota działania, tak organizowania pomocy dla tych, którzy są
10: potrzebujący, ale rozwoju duchowego.
8: Ale rozwoju duchowego. Mhm. Prawdopodobnie bez tego rozwoju duchowego, bez tej motywacji wiary, to działanie byłoby albo takie puste, albo takie...
9: Takie ubogie.
8: Ubogie, prawda? No właśnie. Tak, no. Mhm. Albo być może człowiek sam siebie by w tym szukał. A nie takiej bezinteresowności, o której pani Anna na początku powiedziała. Mówiła pani, że lubiła pani zawsze pomagać tak bezinteresownie, że cieszyło panią pomaganie po prostu innym i radość w oczach innych. Dużo tej radości pani Danusiu widać w oczach osób,
9: którym pomagacie. Dużo radości, naprawdę, naprawdę dużo radości. Mnie to sprawia bardzo dużo radości. Po prostu czuję się potrzebna. Mhm.
8: A kiedy tą radość ostatnio pani widziały w oczach innych?
10: No chociażby przed świętami wielkanocnymi, kiedy przychodzili ludzie odbierać te paczki, bo niektórzy przychodzą sami, niektórym trzeba zawieźć do domu, bo już są w takim stanie chorobowym, że nie ruszają się. No są panie, które odwiedzają osoby chore. Chodzi o to, żeby porozmawiać, bo taki człowiek chory wiele nie potrzebuje. On potrzebuje takiego, żeby go za rączkę potrzymać, żeby z nim porozmawiać, bo dzieci, nawet jeśli są te dzieci, to one mają swoje życie i...
8: Czyli ten wasz zespół charytatywny to też jest taka wspólnota, towarzyszenie tym osobom samotnym, potrzebującym. No nie tylko chodzi o takie wsparcie materialne, ale też o takie bycie zwyczajne, tak, z drugim człowiekiem. Tak. Proszę państwa, dzisiaj ze mną panie, które są przedstawicielkami zespołu charytatywnego przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce, pani Anna Borys i pani Danuta Wujek. Do tej rozmowy powrócimy już za parę minut, a teraz przerwa muzyczna.

0: Czas wspólnot.
1: Powracamy do audycji, w której rozmawiamy o miłosierdziu. Może nie tylko o miłosierdziu Bożym, chociaż Niedziela Bożego Miłosierdzia wkrótce. Natomiast chcemy troszkę zwrócić uwagę Państwa na to, że my jako chrześcijanie, jako katolicy, którzy wierzymy w Boże miłosierdzie i tego miłosierdzia Bożego doświadczamy, jesteśmy powołani do tego, żeby innym ludziom to Boże miłosierdzie przekazywać. Bo nie każdy ma taką łaskę, żeby tego miłosierdzia od Pana Boga doświadczać. Czasami my musimy być takimi przekazicielami Bożego miłosierdzia i w nas ma się to miłosierdzie Boże objawiać. I dlatego właśnie dzisiaj panie z zespołu charytatywnego przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce, pani Anna Borys i pani Danuta Wujek i ksiądz Rafał Goliński, który przed chwilą do nas dołączył. To skoro już
2: Szczęść Boże.
1: Tutaj mamy księdza ze sobą w studiu, to pomyślałam sobie, że poproszę księdza o takie dwa słowa na temat tego, czym tak naprawdę jest to Boże miłosierdzie, jak należy je rozumieć i jak to właśnie powinno nas motywować do tego, żebyśmy i my stawali się miłosierni.
2: No myślę, że to taki szczególny wyraz tak naprawdę Bożej miłości. Jest takie ładne stwierdzenie, że to, czy kochamy kogoś, zależy od nas, ale to, jak kochamy, zależy od tego człowieka, inaczej błądzących, inaczej ludzi zatwardziałych, inaczej kogoś, kto jest blisko, inaczej jak jest ktoś daleko. No, miłosierdzie w sposób szczególny objawia się w sytuacjach szczególnego zagubienia. Właśnie przez pomoc, troskę, jakąś czułość, przyjście z bardzo konkretnym wsparciem. I tak też rozumiemy ten przejaw Bożego miłosierdzia w stosunku do grzeszników. Oni potrzebują bardzo przebaczenia. A człowiek, który jest w takiej trudnej sytuacji, czy właśnie materialnej, czy innych potrzeb, potrzebuje w tej konkretnej sytuacji pomocy. Ale to, co stanowi jakby zaplecze samego miłosierdzia, to ogromna po prostu miłość.
1: Mhm. Ale my tak na co dzień, można powiedzieć, mówiło się dawniej bardziej o sprawiedliwości Bożej, a mniej o miłosierdziu. Czego to wypływało? Z takiego naszego poczucia ludzkiego, sprawiedliwości, że tylko temu się należy, kto jest taki bogobojny, te wszystkie przykazania wypełnia, a to miłosierdzie gdzieś to schodziło na dalszy plan. A teraz się bardziej akcentuje ideę Bożego miłosierdzia, czy dlatego, że...
2: No może to kwestia też siostry Faustyny i objawień, które mocno kładą na to nacisk, ale fakt jest faktem, że to co przy różnego rodzaju tematach związanych z Bożym miłosierdziem powraca, że siostra Faustyna jakby no, nie odkryła nic nowego w sensie treści wiary, bo prawda o Bożym miłosierdziu powraca nieustannie w treściach objawienia. Stary Testament na swój sposób, Nowy Testament oczywiście ukazuje całą pełnię, ale my potrzebujemy też czasu, żeby jako wspólnota ludzka pewne rzeczy odkryć i nieustannie je zgłębiamy. Każdy też wiek ma swoje wyzwania. Może to też pewnie kwestia jakiejś tam tendencji do odbierania prawdy o Bogu właśnie z perspektywy sprawiedliwości, ale przede wszystkim myślę, że ta przepiękna, powracająca przypowieść o Ojcu Miłosiernym jest takim przejawem tego, na czym Bogu najbardziej zależy na powrocie człowieka do Niego i przygarnięciu Go i przytuleniu właśnie do źródła miłości, do swojego serca. Mhm.
1: Ja myślę, że na wszystkim to miłosierdzie Boże tak przemawia bardzo do wyobraźni, właśnie chociażby w tej przypowieści o ojcu przyjmującym syna marnotrawnego, bo każdy z nas ma w sobie taką potrzebę miłości bezwarunkowej, akceptacji, troski, czułości, o której ksiądz powiedział. I tak sobie myślę, że to, co pani robią w ramach zespołu charytatywnego, to jest właśnie poniekąd taki wyraz troski, wsparcia, serdeczności, otwartości wobec drugiego człowieka, przyjęcia go takim, jakim jest i podzielenia się z nim tym, co zespół może w danym momencie oferować. Albo jakieś dary, albo swój czas, ale że jest to właśnie takim wyrazem troski, takim wyrazem miłosierdzia, który myślę, że no najłatwiej jest czerpać od z takiego wzoru, jakim jest Bóg, prawda? Szczególnie objawiający się w osobie Jezusa Chrystusa, czego w szczególny sposób doświadczamy w czasie Świąt Bożego, Bożego Narodzenia oczywiście też, ale Wielkiej Nocy, tak? Kiedy przeżywamy, kontemplujemy śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Chciałam zapytać Pani, jak to jest właśnie z tą taką, z takim czerpaniem z tego wzorcu miłosierdzia Bożego i z przenoszeniem go na swoje życie i na swoje, swoje działania, chociażby właśnie w tym zespole. Pani się tak zasłuchały.
0: Może ja myślą powiem, panie. Jak chodzę do takiej starszej pani od czasu do czasu, nie powiem, że codziennie, no tylko od czasu do czasu i rozmawiamy właśnie, nie plotkujemy, chciałam powiedzieć, absolutnie, tylko rozmawiamy o Bogu, modlimy się. Ta starsza pani jest dużo starsza ode mnie, ma ponad 90 lat, ale ma naprawdę dobry umysł. Słucha Radia Maryja i jest naprawdę taką miłą osobą, że ja czasami jestem zawstydzona jej poczuciem humoru i jakiejś takiej wiary w ludzi i naprawdę to mi dużo daje radości, jak się z nią spotykam i dużo przykładu od niej biorę, czerpię. Mm-hmm. Po prostu to jest miłość do drugiego człowieka. A poza tym to jak nieraz widzi się te osoby, które przychodzą po paczki, załóżmy, i one odchodzą, jak się czasami z nami całują, jak no, są wdzięczne. Teraz ostatnio był taki przypadek, że przyszła pani po paczkę i aż się rozpłakała. Była taka właśnie zadowolona z tego. To cieszy człowieka.
1: Czyli doświadczyła tego miłosierdzia w osobie pani, państwa.
0: No myślę, że może trochę tak, no.
1: Myślę, że takich chwile
0: mogą... że ja więcej dostaję miłosierdzia od ludzi niż oni ode mnie.
1: Ale ja tak sobie myślę, że takie osoby, które spotykają ludzi dobrych na swojej drodze, mogą sobie pomyśleć tak, że skoro ludzie są tacy dobrzy, to jak dobry musi być Pan Bóg, prawda?
0: No właśnie.
1: To też jest takie świadectwo. Ewangelizacja, prawda? Księże Rafale?
2: Jak najbardziej.
1: Pani Anna coś chciała dodać.
3: Bo Pan Bóg działa przez ludzi. Ja na przykład odwiedzałam swoją koleżankę, która była chora na raka. Ona była bardzo dobrze zaopiekowana przez swojego męża, przez dzieci, ale kiedy ja do niej przychodziłam, to ona zawsze mówiła, ojej, jak dobrze, że jesteś, będę miała z kim zmówić różaniec, koronkę. I to była dla mnie ogromna radość, bo ona już była w takim stanie, że nie mogła rozmawiać, także tylko ta modlitwa. Mówi sama jej było ciężko. A ja prowadziłam, ona albo się włączała, albo już przesypiała, ale dla mnie to też była wielka radość, że właśnie spędzamy ten czas nie na obgadywaniu, nie na obmawianiu, ale na łączności z Panem Bogiem.
1: No właśnie, ja myślę, że jest chyba taka prawda, którą odkrywają te osoby, które włączają się w różnego rodzaju dzieła, takie charytatywne dzieła miłosierdzia, że jak się coś daje, to tak naprawdę więcej otrzymujemy czasami. Przez spotkania, przez rozmowy.
3: Poza tym sama tego miłosierdzia też doświadczyłam swego czasu, kiedy byłam w takim bardzo chora i też ludzie przychodzili, okazywali mi swoją miłość, swoją troskę. Także to jest taki chleb oddany.
1: Mhm. Księże Rafale.
2: Znaczy, ja mogę tak powiedzieć trochę z innej perspektywy, że miłosierdzie się w ogóle trochę też tak opłaca, chociaż dużo mówimy o bezinteresowności, ale fakt jest faktem, że warto dbać o dobro i o pomoc na rzecz innych, bo nie wiadomo kiedy, że tak powiem, to się obróci jakby w naszą stronę, że człowiek otacza się ludźmi, którzy mają taką tendencję, chęć, żeby pomagać nawzajem i w pewnym momencie, gdy człowiek sam znajdzie się w jakiejś trudności, nie wie skąd, ale nagle ktoś obok zapyta, zainteresuje się, przyjdzie z pomocą, więc lubię też ten wymiar bezinteresowności, ale myślę, że nie ma co też zamykać się na to, że ma to też bardzo konkretne pozytywne skutki dla nas samych. Tak sobie myślę.
1: Tym bardziej, ja tak sobie myślę też, że w kontekście, o którym pani mówiła, że to jest zespół charytatywny działający przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce, że panie jakby działają w ramach takiej właśnie wspólnoty, i tej wspólnoty parafialnej, i tej wspólnoty zespołu charytatywnego, więc państwo się znają nawzajem. I ja myślę, że właśnie budowanie tych relacji, więzi, że my pomagamy komuś, pewnie ktoś kiedyś nam pomoże, że to jest takie zbliżanie się nawzajem do siebie, że stanowimy grupę ludzi, która się zna, która się lubi i która się pewnie będzie wspierała. Wspiera i będzie się wspierała. I to jest też bardzo piękny wymiar wspólnotowości i bardzo piękny wymiar miłosierdzia. To teraz jeszcze zapraszam państwa na utwór muzyczny.

0: Czas wspólnot.
1: Gościmy dzisiaj w naszej audycji przedstawiciel zespołu charytatywnego przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce, pani Danuta Wujek i pani Anna Borys i ksiądz Rafał Goliński, który dołączył do nas i który jest wikariuszem w tej parafii w Zielonce. Ksiądz jakoś wspomaga pracę zespołu, też korzysta ze wsparcia pań czy zespołu, organizując jakieś swoje akcje. I z tego, co tutaj ksiądz i panie mówili w czasie, kiedy państwo słuchali piosenki, to jest bardzo dużo ciekawych inicjatyw, które też są takie, można powiedzieć, wspólnototwórcze i więziotwórcze. Dowiedziałam się na przykład, że włączają się panie ze swoim zespołem charytatywnym do przygotowywania młodych do bierzmowania, a ci młodzi też pomagają na przykład w organizowaniu, w pakowaniu paczek dla potrzebujących. Tak? To taki wymiar, można tak powiedzieć.
2: Tak. Ja może dodam, bo to trochę funkcjonuje na takiej zasadzie, że w ramach przygotowania młodzież ma poznać Kościół. I jest wiele aktywności. I właśnie jakby jedną z tych możliwości raz na jakiś czas jest włączenie się w jakąś akcję, jakąś czynność. I tutaj może być pomoc przy paczkach, przygotowanie paczek na święta, ale też na przykład bardzo dużym wzięciem i zainteresowaniem, jak się zorientowałem, jest pomoc przy zbiórkach. W drugą niedzielę miesiąca, to młodzież się czasem, już pamiętam, dopytywała, czy w tą niedzielę będzie można z puszką postać, więc tak. Albo też chyba...
3: No ale też duża pomoc jest przy organizacji Dnia Chorego, tak, który u nas jest tak albo pod koniec maja, albo na początku czerwca. To też właśnie młodzież się włącza, bo tam trzeba i stoliczki rozstawić, później posprzątać. No i takie osoby chore, widząc młode osoby, też inaczej reagują. Są zadowolone, no bo młodzież jest zaangażowana.
1: A młodzież też jest zadowolona, bo może trochę podziałać. Młodzież lubi działać, lubi aktywności.
3: Tak, młodzież jak ma coś konkretnego do zrobienia, to robi to idealnie. Mhm.
1: No i widzi też inne takie oblicze Kościoła, inną twarz Kościoła, nie tylko taką związaną z kultem, z cotygodniową muszą świętą, która jest jakby centrum życia Kościoła, bo wiadomo, że Eucharystia jest czymś takim niespotykanym w innych religiach. Kiedyś koleżanka powiedziała mi, że ona myślała kiedyś nad przejściem do Kościoła protestanckiego, ale jak sobie uświadomiła, że nie miałaby Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu, stwierdziła, że to nie jest dobry pomysł. Więc rzeczywiście Eucharystia i Niedziela Msza Święta jest czymś bardzo istotnym w życiu Kościoła, ale bez działania na rzecz drugiego człowieka, na rzecz bliźniego, no to ta nasza wiara nie byłaby pełna. Wiara musi też przejawiać się w uczynkach miłosierdzia.
2: Jak najbardziej to w ogóle nauczanie świętego Jakuba. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, pokażę swoją wiarę z uczynków, więc to nie da się tak deklarować, trzeba to też przekładać i myślę, że to działa też na takiej zasadzie, że jeżeli we wspólnocie faktycznie coś robimy z innymi, to też nie sposób wszystkiego zrobić, ale mieć takie poczucie, że uczestniczę w takiej aktywności razem z innymi, to też w jakiś przedziwny sposób gdzieś to człowieka wzmacnia. To nie tylko takie poczucie, że robię coś dobrego w ogóle, ale że robię właśnie i uczę się też jakby działać z motywu wiary. Myślę, że to tak podnosi też.
1: Chyba jest łatwiej, prawda, nam działać, kiedy jesteśmy ludźmi wierzącymi. Jednak relacja z Panem Bogiem powoduje, że mamy chyba i więcej siły, i więcej jakiegoś takiego zaangażowania. Tutaj pani Danusia też poza anteną powiedziała chyba coś takiego, że czuję w sobie dużo więcej takiej energii do działania jako osoba wierząca. Jakby czuję to wzmocnienie Boże, prowadzenie.
4: Tak, właśnie.
1: Czyli, że wiara daje to takie, tak popycha nas do działania, do tego, żeby służyć ludziom z większą i miłością, i cierpliwością, z większym oddaniem, zaangażowaniem i z taką siłą większą wewnętrzną.
3: No, ja to...
1: Bo to nie jest
3: nie wiem, kto
1: praca.
3: To powiedział, bo na pewno nie ja to wymyśliłam, ale wiara bez uczynków jest...
4: Martwa.
1: Czy to właśnie święty Jakub? To właśnie święty Jakub. Ksiądz Rafał kiwa głową. Ale wiara też chyba właśnie daje taką energię, taką motywację dodatkową. Mają panie albo ksiądz takie doświadczenie, że jak jednak człowiek nawet jest zmęczony, ale poprosi o wsparcie czy Ducha Świętego, czy swojego anioła stróża, czy jakiegoś swojego ulubionego świętego, to jakoś Pan Bóg daje tą energię, tą siłę do działania. Nawet jak czasami jest się zmęczonym, to jednak świadomie, że Pan Bóg stoi za moim działaniem, chyba tak dodatkowo mnie motywuje, daje mi siłę, prawda?
0: Tak, daje dużą motywację właśnie takie. Pomaganie innym i wiara w to, co się robi. Robię coś dobrego dla kogoś, a jednocześnie to jest wsparcie dla mnie, bo ja otrzymuję też bardzo dużo z tego. Mm-hmm. Bycia z kimś i służenia komuś.
1: No właśnie, chciałam na koniec już naszej rozmowy zapytać o te owoce, bo te owoce widoczne na zewnątrz są oczywiste, tak? Osoby potrzebujące dostają paczki, młodzież się angażuje, widać ten zapał, radość, tak? Dopytywanie się, a kiedy kolejna zbiórka? Ksiądz proboszcz na pewno się cieszy, że ma taki 20-paroosobowy zespół osób zaangażowanych, chcących pomóc, które dbają o to, żeby te osoby potrzebujące w parafii były zaopiekowane, tak? To są takie owoce widoczne. A jak to jest z tymi owocami dla pani, dla zespołu? Takimi wewnętrznymi owocami. Już pani się o tym powiedziała troszkę, że jest to taka radość.
0: Jest to radość właśnie
1: odczuwa.
0: Z bycia z tymi osobami chorymi czy potrzebującymi. I ja mam taką świadomość, że ja jestem potrzebna, że robię coś, co mnie cieszy też, a radość w sercu mam i po prostu jestem zadowolona, no, zadowolona z życia, że ten dzień jest radością dla mnie, że on został dobrze
1: przeżyty. Czyli nawet jeśli przechodzi na emeryturę i wydaje się, że już nie ma jakichś takich obowiązków zawodowych, to zawsze można znaleźć takie miejsce, na przykład w parafii, można się zwrócić po prostu do księdza proboszcza, jeżeli słuchają nas takie osoby, które myślą sobie, mam trochę więcej czasu, bo jestem na przykład na emeryturze, jestem osobą wierzącą, zaangażowaną w życie swojej parafii, ale chciałabym zrobić coś dobrego dla innych. To jaka jest droga do takiego działania, księże Rafale?
2: Droga jest dość prosta. Wystarczy się do któregokolwiek z nas zgłosić, to my dalej pokierujemy.
1: Z nas to znaczy?
2: Z księżem.
1: Czyli jeżeli ktoś jest w jakiejś tam parafii, powiedzmy sobie, no w Zielonce to sprawa jest dosyć prosta. Wystarczy, że się tutaj zwróci ktoś do księdza proboszcza, a ksiądz proboszcz pewnie pokieruje do pań. Ale jeżeli ktokolwiek jest w jakiejś innej parafii, to po prostu trzeba przyjść do księdza proboszcza, tak? Swojego i powiedzieć, że chciałoby się coś robić dla innych.
2: Tak, no generalnie my się jako księża troszczymy o to, żeby nasi parafianie nie byli niezaopiekowani, więc na pewno jak nie w konkretnej aktywności ktoś się odnajduje, to coś można pomóc. Tak samo osoby, które są aktywne zawodowo, czasem jest tak, że czy zespół potrzebuje jakiejś pomocy, że coś zawieźć, coś odebrać. Też ostatnio chyba z jednej z parafii trzeba było odebrać jakieś rzeczy, to też kwestia wysłania

0: naszego koła charytatywnego, chodzą do chorych, rozmawiają. Jakieś słodycze w tej paczce też są.
1: Coś dla ciała i coś dla ducha, jednym
0: tak,
1: słowem.
0: Tak, tak. I lubię to bardzo robić, a w ogóle to tak, no lubię całą pracę w zespole charytatywnym, aczkolwiek już mam za mało sił, no.
2: No, Dzień Chorego jest też takim przyjemnym dniem, kiedy osoby, które rzadko wychodzą ze swoich domów, są przywożone do kościoła. Jest specjalnie dla nich zorganizowana msza święta. Później właśnie jest takie przyjęcie i radość tych chorych, że oni mogli wyjść z domu, że spotkać się nawet między sobą, porozmawiać. Jak jest ładna pogoda, to robimy to w ogrodach. Widok i uśmiech tej chorej osoby daje bardzo dużo radości mi osobiście.
1: Proszę Państwa, to była audycja, w której mówiliśmy o miłosierdziu, o takim miłosierdziu i Bożym, ale też o takim miłosierdziu, do którego my wszyscy jesteśmy powołani, wezwani. To znaczy tym, żeby przez nas ta miłość Boża i miłosierdzie Boże promieniowało na innych. I bardzo dziękuję za obecność tutaj w studiu księdza Rafała Golińskiego, wikariusza z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce oraz pani Anny Borys i pani Danuty Wujek z zespołu charytatywnego Caritas przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce.
3: Szczęść Boże. Bóg zapłać.
0: Szczęść Boże.
2: Ja jeszcze bym chciała skorzystać i pozdrowić wszystkich zaangażowanych w zespole Caritas.
1: Pozdrawiamy wszystkich parafię w Zielonce. Kłaniam się i do usłyszenia. Randa Ombach.
4: Czas wspólnot.

0: Blondie i The Tide is High. Za 13 minut godzina 21. My zapraszamy teraz na przystanek Parafia, a odwiedzimy parafię Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach.
1: Przystanek Parafia.
2: Dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. To dary Ducha Świętego, które możecie Państwo odkryć w sposób szczególny w naszej parafii, parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. Serdecznie zapraszamy. Kościół jest otwarty codziennie. Można zatopić się w modlitwie, skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, no i też podziwiać w niedzielę święta wspaniałą nową mozaikę przedstawiającą Zesłanie Ducha Świętego.
3: Pani Magdaleno, a od jak dawna Pani należy do tej parafii?
2: Od 2006 roku.
3: Łatwo było porzucić Warszawę dla Ząbek?
2: Zdecydowanie, tak, tak. Ząbki urzekły mnie takim sielskim, zimowym klimatem. Kiedy przyjechaliśmy z mężem po raz pierwszy do Ząbek, to akurat spadł śnieg, więc to była zupełna odmiana. W Warszawie błoto pośniegowe, a tam wspaniała biała pierzynka.
3: A co jest atutem tej parafii?
2: Myślę, że atutem tej parafii jest właśnie to, że można zagłębić się w modlitwę przed Najświętszym Sakramentem w każdej chwili dnia. Kościół jest zawsze otwarty.
3: Drodzy Państwo, więcej na temat tej parafii, parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach już w niedzielę o godzinie 20, a w tygodniu mamy taką nadzieję, że parafianie także przyjadą poprowadzić z naszymi radiosłuchaczami modlitwę różańcową o 21:30. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.
4: Moving fast like a bullet train, turning lies into getaways.

0: Reklama.
1: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: Reklamie.
2: Za 5 minut będzie godzina 21. Wiadomości z życia kościoła, Jakub Troszyński, zapraszam. Było pozdrowienie po katalońsku, będzie spotkanie z wiernymi. Papież, który odwiedza Hiszpanię, jest w Barcelonie. Leon XIV odprawił mszę świętą w gotyckiej katedrze i spotkał się z szefem rządu regionu. Na spotkanie z papieżem przyjechali wierni z całego świata. Rozmawiała z nimi Agata Król.
3: Nie wiedziałyśmy, że będzie tu papież. Wszędzie są tłumy, począwszy od lotniska po zabytki. Wiara jest dla nas bardzo ważna. Jesteśmy katolikami. Dodatkowo papież jest ze Stanów Zjednoczonych.
4: Zdecydowanie punkt kulminacyjny. Bomba, petarda, tak, dokładnie. Nie, no, 100 lat Gaudiego, 100 lat Sagrady Familii. Czekaliśmy na to bardzo długo. Ciągle były jakieś problemy, żeby to skończyć i tak dalej, bo wiadomo, to był projekt bardzo skomplikowany. I no, ciężko było to zrobić. A tutaj jednak się udało. No i papież jest tym, co będzie to otwierał.
5: Vengo de Colombia.
3: Przyjechałam z Kolumbii. Papież jest dla mnie najważniejszym autorytetem w moim kościele, dlatego wszystko, co mówi, jest dla mnie święte. Popieram go w 100%. Chcę pojechać do Rzymu, mam mu wiele pytań do zadania, ale jest jeszcze dużo pracy do wykonania w kościele katolickim.
2: 5. dnia pielgrzymki w Hiszpanii papież otworzy wieżę Chrystusa w bazylice Sagrada Familia. Wydarzenie zaplanowane na 100. rocznicę śmierci pomysłodawcy i twórcy świątyni Antonio Gaudiego. 10-minutowa owacja, oklaski i okrzyki "Niech żyje papież" w parlamencie. Tak było w stolicy Hiszpanii, Madrycie. Zdaniem arcybiskupa Madrytu kardynała José Cobo Cano wizyta papieża może stać się impulsem dla kościoła i wiernych w tym kraju. Ojciec Święty pozostawił nam wiele zadań na przyszłość, ale wskazał nam również drogę, którą mamy podążać. Wierzę, że w każdej dziedzinie kultury, polityki, gospodarki i życia kościoła papież pozostawił nam wytyczne i konkretne wskazówki, punkty zbieżne i za to jesteśmy mu głęboko wdzięczni, stwierdził dostojnik w rozmowie z Vatican News.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: Ojciec Michał Bartnik, Paulin, będzie nowym prezesem Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zastąpi na tym stanowisku ojca Stanisława Tasiemskiego, dominikanina, który złożył rezygnację ze względu na wiek. Decyzję podjął zarząd fundacji na rzecz wymiany informacji katolickiej po rekomendacji Rady Programowej KAJU. Ojciec Michał Bartnik wstąpił do zakonu Paulinów w 1994 roku. Święcenia prezbiteratu przyjął 9 czerwca 2001 roku na Jasnej Górze. Jest magistrem teologii w zakresie bioetyki. Po święceniach pracował duszpasterstwo w Częstochowie, a następnie w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Polski pracował w Kurii Generalnej Paulinów. W latach 2014-2023 był zastępcą kustosza Jasnej Góry, odpowiadając między innymi za przygotowanie sanktuarium do Światowego Dni Młodzieży i wizyty papieża Franciszka w 2016 roku. Ostatnio pełnił funkcję rzecznika Jasnej Góry. A tak mówił ojciec Michał Bartnik kilka miesięcy temu z okazji 8. rocznicy działania profilu Jasna Góra News na serwisie społecznościowym X.
7: Zawsze powtarzam, że u nas sprawa jest jasna, wiemy, co mamy robić i kogo reprezentujemy. Ta reprezentacja wymaga też od nas pewnego takiego, no, mocnego przyłożenia się do pracy, bo jednak ta instancja jest też najwyższa i tutaj myślę, że Matka Boża, jak patrzymy w jej oczy, wpatrujemy się my tutaj, żyjący na co dzień przy niej, to jeszcze bardziej widzimy odbicie własnego sumienia.
2: Nowy prezes KAJ obejmie swoje obowiązki 1 lipca 2026 roku.

A my już za chwilę będziemy łączyli się z Jasną Górą i będziemy transmitowali dla Państwa apel jasnogórski z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

0: Maryjo, Matko Słowa Bożego, która po zwiastowaniu, kiedy przyszedł do Ciebie Archanioł, zachowałaś się identycznie jak On. I to teraz Ty idziesz ze Słowem już żywym do Elżbiety. Ty, która jesteś naszym wzorem przepowiadania, głoszenia dobrej nowiny i wszelkiego ewangelizowania. A dziś Twój Syn mówi nam, że każdy z nas, każdy chrześcijanin ze swojej natury jest solą ziemi, światłem świata. I może często kojarzymy te słowa trochę i koncentrujemy na sobie, co muszę zrobić, żeby być solą czy światłem dla świata. Tymczasem naturą soli i światła jest to, że one istnieją dla kogoś. Sól sama w sobie nie ma jakiegoś znaczenia. Dopiero kiedy połączona z potrawą nabiera sensu ona, jej istnienie oraz potrawa. Tak jak nikt nie je samej soli, ale dopiero kiedy się ją połączy ze składnikami, wydobywa prawdziwy smak i prawdziwą wartość. Nawet gdybyśmy byli najczystszą solą, najlepszą z Himalajów, no to jednak, kiedy nie połączymy jej z czymś, na nic się nie przyda. Ona jest do czegoś. Podobnie ze światłem. Jeżeli przykryjemy je korcem, czyli dawnym naczyniem do przechowywania zboża, no to nikomu się nie przyda. Po cóż ono jest? Schowane pod czymś ukryte, traci swój sens. Więc nasze życie ma sens, kiedy nie jesteśmy skoncentrowani na sobie, ale działamy ku drugiemu człowiekowi. W Krakowie na frontonie kościoła Marcina na ulicy Grodzkiej jest stary łaciński napis: Frustra vivit qui nemini prodest. Pusto żyje, kto nikomu nie przynosi pożytku. Od tego słowa jest frustracja, kiedy czuje się niepotrzebny. A wystarczy istnieć dla kogoś, zrobić coś dla kogoś, czynem, słowem, modlitwą. Wtedy mija frustracja, zgorzknienie. Kiedy ktoś jest na świeczniku, trzeba, aby innym wyjaśniał życie. Nie skupiał jednak uwagi na sobie. To, że chrześcijanin jest światłością, nie jest żadną jego zasługą, ani efektem wysiłków moralnych. Nie mamy się ukrywać, ale też nie mamy ukraść Bogu chwały. Nic nie może się ukryć, nie może zamknąć się w sobie, pod korcem, nie może zagarnąć światła dla siebie, ale z drugiej strony powinno świecić, musi świecić. Jednak nie żeby inni skupiali się na nas, ale na światłości świata, na Bogu. Bardzo intrygujące są słowa Jezusa, żeby tak świeciły nasze czyny, aby ludzie chwalili Boga, nie mnie. Dobry czyn, pełen światła, ma mnie postawić w cieniu, aby Bóg był widoczny. Każdy mój religijny akt, szczególnie oświecanie słowami Bożymi, oświecanie ewangelizacją, nas ma stawiać w cieniu, by światło Boga przedostawało się do ludzi bez zakłóceń, aberracji. Eliasz czynił wiele cudów. Fenomenalny prorok. Wspaniały. Pstryknął palcem i deszcz spadał, a 3 lata wcześniej nie padał. Pomodlił się chwileczkę i nagle ogień z nieba zleciał. Ale największym dziełem Eliasza nie było to, że uczynił cud i że ludzie cmokali z zachwytu. Jaki prorok! Lecz to, że kiedy już ten ogień spadł z nieba, ludzie nie mówili o cudzie, tylko wykrzyknęli: Pan jest Bogiem, że Bogu oddali chwałę, pomijając Eliasza. Więc pokora nie polega, żeby schować się w cieniu, za sceną, ale właśnie, żeby wyjść na scenę i światła reflektorów, ale wiedząc, dzięki komu tu wchodzimy i w imię kogo tu jesteśmy. Mamy świecić. Jesteśmy dziećmi Królestwa Światłości. Ludzie mają widzieć nasze dobre uczynki, ale chwalić Ojca. To dziś Jezus powiedział: Niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, ale chwalili Ojca, który jest w niebie. Ty, Maryja, jesteś, Maryjo, jesteś tą pokorną służebnicą Pana, zawsze schowaną w cieniu, nie skupiającą na sobie, nie przesłaniającą tegoż słońca, ale odbijającą jego światło dla każdego z nas. Oddajemy ci więc, Maryjo, Kościół Święty, który głosi, ewangelizuje. Oddajemy Ojca Świętego Leona, wszystkich księży biskupów, księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdę, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego. Polecamy nasz zakon Paulinów z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim i ojcem przeorem Jasnej Góry, ojcem Grzegorzem Prusem, w jego szczególnym dniu 25-lecia, kiedy to przyjął 25 lat temu sakrament kapłaństwa. Polecamy jego i wszystkich ojców, którzy tego dnia przyjęli w 2001 roku sakrament święceń. Polecamy też wszystkich, którzy dziś na Jasnej Górze przeżywali 50-lecie swoich święceń kapłańskich. Również księdza arcybiskupa Tomasza Petę z Kazachstanu, który specjalnie przybył na Jasną Górę. Polecamy wszystkie osoby życia konsekrowanego. Prosimy o powołania kapłańskie, zakonne, apostolskie. Polecamy też naszą ojczyznę. Prosimy o pokój na całym świecie. Prosimy też w intencjach, które są zapisane w Jasnogórskiej Księdze Modlitwy Apelowej spoczywającej tu na ołtarzu. Polecamy też wszystkie media, zwłaszcza te, które transmitują apel jasnogórski. Wszystkich ludzi uzależnionych, zwłaszcza od choroby alkoholowej. Za wszystkich ludzi chorych fizycznie, umysłowo. Za ludzi samotnych, więźniów. Za wszystkich dobrodziejów i osoby, które pracują i posługują w jasnogórskim sanktuarium. Polecamy parafię świętego Floriana w Sosnowcu, do której przybywasz w ikonie nawiedzenia. Prosimy w intencji pielgrzymów, którzy tu dziś nawiedzili i są w tej chwili w kaplicy Matki Bożej. Polecamy też wszystkie osoby podejmujące dziś czuwanie nocne, a są to siostry Maryi Niepokalanej. Polecamy w tajemnicy nawiedzenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi,
2: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, teraz w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze

0: pod Twoją obronę.
1: Udzielam Ci się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz mi radzić w potrzebach naszych, a od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: Generała zakonu Paulinów, ojca Beniamina Bąkowskiego, prosimy o błogosławieństwo.
2: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
2: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.

20 minut po godzinie 21 transmitowaliśmy dla Państwa apel jasnogórski z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, a za kilka minut będziemy modlić się wspólnie na różańcu. Dziś będziemy rozważali tajemnice bolesne i już teraz zapraszam do telefonów po 21.30. Dwa telefony do Państwa dyspozycji: 512 700 444 i 512 700 555. A teraz wsłuchajmy się w słowa Pisma Świętego, które komentarzem opatrzy ksiądz Mariusz Kowalski.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim.
1: Niezmienność prawa Bożego wskazuje na niezmienność Boga. W księdze proroka Malachiasza czytamy: Ponieważ ja, Pan, nie odmieniam się. A w księdze liczb możemy przeczytać: Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał. Nie jak syn ludzki, by się wycofywał. Czyż on powie coś, a nie uczyni tego? Lub nie wykona tego, co oznajmił? Bóg w ten sposób mówi człowiekowi: Jestem niezmienny. Mojżesz otrzymał dekalog. Niezmienne prawo, które obowiązuje przez pokolenia, aż do dziś. Przez wieki dobry Bóg powoływał nauczycieli i proroków, aby uczyli ludzi, jak rozumieć i wypełniać Boże prawo, jak kierować się tym niezmiennym prawem Bożym, przez co poznawać Jego, Boga stałego i niezmiennego, Boga, który niezmiennie kocha. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus najpełniej uczy tego, pokazując na samego siebie. To On, pierwszy katecheta, pierwszy nauczyciel, nasz Zbawiciel, jest wielki w wyjątkowy sposób. Poprzez swoje bóstwo, poprzez jedność z Ojcem, przez miłość do Ojca, przez poddawanie się woli Ojca. Jest wielki i uczy tej wielkości. Kiedy człowiek może być wielki na wzór wielkości Jezusa? Kiedy wypełnia wolę Boga? Kiedy postępuje według prawa Bożego? Kiedy zabiega o zjednoczenie z Bogiem aż do końca? Już dziś, w tych najdrobniejszych, najmniejszych sprawach, tych codziennych. Chcę być zjednoczony z Bogiem, żeby zjednoczyć się z Nim w pełni na końcu czasów. Prawo Boże, dekalog. Czy pamiętam o nim codziennie? Czy przypominam sobie te 10 słów dane na wieki Mojżeszowi i mi na dziś i jutro?

0: Zaczynamy, drodzy Państwo, naszą wspólną modlitwę różańcową. Ja tylko przypomnę, że są dostępne numery telefonów do Państwa dyspozycji, żeby połączyć się wspólnie, odmówić dzisiejsze tajemnice bolesne, rozważać je. 512 700 444 oraz 512 700 555. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego oraz biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów księdza Mariusza Bedziuka i księdza Artura Więsika. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Prosimy o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Módlmy się w intencji papieskiej, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami oraz narodami, a także by promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. Panie, kiedy przeżywam kryzys wiary i czuję się zagubiony, proszę o Twoją łaskę przemiany. Napełnij moje serce nadzieją i pokaż mi drogę powrotu do Ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Modlimy się o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka, Gucia, o skuteczną terapię, o światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, o siłę do walki z chorobą. Przez wstawiennictwo świętej Filomeny i świętej Rity prosimy o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy zawodowej Łukasza oraz o uleczenie z depresji lękowej Adama. Modlimy się o zdrowie dla małej Alicji, o dobry rozwój Agnieszki, o łaskę nawrócenia i powrót do kościoła dla Macieja. Modlimy się o potrzebne siły, opiekę Matki Bożej, Pocieszycielki, strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny. Prosimy o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Modlimy się o zdrowie, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Adama. Modlą się rodzice. Prosimy o opiekę i Boże prowadzenie dla prawnuczka w dniu czwartych urodzin oraz łaski Boże dla jego rodziców. Modli się Elżbieta Robertowa. Modlimy się o uleczenie z depresji dla Karoliny Antoniego oraz o uzdrowienie Igora, Agnieszki, Oskara, Moniki, a także o nawrócenie Rosji i o uwolnienie z pokus i grzechu dla Łukasza. Modlimy się o zbawienie duszy dla świętej pamięci Elżbiety, Danuty, Stanisława, Stefana, Czesława, Magdaleny i Jana. Prosimy także o błogosławieństwo Boże dla nowożeńców Joanny i Łukasza. Zaczynamy modlitwę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi i Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziś rozważamy tajemnice bolesne. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu, tajemnica pierwsza. W jaki sposób, choćby najmniejszy, można brać udział w modlitwie Jezusa w Grodzie Oliwnym? Myślę, że najpierw trzeba sobie uświadomić ducha Jezusowej ofiary. Ileż w nas wygodnictwa, egoizmu, a jakże mało ducha ofiary. Czy pamiętamy, że w najgorszych chwilach Jezus modlił się do Ojca? Jest z nami Pani Janka. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Bardzo poproszę.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie.

0: pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
0: zaprowadź wszystkie dusze do nieba
1: i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę i pozdrawiam serdecznie.
0: Szczęść Boże, dużo zdrowia życzę.
1: Wzajemnie. Druga tajemnica, biczowanie Pana Jezusa. Czy dzisiejszy człowiek rozumie, dlaczego Jezus cierpiał w Ogrodzie Oliwnym pod batem biczowania? Cierpiał dlatego, że tak bardzo wielbił Boga, że czynił wszystko to, czego Bóg od niego chciał, w duchu pokuty. Nie bójmy się bólu, cierpienia, batów, jeżeli za tę cenę otwieramy Bogu drogę na świat, w którym jest tyle zła. Jest z nami kolejny słuchacz. Halo, halo.
2: Szczęść Boże, Jadwiga.
1: Pani Jadwiga, poprosimy o poprowadzenie drugiej tajemnicy rozważań.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

0: Bo błogosławiona jest między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bardzo dziękuję Pani Jadwigo, pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowanie. Czy cierpiąc umiemy cierpieć? Wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi, mówimy o cierpieniu. Wtedy, kiedy cierpimy, narzekamy i załamujemy ręce. Tymczasem serce Jezusowe to serce otoczone cierniami. Serce Jezusa, który cierpiąc uczył i uczy cierpieć. Jest z nami Pan Bogdan. Halo, halo.
2: Tak, szczęść Boże.
1: Bardzo proszę, Panie Bogdanie.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie, Panie Bogdanie, spokojnej nocy.
2: I z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Czwarta tajemnica, dźwiganie krzyża. Każdy z nas ma pewną wrodzoną zdolność. Pragnie zamknąć się w pustelni własnego cierpienia. Każdą cegłą odgradza się od innych. Jeśli złączymy cierpienia innych z naszym, wtedy wchodzimy w nurt bolesnych tajemnic różańca. Wchodzimy w Bożą tajemnicę. Krzyż dźwiga Pan Jezus i On zaprasza nas do swojego cierpienia. Jest z nami Pan Robert. Halo, halo.
3: Halo, halo, szczęść Boże.
1: Bardzo proszę, Panie Robercie, szczęść Boże.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba
3: i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Spokojnej nocy, bardzo dziękuję Panie Robercie.
3: Dziękuję również nocy, spokojnie pozdrawiam, szczęść Boże.
1: Bóg zapłać. Tajemnica piąta, bolesna śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Jezus jako człowiek dotrwał do końca. Iluż załamało się na Bożej drodze, ilu porzuciło klasztory, ilu roztrwoniło miłość, ilu pozabijało się, chociaż byli pobożni. Nie umieli dotrwać do końca. Są chwile bardzo trudne, kiedy spadają nam kamienie na głowę. Wtedy trzeba powtarzać sobie, kto dotrwa do końca, będzie zbawiony. Jest z nami pani Grażyna. Halo, halo.
4: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, to bardzo proszę pani Grażyno.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę,
4: uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko.
1: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
4: ale od wszelakich złych przygód
1: racz nas zawsze wybawiać.
4: Panno chwalebna i błogosławiona,
1: o Pani nasza,
4: Pani nasza,
1: orędowniczko
4: nasza, pośredniczko
1: nasza,
4: pocieszycielko nasza,
1: synem swoim nas pojednaj,
4: synowi swojemu nas polecaj,
1: swojemu synowi nas oddawaj. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
4: Amen.
1: Pani Grażyno, pozdrawiam serdecznie, bardzo dziękuję za wspólną
4: bardzo
1: modlitwę.
4: Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję także wszystkim Państwu, którzy łączyli się, czy to telefonicznie, czy to za pośrednictwem radioodbiorników, czy też internetu. Dziękuję za wspólne popołudnie i wieczór. Zastępowałem Wojciecha Dąbrowskiego, Jakub Troszyński. Było mi bardzo miło, życzę spokojnej nocy i do usłyszenia. Zostawiam teraz Państwa z Pawłem Kęską. To wywiad z człowiekiem, a o wielkiej pasji i o mistrzowskich recepturach na Starej Pradze opowie mistrz lodziarstwa Dariusz Iwanow. Także raz jeszcze dziękuję. Wszystkiego dobrego, spokojnej nocy.
5: Wywiad z człowiekiem.

0: Dzień dobry, Paweł Kęska. Witam Państwa słonecznie. Trochę wakacyjnie, przedwakacyjnie. Piękny czerwiec, pogoda niesamowita. 20 parę stopni, zielono. Jestem nad Wisłą w porcie praskim. Okulary słoneczne, czapki z daszkiem i lekki plażing. Jak plażing, to na lody. Tak, lody. Ktoś mi niedawno powiedział, że Polacy mają kilka obsesji, a jedną z nich są lody. Lody na patyku, lody waniliowe, lody pistacjowe. Kiedyś nie było pistacjowych, ale już lody bananowo-szpinakowe to jest szaleństwo. A lody pomarańczowe z szałwią. Shake bananowo-szpinakowy. Marcepan, napoleonka, karpatka, WZ-ka. Co Państwo na to? A wszystko, co dobre, ma jakąś swoją tajemnicę i zaglądałem szefa, który najczęściej stoi za ladą i zagaduje klientów o te lodowe tajemnice. No i umówiłem się na wywiad. Więc dziś będzie słodko.
1: Porobili się takie lody, które są równie nowe.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Jesteśmy w lodziarni, więc dziś będziemy po prostu kręcić lody chyba.
1: Tak, zaczynamy dzisiaj od lodów sorbetowych, bo dzisiaj dzień na sorbety i na robienie bazy.
0: A to są zawsze inne lody.
1: Bo my te lody robimy codziennie. Przychodzimy do pracy rano, 7-8 godzina, do 12 robimy lody i dopiero o 12 otwieramy lodziarnię.
0: Ale codziennie trzeba wymyśleć, co będzie.
1: Bazę lodów mamy w głowie około 40-50 sztuk, a że w witrynie wychodzi 12-14 kuwet, to zawsze trzeba coś zmienić. Ale trafiają się też nowe pomysły. Klienci co chwilę przychodzą z takimi swoimi pomysłami, potem opracowujemy od tego jakieś recepturę, pomysł i robimy.
0: Czyli jak ktoś ma pomysł na lody, nie wiem, coś wymyśleć dziwnego na lody rabarbarowo-szałwiowe, to da radę.
1: Tak, natomiast to też musi pomysł chwycić. Dzisiaj na przykład, też nie ja, tylko mój pracownik zaproponował, żeby zrobić lody szałwiowe właśnie, ale z porzeczką.
0: Trafiłem.
1: Więc ona teraz czyści szałwie, koleżanka, ja zaraz dodam do tego porzeczkę i będziemy robić lody z tego.
0: A możemy tam...
2: Zapraszam do środka.
0: Zobaczyć, jak się kręci lody, proszę Państwa. Dzień dobry. To jest szałwia, tak?
2: Tak, to jest szałwia.
3: Można powąchać, sprawdzić, dotknąć.
1: Musimy tą szałwię wyczyścić z tych wszystkich ogonków. Potem ją umyjemy. Dodamy do tego porzeczkę, różnego rodzaju cukry i będziemy kręcić lody.
0: To jest szałwia zasypana cukrem.
1: Nie, to już jest to innego. To jest szpinak, bo tam będą lody ze szpinaku i z banana. One są przygotowane tylko do zmielenia i do wrzucenia do fryzera. Przygotowanych mam na dzisiaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć smaków i nie wiadomo, bo być może zrobię jeszcze czekoladę na piwie. Piwo już kupiłem wczoraj i przygotowany jestem.
0: Czy to jest serio? Naprawdę?
1: Tak. Robimy to na bieżąco.
0: Ja jestem taki nieufny, bo jak czasem lubię lody, gdzieś idę i sobie próbuję, to najczęściej myślę sobie, okej, to są takie składniki, to są takie, ale tam ananasa nie widziały te lody, albo banana.
1: To jest ananas.
0: To prawda.
1: Nie jest nic innego, tu jest ananas. Tutaj mamy morele, bo promocja była. Wykorzystujemy takie sytuacje. Idziemy do sklepu, okazuje się, że na przykład wrzucili dużo moreli. Kupiliśmy tych moreli dużo i robimy z tego.
3: Tak samo. Zniżka na banany.
1: Jak była zniżka na banany, robimy lody bananowe.
3: No.
1: Wykorzystujemy tego typu sytuacje do tego, żeby robić kolejne smaki.
0: Była taka moda kiedyś na takie lody ogórkowe, buraczkowe.
3: Z buraka i z...
0: Ale takie właśnie, powiedziałbym, wytrawne?
1: Robiliśmy lody z buraka. Niestety to jest dosyć niszowa sprzedaż. Chyba więcej poszło tych lodów w próbkach, w częstowaniu klientów, niż żeśmy tego sprzedali. Więc nie robię tego za często. Chociaż na przykład lody, które były ze szpinaku i banana, chwyciły. Pomysł podrzucił jeden klient, młody klient, 12-letni chłopak, Adaś, żeby to nazwać poradny shake, bo baba go tym rano karmi takim shake'iem. Myśmy tak to nazwali i te lody chwyciły. I te lody, mimo tego, że ludzie podchodzą do nich niechętnie, ale jak spróbują, to trochę nam się sprzedają i one są dosyć popularne u nas.
0: To jak to jest z lodami, bo myślę sobie, że wiele osób sobie zadaje to pytanie, którzy akurat lubią na lody pójść w weekend, a tym bardziej tych, którzy chodzą w tygodniu. Często jest tak, że się robi z prawdziwych produktów naturalnych.
1: No, metody są różne na robienie lodów. My robimy lody...
0: A częściej są jakie?
1: Nie chcę konkurencji swojej jakoś deprecjonować, ale są lodziarnie, które są lodziarniami otwartymi, gdzie można do nich zajrzeć. U nas na przykład jest przeogromna szyba. Można sobie zajrzeć to, co my robimy, od rana tu siedzimy i nierzadko jest tak, że dzieci idące do przedszkola, bo nie wracające z przedszkola podczas naszej produkcji, zaglądają, stoją przy szybie, my tu nic nie ukrywamy. U nas widać szałwie, widać miętę, jak robimy z niej, widać truskawki, owoce. Czasami jak robimy lody mleczne, to widać, że my to mleko używamy i nie ukrywamy tego, więc robimy takie lody, jakich nie musimy wstydzić.
0: No dobra, no tak pytam, tak serio. Jak powiem się, jak często się robi takie lody z naturalnych produktów?
1: My robimy je codziennie.
0: Nawet to wiem, a reszta świata? Nie chodzi mi o konkurencję, o cenę, a tak z ciekawości, statystyka.
1: No cóż, wydaje mi się, że wystarczy poczytać receptury bądź składniki lodów tych sieciowych i zagłębić się w niej. Wtedy widzimy, co tam w środku jest. Czy jest tam mleko w lodach śmietankowych?
0: Czy nie ma.
1: Ja myślę, że fajnie byłoby zajrzeć samemu. Nie chcę oceniać, ale jest wiele lodziarni na mieście, które robią dobrych składników. Ja znam lodziarnie, bo chodzę po tych lodziarniach, próbuję te smaki. Czasami się nawet tym inspiruję, bo jakiś smak ciekawy zobaczę, próbuję go zrobić samemu. I niektóre lody mi smakują. Ale próbuję robić je inaczej, robić po swojemu i tak, żeby to nie smakowało moim klientom.
0: Dlaczego pan przyszedł na lody?
4: Bo jestem po sąsiedzku tutaj, mieszkam w okolicy i to są najlepsze lody w mieście.
0: W całym mieście?
4: W Warszawie. A często tu przychodzę i za każdym razem są praktycznie inne smaki.
0: A jak często?
4: To raz dziennie z reguły.
0: To dobry rytm, a jakie są najlepsze?
4: Słony karmel, którego na pewno nie ma. No i duże. A dzisiaj jest? A to dobrze. No i... No różne miasta są po prostu. Wszystkie są wyborowe.
0: Jest jakiś sekret dobrych lodów? Jakie muszą być, żeby były dobre?
4: Znaczy, one nie są, jak to powiedzieć, takie przemysłowe, gdzieś tam z jakiejś fabryki, nie? Gdzieś tam w dużych ilościach robione, są indywidualnie robione. Tutaj właściciel jakiś tam, się trochę już się poznałem, jakieś swoje receptury robi. I za każdym razem, jak przychodzę, często, gęsto są inne lody, inne smaki są jakieś, no i są wyborne.
0: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.

0: tak jest jakaś tajemnica?
1: Nie, tu nie ma żadnych tajemnic. Wszystko jest proste. Przede wszystkim lody to mleko, śmietanka i różnego rodzaju cukry. Bo są cukry mniej słodkie, są cukry bardziej słodkie, miody. Ja używam wszystkich. Oczywiście mam taką tabelkę rozpisaną, jaki cukier ma ile tego cukru w cukrze. Bo przychodzą klienci, mówią, że jakieś lody są dla nich za słodkie. Więc ja po takich uwagach próbuję tą słodycz tych lodów nieco zmniejszyć. Ale potem przychodzą klienci, mówią, że te lody są niesłodkie. Męczą mnie na przykład niektórzy pracownicy o lody z maczy. I nie jestem fanem maczy. Ale robię te lody, jak je próbuję, nie jestem nimi zachwycony, nawet wręcz przeciwnie, jest jeszcze gorzej, ale przychodzą klienci i się tymi lodami zachwycają, więc ja te lody robię.
0: Lody z maczy są w porządku, czyli jedne są lepsze, dlaczego?
1: Ja nie wiem, dlaczego moje lody miały być lepsze od innych.
0: Dlaczego są lepsze?
2: Szef tak naprawdę bardzo często stoi i mówi, ja sam nie wiem, dlaczego moje lody są takie dobre. Stoi z łyżką, z miseczką tych lodów, je i komentuje to tak. I sam do siebie się uśmiecham. Ja naprawdę bardzo często to słyszę. Na pewno wierzę w to, że po nocach nie śpi, serce wkłada w to i codziennie próbuje wymyślić coś nowego, to też ma ogromny wpływ na jakość tych lodów.
0: I serce.
1: Możliwe, że to chodzi o to, że się do tego przykładam. Przykładam się do wszystkiego, co w życiu robiłem. Skoro wymyśliłem sobie, że jednak będę robił te lody, to pomyślałem, że chciałbym, żeby one były takie, żeby smakowały klientom, a szczególnie dzieciakom. Mamy tu przedszkole obok, więc to są moi stali klienci. Bardzo ważni klienci zresztą.
0: I pewnie panie przedszkolanki.
1: Panie przedszkolanki chyba mniej, natomiast rodzice korzystają z tego, że dzieci zaciągają ich tutaj na lody. To nawet takie rysunki na chodniku były, gdzie jak trafić do lodziarni, malowane przez dzieci. I rodzice korzystają z tego. Przychodzą z tymi dziećmi i jedzą tak samo dużo, jak i te dzieci.
2: A czasem przyjechało mleka żywego i śmietany. To jest dowód na to, że używamy prawdziwego mleka i śmietany. Śmietanki, tak.
0: O, tu właśnie państwo wnoszą.
1: Dzień dobry. Widzimy się, przyjeżdża mleko. I my, chcąc zachować jakość, po takim transporcie bierzemy się do roboty i żeby zachować ciąg chłodniczy, musimy to mleko od razu spasteryzować i przygotować się do robienia bazy na dzień jutrzejszy. O ile dzisiaj robimy wszystkie lody sorbetowe, to jutro robimy lody mleczne. I od rana, od godziny 7:00 przychodzimy do pracy i zajmujemy się lodami mlecznymi.
0: No dobra, no to tak krok po kroku. Tutaj trochę urządzeń warczy, więc państwo wybaczą, jest takie dzwonienie, warczenie. Tak będzie, bo tutaj wszystko się chłodzi albo coś innego się tutaj robi. Co tutaj stoi?
1: A, no wprost, to wielka bańka, to pasteryzator. To właśnie tam teraz będziemy wlewali mleko, cukry, śmietankę, no wszystko w odpowiedniej kolejności przy odpowiedniej temperaturze, żeby zachować pewnego rodzaju cykl produkcyjny. A później, jak już się to spasteryzuje, schomogenizuje, no to od jutra robimy tam lody mleczne. Obok stoi trochę większe urządzenie, to jest takie serce całej lodziarni, bo to jest frezer, w którym się tą skomponowaną bazę razem z różnymi dodatkami, w której robi się lody. Ja mam taki fajny frezer, który pozwala mi na dużo więcej, bo mam nad nim taki mały pasteryzatorek. I tam mogę sobie wszystkie próby, wszystkie nowości, wszystkie kombinacje, które sobie wymyślę, opracuję, policzę, przerobić i sprawdzić, co mi z tego wyszło.
0: Czyli zanim trafią do klienta, to wpierw jest seria testów.
1: No, zima jest serią testów. W zimę, kiedy u nas ruch jest mniejszy, robię tylko torty lodowe.
0: Ale w ogóle jakiś ruch jest?
1: Tak, przychodzą klienci, kupują lody na wynos. I to tam jest dziennie kilkunastu klientów. Każdy kupuje wtedy już te ilości większe, ale jest ich mniej. Ale ja mam wtedy dużo czasu na to, żeby pobawić się recepturami i wszystko, czego nie mogłem zrobić w lato, bo nie miałem na to czasu, to mogę sobie potrenować, poćwiczyć w zimę. Robię wtedy mniejsze ilości, ale robię je troszeczkę inaczej. Mam czas na dekorowanie, na bawienie się, na naukę.
0: Ile lat pan w tym siedzi?
1: Tak naprawdę to ja sprzedawałem przez 20 parę lat lody czyjeś. 7 lat temu namawiał mnie kolega na produkcję lodów. Zacząłem się tego uczyć, ale się nie zdecydowałem, bo okazało się, że te wszystkie sprzęty, wyposażenie lodziarni nie jest tanie. A półtora roku temu, w właśnie to jest drugi sezon teraz. W różnych okolicznościach doszedłem do wniosku, że to jest teraz ten moment, ten czas, kiedy kupiłem sprzęty, zacząłem się uczyć przy pomocy kolegi, na jego sprzęcie najpierw, zrobiłem pierwsze lody, a potem jak już miałem pewnego rodzaju doświadczenie kilkumiesięczne, zacząłem kombinować, zmieniać pewne rzeczy, robić po swojemu, no i przyszedł czas na otwarcie lodziarni. Pierwszy sezon był całkiem fajny, przyjemny, dużo się nauczyliśmy, ale zima po tym sezonie pozwoliła mi dopiero na to, że wykorzystałem doświadczenie z pierwszego sezonu, to wszystko zacząłem sobie przetrenowywać, uczyć się, przerabiać te wszystkie receptury na ten nowy sezon i chyba w tym sezonie te lody są chyba jeszcze lepsze niż były wcześniej.
0: Tu trafiłem, akurat lubię lody i z kimś chodziłem po mieście i wzięliśmy sobie lodziarnię i patrzymy, o kurczę, jest jedna, która ma same piątki, niesamowite, nie ma takiej w okolicach, no więc weszliśmy tutaj, bo tu po prostu były same piątki, czyli że są najlepsze, z komentarzem czy bez.
1: To jest troszeczkę tak, że ja lubię obsługiwać klientów.
0: Tak.
1: I to, że są, one są dobre, to ja słyszę codziennie. Słyszę codziennie po kilkanaście razy. I ile razy bym tego nie słyszał, za każdym razem się cieszę.
0: Tutaj teraz na ladzie stoi tak, czyli mamy szałwie, szpinak, truskawki, mamy banieczki z mlekiem świeżutkie, ładnych parę, naście kilo cukru. I teraz co się robi?
1: No teraz właśnie powinniśmy za chwilę zacząć to mleko wlewać do pasteryzatora, podgrzewać, no a potem stopniowo dodawać wszystkie inne składniki, no głównie różnego rodzaju cukry i stabilizatory, no bo jednak to wszystko musi się powiązać i połączyć. No a na koniec śmietankę. Śmietankę mamy też tutaj, dwie różne śmietany, ja je specjalnie łączę. Taki miałem jakiś pomysł, tak sobie to opracowałem. A te wszystkie rzeczy, które się nauczyłem, pospisywałem, a potem popróbowałem modyfikować.
0: Tutaj w tych lodach są często kawałki owoców. Te smaki są niesłychanie intensywne. A tutaj widzę, karpatka będzie?
1: Nie, to jest na górze to ciasto zrobione. To jest na naszą napoleonkę.
0: Ale to są lody napoleonkę.
1: Tak, my robimy takie lody napoleonkowe. One się cieszą u nas dosyć dużą popularnością. W zimę wymyśliłem sobie taką całą linię lodów inspirowanych ciastami najróżniejszymi. Napoleonka trafia u nas się najczęściej, trafia się WZ-ka, trafia się sernik krakowski.
0: Zamawiam keks.
1: Keks, no i niewykluczone, że ten keks się pojawi. Ale pojawiają się też wszystkie ciasta włoskie, desery włoskie, no oczywiście tiramisu, bo to takie najpopularniejsze, ale też zupa inglese, czy baba napolitańska ostatnimi czasy, więc to się wszystko trafia. A pomysły na te ciasta ciągle ktoś mi podsuwa. Czasami mówię żonie na przykład o tym, że pomysł mam na ciasta albo na desery włoskie, no to mi wyszukuje jakieś takie nowe, podsuwa mi, z czego one są w rzeczywistości zrobione i ja potem próbuję takie lody robić.
0: Ładnie dziś słońce, będzie ciepło.
2: Tak, mamy nadzieję, bo jest sobota, korzystam.
0: Ale pani też pracuje tutaj z klientami?
2: Tak.
0: Ale to jest fajna praca?
2: Bardzo. Ja nawet nie do końca traktuję tą pracę jak pracę, ponieważ przychodzę tutaj codziennie rano. Mnie witają mieszkańcy o wiele częściej niż w mojej dzielnicy i na mojej ulicy. Czuję się tutaj jak w domu.
0: Co?
1: Jest przygotowany do widzenia już.
0: To jak dzieło sztuki małe.
1: To jest sernik krakowski z przybraniem takim ala krakowskim, z rodzynkami oczywiście, a obok jest tort sakera. To taki nowy pomysł na lody. Podpatrzyłem go u kogoś na targach i pomyślałem sobie, że poczytam i zrobię swój.
0: Piękne jest to, bo tak, to jest głęboki brąz czekoladowy, pomazany fantazyjnie, nie przypadkowo, ale spontanicznie i pięknie białym tutaj czekoladą. I pół morelki leży, Picasso by się nie powstydził. Może nie Picasso, ale jakiś inny artysta.
1: Ja kiedyś dawno temu, 20 lat temu, pracowałem w gastronomii i robiłem tylko jedną rzecz. Ubierałem stoły, tak żeby się nikt ich nie powstydził. I pamiętam, że robiliśmy z moją ciotką, która miała taką firmę, i ja byłem tylko od jednej, jedynej rzeczy. Od ubierania fantazyjnie stołów. Przeniosłem te swoje doświadczenia na lody i mam nadzieję, że oprócz tego, że są smaczne, to wyglądają też smakowicie.
0: A kto przychodzi na lody?
2: Najczęściej przychodzą mieszkańcy, przyjeżdżają też z różnych dzielnic, ponieważ dowiadują się pocztą pantoflową o nas. Przyjeżdżają spoza Warszawy, odwiedzają nas też turystycznie osoby z innych miast. Niedawno był człowiek z Norwegii, motocyklista. Dowiadują się o nas i przychodzą z ciekawości, są zachwyceni. To wszystko jest prowadzone ochami i achami. Taka jest reakcja na lody, szczególnie kiedy dajemy do testowania smaki, bo jest to taka tradycja i zasada naszego lokalu, że każdy klient, który jest oczywiście chętny, jest częstowany naszymi lodami, bo musi koniecznie zapoznać się z nowymi smakami, ponieważ kolejną naszą zasadą jest to, żeby codziennie były jakieś nowe smaki. Po prostu tak lubimy, nie nudzić się.
0: Tu są takie szpatułki na ladzie i ja to wiem, że klient stąd nie wyjdzie, jak pięciu nie spróbuje.
2: Dokładnie tak. To są nowości i tradycyjne smaki też u nas się pojawiają, z tym, że szef bardzo lubi dodać coś od siebie. Trochę soli, trochę pieprzu, żeby podkreślić jakieś naturalne smaki. Lubi właśnie tak się bawić.
0: Pani lubi lody?
2: Czy ja lubię lody? Szczególnie w naszym lokalu.
0: A jakie są najlepsze?
2: Najlepsze są wszystkie, ale mam parę też ulubionych smaków. To jest tarta limonkowa, która pojawiła się w tym roku. Uwielbiam ten lód. Tort Zachera, połączenie sorbetu czekoladowego i sorbetu morelowego i do tego jeszcze dżem morelowy. A propos dżemów, to bardzo często, jeśli jest możliwość, robimy je sami. Po prostu dajemy owoce z wodą, cukrem, gotuję to. Szef tylko prosi, żebym ważyła cukier koniecznie, bo ja czasami o tym zapominam, bo ja dopiero uczę się tego. Tak, i używamy też właśnie naszych dżemów do dekoracji lodów, ponieważ chcemy robić wszystko tak, jakbyśmy robili to właśnie dla naszej rodziny, dla siebie, bo też tak traktujemy naszych klientów. Bardzo lubimy z nimi rozmawiać, witać ich, uśmiechać się do nich, ponieważ w odpowiedzi dostajemy też uśmiech, miłą rozmowę, mnóstwo przemiłych komentarzy, na które też lubimy bardzo odpowiadać. To jest nasza kolejna pasja. Odpisywanie w ciekawy sposób i śmieszny na komentarze naszych klientów. Pozytywne. Bo takie tylko dostajemy ostatnio. Bardzo nas to cieszy, ponieważ bardzo się staramy, wkładamy serce i dostajemy taką odpowiedź pozytywną, co nas bardzo motywuje.
0: Dziękuję. A to co?
1: To jagodzianka. Pakalie, płatki i koniecznie pistacje.

0: proszę. To ananas i który?
1: Dlaczego akurat tu państwo przeszli na lody?
2: Przypadkiem przechodziliśmy i zobaczyliśmy, że jest lodziarnia.
0: Tak?
2: Zupełny przypadek.
1: A dlaczego się chodzi na lody?
2: No bo smakują.
1: A jakie są najlepsze?
2: Nie wiem. Różne smaki. To zależy od lodziarni. Zaraz zobaczymy, ocenimy te lody. Wygląda na nowy zakład z lodami, więc będziemy testować.

0: Siedzimy sobie teraz przed lodziarnią. Fantastyczne słońce jeszcze w miarę wcześniej. Dziś będzie bardzo ciepło. Ilu przyjdzie klientów dzisiaj?
1: No, dziś będzie, powiedzmy, umiarkowany ruch. Trudno powiedzieć. Myślę, że z 500? Może będzie.
0: 500 klientów? Pan lubi klientów.
1: Ja nie mam z tym problemu. Nie mam problemu z obsługiwaniem ludzi. Nawet powiem więcej. Ja lubię obsługiwać ludzi. Lubię z nimi rozmawiać i wydaje mi się, że robię to chyba dobrze. Mam pracowników dosyć dużo, bo około 30 w różnych miejscach. Takie szkolenia pracownicze z obsługi staram się im prowadzić raz na jakiś czas. I niewielu jest takich, którzy jednak umieją wykorzystać ten swój potencjał rozmowy z klientami, ale trafiają mi się tacy. Teraz pojawił mi się młody chłopak, który świetnie obsługuje ludzi, świetnie z nimi rozmawia, ma dobre relacje z nimi. Pracuje ze mną pani Natalia, która też uważam, że jest stosunkowo otwartą i świetnie znajduje się w takiej obsłudze.
0: Można jakoś odczytać, patrząc na tego, nie mówię klienta, bo to słowo nie jest dobre chyba, człowieka, który przychodzi, malce, który się rozgląda gdzieś po kątach, czego potrzebuje?
1: Właściwie każdy, kto przychodzi, jest innym człowiekiem, każdy ma inne potrzeby. Nie staram się na siłę im czegoś sprzedać. Natomiast chcę, aby klient, który przychodzi do mnie do lodziarni, kupił to, co mu smakuje. I po to też tymi lodami ludzi częstujemy na początku. Kiedy ktoś na przykład myśli, że smakują lody bakaliowe, to ja wychodzę z założenia, że on dobrze jest, jeśli ich spróbuje. I bo wtedy wie, czy na pewno to są te lody bakaliowe, których szuka, czy szukał czegoś innego. Staram się też dać mu alternatywę. Częstuję go bakaliowymi i na przykład chociażby napoleonką. I on wtedy wie, które są dla niego właściwe.
0: A to naprawdę tutaj przy tej lodzie można przestać trochę czasu i 5 smaków czy 6 spróbować. Pan się w ogóle nie spieszy w ogóle. Było 5, to jeszcze ze 3.
1: To zależy. Jeśli klientów jest dużo, no to staram się robić to tak, żeby to było w miarę sprawnie, a jednocześnie, żeby wszyscy mogli sobie coś przetestować. Jeśli mam czasu więcej, bo akurat w tym momencie kolejki nie ma i mogę kogoś poczęstować większą ilością smaków, to ja to robię. Ja się po prostu chcę pochwalić. I chyba tak trochę jest, że ja się chcę chwalić swoimi lodami. Uważam, że wiele z nich jest takich innowacyjnych pomysłów na smaki, chociażby te smaki, które imitują nam ciasta i że mam się czym pochwalić i chcę to robić. Dlatego też zatrzymuję tych klientów przy tej ladzie kilka minut dłużej niż powinienem czasami.
0: No dobra, skąd się to w ogóle wszystko wzięło?
1: Pomysł na lody?
0: No.
1: Zacząłem handlować lodami dawno, dawno temu, bo już to chyba 24 lata temu. Wtedy handlowałem lodami sieciówkowymi. Miałem punkty zlokalizowane w Zoo czy w Wilanowie. A później zaczęło się od tego, że jeden z moich kolegów lodziarzy zaczął robić lody sam i zaczął proponować mi przejście na taką własną produkcję.
0: Czy jest taka budka z lodami, na przykład w Zoo albo w innych miejscach, bierze się od jakiegoś, nie wiem jak to się działa, jakiegoś hurtownika czy jakiegoś dystrybutora i po prostu się dowozi tam, nie wiadomo jak to jest do końca robione i co to tam do końca może jest, albo wiadomo, ale to nie jest to, co by się chciało.
1: Kiedyś, 20 lat temu, to ta jakość lodu wszędzie była bardzo fajna. Potem to wszystko ewoluowało.
0: Czyli siadło?
1: Trochę siadło, tak. Myślę, że nawet trochę bardziej. To wszystko to się wypłaszczyło, te smaki też są takie troszeczkę bardziej płaskie, bo też realia nasze trochę zmusiły ich do pewnych posunięć.
0: Czyli szybciej i więcej?
1: Trochę szybciej, trochę więcej. Tutaj trzeba ciąć koszty. Tam są koszty większe z innego tytułu. No, koszty pracownicze, to wszystko rośnie, a jednak wszyscy muszą zarabiać i dlatego te lody smakują tak, jak smakują. Pomysł, kiedy kolega rzucił mi taki o tym, żeby robić własne lody, podchwyciłem, zacząłem się uczyć, no ale jednak koszty otwarcia produkcji były dla mnie za wysokie i brakowało mi impulsu, żeby jednak przeskoczyć na ten kolejny etap. Półtora, dwa lata temu dostałem takiego...
0: I tu klientki.
1: No niestety jeszcze mamy zamknięte, bo jeszcze nie mamy zrobionych lodów, choć część już rzeczywiście możemy wystawić.
0: Te dwie pani, jedna pewnie mama i córeczka w takim z rolkami, akurat dobry moment, żeby przyjazdem wpaść. No dobra, i co? Jak tam z tym sprzętem?
1: Potem okazało się, że przecież są leasingi, są banki, da radę to wszystko przeskoczyć.
0: A to jednak ryzyko.
1: Cały, zawsze biznes to ryzyko, jaki by to nie był, czy będzie to odpowiadać lodziarni, czy na przykład punktus z butami, czy szef, wszystko jest ryzykiem.
0: No dobra, pan jest tu z Pragi?
1: Tak, ja wychowałem się na ulicy Strzeleckiej, na Stalowej. Te okolice nie są mi do końca obce. Ja swoje pierwsze kroki w handlu to miałem na bazarze Różyckiego w latach 80. Kontakt z klientem, sprzedaż, czegokolwiek na bazarze nie jest mi zupełnie obca.
0: No a to też takie złote czasy i brutalne trochę 80. przełom, szczególnie przełom był bujny, można powiedzieć, bo się otworzył świat. Jak się otworzył świat, to ten świat przypłynął i też ta dynamika, powiedzmy sobie, Różyca była niesamowita.
1: Tak, ja pamiętam, jak moi koledzy z klas nieco wyższych w mojej szkole jeździli do Turcji, przywozili jakieś ciuchy, a ja potem te ciuchy od nich odkupowałem, stałem na bazarze i nimi handlowałem. No i no, z powodzeniem. Pierwsze to moje kroki w handlu to jeszcze był, jak byłem 7-8-latkiem i z babcią handlowałem kwiatami na różnych bazarach. Więc to były moje pierwsze kroki takie z obsługą klienta, kiedy słuchałem tego jak babcia, bo ja zachowuję się jak ona prowadzi interes, jak ona handluje, a potem to wszystko wykorzystywałem już na przykład na tym bazarze Różyckiego, czy później na Skrze, kiedy był tam taki bazar i tam się tego wcześniej uczyłem, a później to wykorzystywałem i to były moje pierwsze kroki tutaj właśnie.
0: No i co potem, Różycu? 80-90 to początki, kurtki z Turcji, babcia, kwiaty i co?
1: Aj, było różne. Ja pracowałem też w urzędzie celnym, byłem celnikiem przez chwilę, a później okazało się, że jest szansa kupienia pawilonu w ogrodzie zoologicznym, w starej budki takiej drewnianej. Podpisałem umowę, zdobyłem pieniądze, kupiłem ten pawilon i handlowałem tymi lodami, wprowadziłem własne gofry. I te gofry tam szły. Otworzyłem jedną pawilon, potem kolejny pawilon w zoo. Potem okazało się, że taka stara koleżanka mojego taty nie chce się jej prowadzić do takiego lokalu gastronomicznego w okolicy Wilanowa. Otworzyłem tam kawiarnię z lodziarnią. I jednak nadal były to wszystko lody sieciówkowe. Chciałem otworzyć kolejne lokale. Natomiast cały czas jednak handlowałem tymi lodami czyimiś. Dwa lata temu dostałem komentarz taki na Google'ach odnośnie tej lodziarni, że fajnie miejsce, fajne gofry, ale czemu te lody sieciówkowe? Szukałem lokalu na to, żeby tę produkcję otworzyć. Oczywiście sentymentem wróciłem do Pragi i zacząłem szukać lokalu na Stalowej i byłem blisko temu, żeby ten lokal tam właśnie otworzyć, na Stalowej. Ale jedna z moich pracownic przyjechała tego dnia z takim szumnym hasłem Port Praski. No, czemu nie? Spróbujmy, poszukajmy. Zostawiłem ją na jednym rogu Portu Praskiego, przedtem na drugi. Zaczęliśmy szukać lokalu. Okazało się, że jest kilka lokali. To, że jest tutaj nowe osiedle, jest przedszkole, jest dużo młodych ludzi. Pomysłem na to, żeby to była lodziarnia przy otwartej szybie, gdzie można sobie zajrzeć i popatrzeć, jak wygląda produkcja, to był pomysł dyrektora administracji tutejszego.
0: Bo trochę jak w pizzerii jest, że czy też w różnych lokalach, że można przez szybę spojrzeć, jak się robi te lody.
1: Tak, u nas tak właśnie jest. Ja pierwotnie chciałem tutaj wstawić taką mleczną szybę, gdzie będzie tylko reklama, że jest lodziarnia. A zapytał siebie dyrektor, czy ma pan czego się wstydzić? Mówię, no nie, to niech to będzie otwarte. I dzieciaki, które wychodzą z przedszkola z rodzicami, stoją przy tym oknie, nosy takie dosyć przyklejone i patrzą, jak my wyjmujemy lody z frezera. To potem ktoś od nas wychodzi i te dzieci jeszcze częstuje tymi lodami. To jest fajna dla nich frajda.
2: Tak, czyli na polonka.
3: Na polonka i tyle.
2: I jagodzianka.
3: Tak.
2: Dobra.
0: Dlaczego pani przychodzi na lody?
3: Ponieważ lubię lody, dobre lody. Nie wiem, mam nadzieję, że tu są robione na miejscu, tak? Robię na miejscu, bo takie preferuję, a ponieważ mi córka powiedziała, że są dobre lody, jestem po raz pierwszy jestem tutaj, więc zaraz będę smakowała i zobaczę, co tu się, jakie tu są smaki, jak, więc przybiegłam tutaj.
0: A to z daleka, że to gdzieś blisko?
3: Z Rzeszowa przyjechałam.
0: To kawałek.
3: To troszeczkę kawałek. Także zostaję tutaj do końca tygodnia i wsiądź na lody.
0: A jakie smaki są w ogóle najlepsze?
3: Dobra pistacja, dobra czekolada i dobra kawa, to lubię.
0: Dziękuję.
3: Dziękuję.

0: Chciałem się zapytać o tą Pragę, bo Państwo tego może nie wiedzą. Ulica Stalowa dziś piękna ulica, natomiast chciałem powiedzieć przed wojną, ale w latach 80. czy 90. jak to się mówiło, to była mordownia. Może to były mity, ja byłem z drugiej strony Wisły, ale że tam po godzinie wieczornej się nie wychodziło raczej, żeby pochodzić. Jakie to były lata w ogóle? Gdzieś 80., 90. tu na Pradze. Ona dziś jest fantastyczna. Lofty, drogie lokale, artyści. Bohema, można powiedzieć, kawiarnie. Kiedyś to był inny świat.
1: Ja myślę, że to wiele z tych mitów, które krążą o Pradze, to właśnie tworzą je ludzie, którzy byli spoza Pragi.
0: Z drugiej strony Wisły.
1: Z drugiej strony Wisły. Dla Prażan to był miejsce do mieszkania, gdzie wszyscy się znaliśmy. Gdzie jak wychodziłem i na przykład z kolegami krzyczałem, bo żeśmy się świetnie bawili jako dzieciaki, wychodziła sąsiadka, pani Genia, wychodziła i krzyczała: Darek, zamknij się, bo pójdę po mamę. I wszyscy się znaliśmy. Ja wiedziałem, że jak ona tak mówi, to ja muszę iść dalej się pokrzyczyć, dalej się pobawić, bo taki jest klimat tego miejsca i na pewno tak będzie. Natomiast była sytuacja, kiedy moja mama miała problem, żeby mnie odebrać z przedszkola, to pani Genia szła do przedszkola i mnie odbierała. No. Klimat tego miejsca był taki, że wszyscy się znali, wszyscy się szanowali, stworzyliśmy jako społeczność.
0: Port Praski jest pobudowany z takich, to są nowe budynki, ale ceglane, to nie przypadek, to jest stylizacja trochę pewnie na tą część miasta, no bo Praga w Warszawie ma to szczęście, że jest tutaj dużo starych budynków, po drugiej stronie powstanie warszawskie zmiotło miasto, a tutaj zostało. One są czasem nieodremontowane jeszcze, czekają na swój moment, wiele jest pięknie już odrestaurowanych, no ale jak pan tutaj dorastał na pracy, to co się stąd wynosi?
1: Ja myślę, że najważniejsze dla mieszkańców Pragi jest to, że wszyscy, którzy tutaj mieszkaliśmy, żyliśmy na podwórkach. Myśmy wszyscy nawiązywali kontakty ze sobą, myśmy wszyscy się znali. Znaliśmy swoje rodziny, swoje przypadłości, swoje wady, swoje zalety. I te społeczności praskie, one były dosyć szerokie. No. Teraz wszyscy są pozamykani w swoich mieszkaniach, w swoich domach. Nikt nie wie o sąsiedzie zbyt dużo. Wtedy na podwórku znali się wszyscy.
0: Stąd ta otwartość na klientę?
1: Może jest to jakiś właśnie efekt tych zażyłości sąsiedzkich i tych rozmów, no bo te społeczności były duże, mieszkania były małe, więc wszyscy rzeczywiście byli na tych podwórkach i na balkonach siedzieli i się... Stąd też się znaliśmy. Może jest to jakiś efekt tych sąsiedzkich zażyłości.
0: Jeszcze chciałem zapytać o ten bazar Różyckiego. On jest legendarny zupełnie, w Warszawie na pewno jest legendarny. To jest takie miejsce, gdzie już nie ma od jakichś lat, ale od na pewno 60., może wcześniej, może przed wojną w ogóle jeszcze, co? Tam było życie?
1: No ja nie pamiętam czasu przed wojną.
0: Nie, no wiem, ale to...
1: Nie było, ale odkąd pamiętam, to jeśli chciało się zrobić jakieś zakupy, kupić towary, których nie było w sklepach, na Różyku zawsze były. Tam były miejsca, gdzie można było kupić warzywo, owoce, kurtki, złoto i różne inne precjoza, więc to miejsce było takie, gdzie jak już ktoś miał pieniądze i chciał coś kupić, no to wylądował na Różyku. A ja będąc młodym człowiekiem, to też tam wylądowałem w pewnym momencie swojego życia. I ten Różyk był takim moim miejscem, gdzie po szkole zawsze się odnajdywałem gdzieś. Właściwie go nie ma, bo to już zostało parę starych but. Ktoś próbował to jakoś unowocześnić, powstało kilka nowych but, ale to wszystko straciło klimat, życie. Nawet nie mam ochoty już tam jeździć w to miejsce.
0: Port Praski to jest kilka pięcio-sześciopiętrowych budynków, pięknie, nowocześnie pobudowanych z balkonami. Pewnie drogie miejsce do życia. Tak sobie wyobrażam, tu jak się spojrzeć, z niektórych z nich widać Stadion Narodowy, Wisłę i drugą stronę, tak powiedzmy sobie, wydaje się bardziej nowoczesną, za Wisłą. Port Praski nie przypadkiem, bo mi się wydaje, że tam kiedyś w ogóle barki z towarem przepływały przed wojną i że tutaj życie wiślane trwało jakieś.
1: Były takie szlachtuzy przed wojną. Tutaj pędzono bydło. Tutaj w tych szlachtuzach je oprawiano.
0: Czyli takie żydowskie ubojnie.
1: Tak, żydowskie ubojnie i tutaj nimi handlowano. Między tą ulicą Krowem a ulicą Wrześnicką jest około 300 metrów, więc to był dosyć teren rozległy, gdzie to wszystko się działo. Ja już pamiętam, jak tutaj po środku stała taka biała wiata, nie wiedziałem, do czego to służy, co to jest w ogóle. To znaczy, jako fajne miejsce do zabaw takich dziecięcych mogło służyć. A okazuje się, że to była wiata, gdzie tutaj wykładano te mięso i nim handlowano w tamtych czasach.
0: Czyli to jest kawał historii przedwojennej? To fantastycznie, bo ten port praski, przewożone towary. Porty zawsze były trochę oknem na świat, nie? Ale życie jest bujne. A klienci przyjeżdżają też tu ze świata?
1: Do mnie konkretnie na przykład tak. Ja się spotykam z tym, że na przykład ktoś przyjeżdża, no nie mówię już ze świata, ale chociażby Legionowo, Piaseczno. Przyjechała klientka z Poznania, która wyczytała w internecie, że tu są dobre lody. Przyjechała i specjalnie podczas tej swojej wizyty przyjechała do nas na lody. Miałem takich klientów z Poznania, miałem z Gdańska, ale te dwa przypadki akurat utkwiły mi w pamięci, że byli ci klienci.
0: Jak jest sekret dobrych lodów? Ja nie pytam o jakieś tajne receptury. Nie wiem, o co pytam w sumie. To może pan wie lepiej.
1: Ja w sumie też do końca nie wiem. Chyba chodzi o to, że staram się robić to rzetelnie. Jeśli ktoś mi powiedział, że będzie dobrze, jeśli zrobię to w ten i ten sposób i będę się tego trzymał, to ja to robię. Na przykład mój dostawca mleka, i zapytałem go o jakąś konkretną lodziarnię, czy on bierze takie mleko. On mówił mi, że tak, brał 2 lata temu takie mleko. Teraz już nie, teraz bierze inne mleko. To sobie myślę, to może to dlatego te lody już u niego nie są aż takie dobre. Może dlatego, czytając komentarze, czytam, że ktoś napisał, że kiedyś to było dobrze, teraz jest gorzej. No to ja myślę sobie, że chyba tak nie będę robił. Że jeżeli wybrałem jakąś drogę i opracowałem sobie recepturę i ta receptura powoduje, że te lody są smaczne, to może będę się tego trzymał i tak robię. I skoro widzę, że ludzie, którzy przychodzą do mnie, moi klienci, już coraz bardziej zaprzyjaźnieni ze mną, mówią o tym, że wszystko jest fajnie, że im smakuje, albo nawet niektórzy mówią, że jest lepiej niż było na początku, to znaczy, że to jest dobry kierunek i nie ma co zmieniać. Lepsze jest wrogiem dobrego, jak mówią to niektórzy. Nie próbuję zbytnio unowocześniać, choć jeśli wprowadzam nowe smaki, no to nad nimi pracuję trochę inaczej. I jeżeli

0: monopol. Dziadek leżał, a babcia musiała dorabiać sobie od bogatszych ludzi, zabierając prania, zanosząc do magla, i w ten sposób utrzymywała 7-osobową rodzinę. Bo dziadkowie moi mieli 7 córek. Natomiast ze strony moich rodziców, to wiem, że mój pradziadek pochodził z Łukowa, ale już dziadek mieszkał w Warszawie z babcią, mieszkali na ulicy Złotej przed wojną, a później już potoczyło się już jak standardowo.
1: Stalowa.
2: Pamięta pan jakieś smaki lodów z dzieciństwa?
0: Pewnie. Na Skoczylasa. Skoczylasa wtedy było kino. I vis-a-vis była taka lodziarnia, gdzie kiedy otwierali lodziarnię, to stał taki ogonek kilkadziesiąt chyba osób, głównie dzieci i rodziców. I były chyba tylko 3 smaki. Takie nakładane taką gałkownicą. No, oczywiście śmietanka, truskawka, czasami jakaś wanilia bądź czekolada, ale wybór nie był wielki. No i oczywiście, kiedy chodziłem z ojcem nad Wisłę, bo kiedyś plażowało się nad Wisłą, jak ja byłem dzieckiem, to takie były czasy, i chodził taki człowiek z takim wielkim kufrem białym i krzyczał lody Bambino, i tata mi takie lody kupował. To są czasy moich lodów.
2: One były najlepsze, czy to są lepsze?
0: One były rewelacyjne. Natomiast czy one były lepsze? Nie, one były po prostu inne. Na pewno dla dziecka, które ma 5, 6, 7, 8 lat, to było niebo w gębie. To było coś wspaniałego. Takie lody kupione okazjonalnie, raz na tydzień, to było już było wielkie wydarzenie.
2: Domyślam się, ile nieba w gębie pan dzieciakom tu z okolicy i z przedszkola narobił.
0: Ja mam nadzieję, że tak jest. Czasami też widzę, jak te dzieci wychodzą z przedszkola, biegną do tej lodziarni i stoją przed tą lodziarnią i czekają, aż ci rodzice za nimi nadążą. Czasami też przychodzą, rodzice oczywiście próbują te dzieci podsadać, czytają, jakie są smaki, i tak te dzieci wybierają śmietankę. To rodzice raczej szukają takich innych unowocześnień, takich, nazwijmy to, udziwnień smakowych.
2: Jest jakiś smak warszawski?
0: Trudno powiedzieć, że smak warszawski. Ja na przykład wychodząc z takiego założenia, że będę robił lody, które są o smakach ciast, no to opracowałem sobie taki smak napoleonka, który uważam, że to jest zdecydowanie warszawski smak. No oczywiście wuzetka. Wuzetka nie trafia się u nas zbyt często, ale trafia się raz na jakiś czas, i lody o smaku wuzetki, czyli takie przekładane lody czekoladowe, choć nie do końca czekoladowe, bo one są o smaku ciasta czekoladowego, przełożone śmietanką i znowu tym ciastem udekorowane takimi pączkami z lodów, gwiazdkami z lodów, żeby wyglądały jak prawdziwe wuzetki. I ta wuzetka jest chyba najbardziej rozpoznawalnym warszawskim ciastkiem. Nie mówię lodem, ciastkiem.
2: A jakie dziś zjemy lody?
0: No, mam nadzieję, że zaraz się wezmę za pracę i zrobimy lody w końcu, te porzeczkowo-szałwiowe. Mam nadzieję, że będą fajne. Oczywiście będzie banan, czyli banan ze szpinakiem. Zdaje się, że już mam gotowy tort sachera. Specjalnie na niedzielę zrobiłem tort sachera w wersji wegańskiej dla jednego z naszych klientów. No, mam jakieś bakaliowe. No i napoleonka. Napoleonka oczywiście być musi na weekend. Pamiętam, że wczoraj przygotowałem już na dzień dzisiejszy i na jutro też jagodziankę.
2: A to mówił kto?
0: Darek Iwanow.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
3: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
2: Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
1: Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
2: A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
1: Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
2: Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
1: Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
2: Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
1: Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
2: Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
1: Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
2: Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
1: Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
2: Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
3: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
1: i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w imię Twoje, w blasku dnia nowego. przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj niebios królowo, witaj pani aniołów, witaj różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu.
2: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim.
1: Niezmienność prawa Bożego wskazuje na niezmienność Boga. W księdze proroka Malachiasza czytamy: Ponieważ ja, Pan, nie odmieniam się. A w księdze Liczb możemy przeczytać: Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał. Nie jak syn ludzki, by się wycofywał. Czyż on powie coś, a nie uczyni tego? Lub nie wykona tego, co oznajmił? Bóg w ten sposób mówi człowiekowi: Jestem niezmienny. Mojżesz otrzymał dekalog. Niezmienne prawo, które obowiązuje przez pokolenia, aż do dziś. Przez wieki dobry Bóg powoływał nauczycieli i proroków, aby uczyli ludzi, jak rozumieć i wypełniać Boże prawo, jak kierować się tym niezmiennym prawem Bożym, przez co poznawać Jego, Boga stałego i niezmiennego, Boga, który niezmiennie kocha. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus najpełniej uczy tego, pokazując na samego siebie. To On, pierwszy katecheta, pierwszy nauczyciel, nasz Zbawiciel, jest wielki w wyjątkowy sposób. Poprzez swoje bóstwo, poprzez jedność z Ojcem, przez miłość do Ojca, przez poddawanie się woli Ojca. Jest wielki i uczy tej wielkości. Kiedy człowiek może być wielki na wzór wielkości Jezusa? Kiedy wypełnia wolę Boga? Kiedy postępuje według prawa Bożego? Kiedy zabiega o zjednoczenie z Bogiem aż do końca? Już dziś, w tych najdrobniejszych, najmniejszych sprawach, tych codziennych. Chcę być zjednoczony z Bogiem, żeby zjednoczyć się z Nim w pełni na końcu czasów. Prawo Boże, dekalog. Czy pamiętam o nim codziennie? Czy przypominam sobie te 10 słów dane na wieki Mojżeszowi i mi na dziś i jutro?

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Powtórka programu.
0: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wendołowski.
2: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie w programie Niedaleko od domu. No, ostatnie dwie moje audycje poświęciłem sprawom maturalnym, właściwie szerszej sprawom edukacyjnym, oczywiście czasów II Rzeczypospolitej, a taką moim osobistym tutaj wspomnieniem związaną z maturą, no były te słynne historie z bezsennością przed maturami, którą pewnie wielu uczniów miało przed tym ważnym egzaminem, zarówno w czasach II Rzeczypospolitej, jak i w czasach III Rzeczypospolitej. I dzisiaj taki mały suplement, właściwie kilka suplementów, bo no niby już czerwiec, no ale chciałbym jakoś zakończyć te programy oświatowe i zacząć też trochę nowy cykl programów, które przygotowuję właśnie na czerwiec, jak i potem na wrzesień i październik. Ale zacznę oczywiście od podziękowań dla wszystkich Państwa, którzy wspierają nasze radio. Serdeczne dziękuję w imieniu oczywiście całego zespołu Radia Warszawa. A dzisiaj, proszę Państwa, może jeszcze mały suplement, bo mówiłem Państwu o tym przysposobieniu. To przysposobienie gospodarcze, które w wielu gimnazjach i liceach zawodowych było zmorą ówczesnych młodych dziewcząt. To był taki egzamin na równi, może nie w kontekście matury, no bo matura, czy ta mała, czy ta duża, po reformach z 32 roku, no była dokumentem ważniejszym, ale rzeczywiście w niektórych szkołach, na niektórych świadectwach też był ten stopień z przysposobienia gospodarczego. I ja tutaj wymieniłem wtedy, bodajże tak trochę po macoszemu, to znaczy tydzień temu, różne pytania, właściwie dwa, ale dzisiaj, proszę Państwa, znalazłem jeszcze kilka takich pytań, no to ja, żebyście panie głównie, a panowie również, mogli sobie wyobrazić, jakim to stresem było to przygotowanie gospodarcze, ale bardzo zresztą inteligentnie prowadzone w tym kontekście, że uczyło młode kobiety takiej zaradności, właściwie robienia z niczego czegoś. A czego? No właśnie, choćby weźmy kuchnia i spiżarnia, przysposobienie gospodarcze, kuchnia. Otóż takie jest pytanie. Drogie panie, mamy rok 1936, goście w salonie, a zapas kawy ziarnistej się skończył. Macie tylko paczkę cykorii i palonego żyta. Jaki jest sekret przygotowania takiego napoju, aby nie był tylko gorzką wodą, ale miał gęstą piankę i głęboki aromat, który zmyli niejedno podniebienie? Jest to pytanie dokładnie właśnie z takiego egzaminu przysposobienia gospodarczego. I nie będę Państwa tutaj wypytywał, bo już te czasy minęły, kiedy trzeba było z cykorii i palonego żyta coś robić, co nie oznacza, oczywiście nie chciałbym, ale że mogą takie czasy powrócić. No i taka informacja. Otóż główną zasadą jest gotowanie, nie parzenie. Odpowiadam już tutaj tak, jak powinny odpowiadać wtedy abiturientki, w przeciwieństwie do kawy prawdziwej, kawy z cykorii i kawy zbożowej nie wolno było zalewać wrzątkiem. Należało to wszystko wsypać na początku do zimnej wody, to jest ważne, i zagotować, ale nie raz, bo trzeba doprowadzić do wrzenia dwa albo nawet trzy razy. Po co? Aby wydobyć z korzenia cykorii karmelowy aromat. O, nawet nie wiedziałem, że z takiej kawy z cykorii może być taka kawa karmelowa, prawda? No i jeszcze sekretny składnik, szczypta soli i masła. No właśnie, masło, proszę Państwa. Aby kawa była aksamitna i miała połysk dokutującego się naparu, dodawano odrobinę masła. Ale tu jest napisane dosłownie na czubku noża. No i jeszcze szczypta soli, która podbijała słodycz cykorii. No i jeszcze tutaj powiem szczerze, dla wszystkich kawoszy, bo to nie koniec całego procesu. Otóż jeszcze ważne było klarowanie, aby na dnie szklanki nie było mułu. Do gotowej kawy, no wygotowanej wcześniej, dolewano łyżkę zimnej wody, co miało sprawić, że wszystkie fusy wtedy opadały na dno. Co ciekawe, ta metoda dodawania zimnej wody, aby te fusy opadły na dno, nazywała się przestrach. No, to z podręcznika tamtych czasów, z przysposobienia wojskowego kobiet damy sobie spokój, bo tutaj dotyczy tutaj akurat sznurka, ale mamy... O, to jest dobre pytanie. PG, czyli przysposobienie gospodarcze. Mamy rok 35, pytanie tak się zaczyna, zima. Prąd, proszę Państwa, to luksus, a wtedy palimy w piecach i lampach naftowych. Co należy wsypać do nafty w lampie, aby paliła się jaśniej i nie dymiła? Oraz co zrobić z węglem, żeby palił się wolniej, ale dawał więcej ciepła? No, muszę powiedzieć, że oczywiście no, nie palimy już, chociaż czasem się jeszcze zdarza. Węglem w miastach rzadziej, no raczej naftowe lampy, to niewiele osób chyba wie, jak wyglądają takie lampy. No już może wie, jak wyglądają, ale już użyć ich byłoby trudniejsze, a jeszcze zwiększyć ich efektywność, no to już rzeczywiście w dzisiejszych czasach pytanie nie lada zagwozdka. No ale w tamtych czasach, mamy rok 35, jak najbardziej, bardzo to potrzebna wiedza i takież jest tutaj odpowiedź. Mam to szczęście, że mam też od razu odpowiedzi. Bo szczerze powiedziawszy, nie wiedziałbym, co z tym fantem zrobić. Otóż do lampy naftowej należało, czy raczej do zbiornika z naftą, należałoby wsypać szczyptę soli. Oczywiście do zbiornika. Dlaczego? Bo syl oczyszczała płomień i sprawiała, że knot mniej kopcił. No dobrze, a co z tym węglem? No ale z tym węglem to mogą Państwo jeszcze tak się domyślać, co by można było zrobić, bo należało węgiel lekko skropić wodą przed wrzuceniem do pieca. No lekko to chyba nie, bo tu jest potem napisane mokry węgiel lub przesypany mokrymi trocinami spalał się wolniej, wytwarzając więcej gazów palnych, co dawało trwalsze ciepło w mroźne noce. No to nieźle, a mamy teraz następny projekt, savoir-vivre, to było potocznie nazywane dyscypliną. No to jeszcze skończę już tą część audycji, te pytania Państwu podam, bo to jest dosyć ciekawe o tyle, że dotyczy ustawienia różnych elementów na stole. Otóż, drogie panie, pytanie brzmi tak. Wyobraźcie sobie, że podejmujecie na podwieczorku pana profesora, podajecie herbatę w szklankach z koszyczkiem i ciasto drożdżowe, gdzie zgodnie z przedwojennym regulaminem ma się znajdować łyżeczka w trakcie picia herbaty. A gdzie nóż, jeśli na chwilę przerywacie jedzenie ciasta? Proszę zwrócić uwagę, tu jest takie podchwytliwe ułożenie tego pytania, bo nie chodzi gdzie położyć łyżkę, talerzyk i tak dalej, tylko w trakcie konkretnych rzeczy trzeba, znaczy konkretnych działań, w tym wypadku picia herbaty, jedzenia do tego trzeba tutaj pomyśleć. I odpowiedź już nie będę Państwa tu trzymał w napięciu. Po zamieszaniu cukru łyżeczka musi bezwzględnie wylądować na spodeczku albo ewentualnie za szklanką. Postawienie jej w szklance groziło wybiciem oka przy piciu i było szczytem braku wychowania. No ale to wiemy zapewne, chociaż wielu młodych ludzi wiem, że lubi tak pić z łyżeczką w środku. Wiem to dlatego, że mam trzech synów. Sztućce przy przerwie. Otóż nóż i widelec kładziemy, proszę Państwa, skrzyżowane na talerzu. Tu jest napisane, ale to wiemy, ale jak? Nóż pod widelcem. Jeśli położysz je równolegle, dajesz sygnał, skończyłam, można zabrać talerz, co przy panu profesorze byłoby nie taktem, bo sugeruje, że chcesz go wyprość. No i tutaj jeszcze mam dużo różnych. Bardzo ciekawe było rachunkowość domowa. Zresztą bardzo ciekawe. No, były też takie typowe prace ręczne, jak cerowanie artystyczne, ale to chyba Państwu już mówiłem. Też ratownictwo domowe. To było... A to jest jeszcze na koniec to ratownictwo. Ratownictwo zwane było potocznie samarytanką. I szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Przygotować pacjentowi okład rozgrzewający, ale w domu skończyła się wata i termofor. Czego należy użyć jako idealnego zamiennika, który długo trzyma ciepło? No, ja to pytanie zadałem moim studentkom akurat Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bo młodym nie zadałem, bo nie byłoby szans, żeby się domyślały, ale było bardzo blisko, ponieważ odpowiedź to jest taka, że gorącego piasku lub soli należało użyć, ale oczywiście na początku należało to wszystko podgrzać, tu jest napisane na patelni albo w innych czy garnkach, czy w jakichś innych miejscach, czy raczej nie tyle w innych miejscach, ale w inny sposób i wsypać do lnianego woreczka, a jak nie mamy lnianego woreczka, ktoś zapyta, to proszę bardzo, jest odpowiedź, lub skarpety. Potem jest odnośnik czystej. No, byłoby to niemiłe, brudne. I przyłożyć choremu właśnie do piersi lub do gardła. To pytanie zadałem też mojemu najmłodszemu synowi, który jest bardzo zapalonym harcerzem. On tak kombinował i z tą ziemią coś tam rzeczywiście wymyślił, więc no, harcerze tutaj są górą. No, górą, ale my musimy na chwilę zakończyć. Przerwa muzyczna. Powracamy. Właściwie ja sam powracam za kilka minut.

0: niedaleko od domu.
1: Dobrze, jesteśmy już z powrotem. Ja nie bez kozery tak dużo czasu poświęcałem, proszę Państwa, edukacji, czy raczej całemu temu systemowi edukacji, z uwzględnieniem oczywiście tej specyficznej edukacji kobiet w kontekście przygotowania gospodarczego, ponieważ to wcale nie dotyczyło, tak sobie można było myśleć, że to jest znowu wprowadzenie w te odwieczne role, czy raczej ugruntowanie tych ról, że ta edukacja miała znowu w pewnym sensie przygotować kobietę do tej roli domowej. Otóż nie, moim zdaniem wprost przeciwnie. Uważam, że całe to przygotowanie gospodarcze miało nauczyć właśnie menadżerowania, że to dzisiaj tak powiem, domowymi, czy też budżetami, bo tam dosyć poważnym był też taka grupa rachunkowości domowej, gdzie trzeba było prowadzić i zeszyty, i dobrze, i towaroznawstwo, i różnego typu rzeczy bardzo, bardzo praktyczne. I raczej wydaje się, że to przygotowanie, które kobiety, młode Polki posiadały właśnie w latach 30. i zdobyły w szkołach średnich w Warszawie, w innych miastach, no bardzo się potem przydało. No nie mówię, że się przydało w okupacji, bo to jest oczywiste, ale i później w kraju, gdzie permanentnie brakowało wszystkiego. Stąd pamiętam, że moja babcia, czy trochę moja mama od mojej babci, no potrafiły właśnie z niczego zrobić obiad lub sobie po prostu radzić w różnych najtrudniejszych, wydawałoby się z mojej perspektywy, sytuacjach. I to właśnie, to chciałem podkreślić, chyba o tym nawet tydzień temu trochę mówiłem. No ale mam tutaj jeszcze jedną taką ciekawą rzecz, a połączymy to z pewnym wydarzeniem. Otóż mówiąc o tych trudach nauki, zapomniałem, że ten maj, też początek czerwca we Warszawie był to przede wszystkim czas słońca, no i przede wszystkim potrzeba tych młodych ludzi wyrwania się trochę za miasto. Oczywiście powiedziałem, że słońca, no bo tak patrząc na zdjęcia przedwojenne, to zazwyczaj one właśnie w takiej aurze były robione, bardzo sprzyjającej naświetlaniu zdjęć, więc wychodzi na to, że w Warszawie przedwojennej zawsze była pogoda. No nie do końca tak było, ale gdy ta pogoda dopisywała, a maturalny stres stawał się już nie do zniesienia, no warszawiacy, maturzyści również tłumnie ruszali na te majówki. Ja wiem, że już jest czerwiec, ale no nie zdążyłem tego Państwu powiedzieć w poprzednich programach, a nic tak nie kojarzyło się z majową aktywnością, czy też wczesnoczerwcową, żebyśmy nawiązali do dzisiejszego programu i z podmiejskim wypoczynkiem, jak najstarsza warszawska kolej dojazdowa. No i właśnie tutaj tak połączę to trochę, bo mam takie przeciekawe, proszę Państwa, opowiadanie, ale po kolei. Otóż tymczasowe kursy na najstarszej warszawskiej kolei dojazdowej zostały zainaugurowane w trzecim tygodniu maja, już tam daty nie będę mówił, ale powiem rok 1895 i nawet mogę powiedzieć godzinę 16:00. Na oddanym wówczas odcinku pomiędzy stacją Belweder a stacją Czerniaków no właśnie ruszyła taka kolejka podmiejska, można by powiedzieć. Obsługiwana była oczywiście na początku przez tabor konny, a wagoniki kursowały ulicami Belwederską, potem Chełmską, znaczy to obecnymi Czerniakowską, po torach o rozstawie szyn 800 mm. Założycielem kolei był Henryk Hus, czy też inżynierem, doświadczony właśnie inżynier kolejnictwa, który pracował wcześniej przy budowie kolei warszawsko-wiedeńskiej oraz warszawsko-terespolskiej. No zresztą właściwie on wiele różnych linii na terenie ówczesnego Cesarstwa Rosyjskiego, czy to budował, czy rozbudowywał. Budował. Na zlecenie posiadacza części dóbr wilanowskich, Wiktora Magnusa, właśnie on zlecił mu to zadanie opracowania i zrealizowania budowy linii kolejowej, takiej drogi żelaznej, tu się wtedy mówiło, łączącej Wilanów z granicami Warszawy, albo ewentualnie, jak kto chce, od granic Warszawy do Wilanowa. Po wybudowaniu brakującego odcinka biegnącego obecnymi ulicami Powsińską, Okrężną i Wiertniczą, można było oficjalnie otworzyć ruch na terenie, właśnie na całej trasie od Belwederu do Wilanowa. To już miało miejsce następnego roku, 1892, też nomen omen w maju, no ale my jesteśmy w czerwcu, więc dajmy na to pod koniec maja, na początku czerwca. Przez kolejne dwa lata to właśnie konie ciągnęły wagoniki, kolejki po szynach, a w 1894 roku, tu nie mam miesiąca, ale na potrzeby naszego programu niech to będzie w czerwcu, zostały one zastąpione parowozami. W kolejnych latach linia ta później została przedłużona do Rogatek Mokotewskich, zaś w kierunku południowym aż do Powsina, zresztą później aż do Klarysewa, a nawet przez Chyliczki do Piaseczna. Na początku XX wieku zbudowano połączenie kolei ze stacją towarową Kolei Wiedeńskiej. No i rzeczywiście przez wiele lat bardzo egzotycznym widokiem w mieście, to już mówię o czasach II Rzeczypospolitej, był parowozik ciągnący wagony towarowe ulicą Polną, czy Nowowiejską, Niemcewicza, czy Spiską. Oczywiście w okresie międzywojennym próbowano zastąpić parowozy wagonami i koleją spalinową, ale jednak nie sprawdzały się na najlepiej, więc jeden z nich stał się tymczasowym budynkiem dworca, kiedy miasto wymusiło likwidację odcinka pomiędzy stacją Belweder a Placem Unii Lubelskiej, ale ostatecznie kolejka została, ta wilanowska, została dopiero zlikwidowana w 1971 roku. No i właściwie jej jedynymi śladami są budynki dworców, bardzo zresztą, już o tym kiedyś wspominałem, bardzo tak dobrze zagospodarowane dworców w Wilanowie i w Klarysewie. No ten Wilanow jest dużo większy. No właśnie, a dlaczego ja o tym wspominam w kontekście oświaty? Ponieważ w II Rzeczypospolitej w ogóle wycieczki szkolne, zwłaszcza w maju i w czerwcu, wycieczki właśnie Wilanówką, były stałym elementem takiego wychowania obywatelskiego i można powiedzieć fizycznego. Tutaj bym powiedział nawet trochę duchowego w tym kontekście, że wyjazd takim parowozem do Powsina czy Wilanowa był dla warszawskiej młodzieży oddechem od tych ciasnych klas i pyłu miejskich ulic. I tak, proszę Państwa, dochodzimy do końca tej podróży, kiedy dziś wsiadamy w nowoczesny autobus jadący w stronę Wilanowa. No, trzeba by pamiętać o tych parowozikach i maturzystach, którzy 100 lat temu, no, więcej nawet, no, powiedzmy 100 lat temu, w tych samych miejscach powtarzali ewentualnie materiały do egzaminu dojrzałości albo wymieniali się informacjami, jakież to popełnili błędy albo jakich nie popełnili. No i tutaj patrząc z perspektywy lat, no wciąż powtarzam, że Druga Rzeczpospolita, jakkolwiek ją oceniać, dokonała na tym obszarze oświaty, no pewnych rzeczy praktycznie niemożliwych, stworzyła system, który wychował pokolenie ludzi świadomych i w pewnym sensie nowoczesnych, już nie mówię o odpowiedzialnych, bo to jest oczywiste. No i tak też w pewnym sensie jesteśmy my depozytariuszami tego wielkiego marzenia ówczesnych ludzi o nowoczesnej Polsce. Patrzę tutaj, może trochę skrócimy, bo ostatnią część, proszę Państwa, no, co ja tutaj wynalazłem? Otóż odnalazłem wspomnienie pewnej maturzystki z, no to powiem kiedy, na koniec, z właśnie takiej wycieczki wycieczka była, no to Filanowa, wiadomo. No ale to za chwilę przerwa, tak jak przerwy były tego, tych stacyjek, więc mała, krótka przerwa w naszej podróży i wracamy za kilka.

0: Niedaleko od domu.
1: Jesteśmy z powrotem. Co my tu jeszcze mamy? Ach, okej. Okay. Majowe wzdychania, czyli jakem talizman w Wilanówce zagubiła. Słońce majowe, jak czytam, owa złota tarcza, rozpalająca bruk warszawski do białości, nie zna litości dla duszy abiturientki, pisze nasza bohaterka. Matura, owo słowo strasznie brzmiące w uszach niczym wyrok trybunału, pozostała za mną zamknięta w murach gimnazjalnych. Jednakowoż co z tego, skoro niepewność jutra i lęk przed tym, co komisja w protokołach napisze, gorszy już niźli sam egzamin. Siedzieć w domu nad haftem, rozumiem, że tym haftem w kontekście przysposobienia gospodarczego to mój wtręt, siedzieć w domu nad haftem czy nudną lekturą, nie było sposobu. Serce rwało się do zieleni, do tchu wolności, którą obiecywał podwarszawski Wilanów. Zebrałyśmy się wtedy u progi stacji Belweder W3. Serdeczne przyjaciółki Janka, Mania i ja. Odświętnie przybrane w granatowe sukienki z białymi kołnierzykami, które wszak jeszcze niedawno były naszym pancerzem, a dziś zdawały się być powiewną szatą swobody. Mówiłem Państwu o tym, że ten mundur, czy też mundurek dla gimnazjalistów, rzecz święta, bardzo wyprasowany, z tarczą i tak dalej, nie było

0: żadnych możliwości alternatyw, no może na jakieś inne elementy, no ale później po spruciu tej tarczy, no w takim mundurku można się jeszcze było całkiem spokojnie pokazać, zresztą dobrych materiałów, więc dziewczyna nie była za bogata, w związku z tym wykorzystała jeszcze ten swój mundurek. Atmosfera na peronie była iście warszawska, owa przedziwna mieszanina elegancji i swojskości. Obok nas stał sędziwy Żyd w czarnym, lśniącym hałacie, gładzący siwą brodę i spoglądający z atencją na rozkład jazdy, jakby to była księga uczona. Nieco dalej przekupki spod miejskich wsi z koszami pełnymi świeżego twarogu i jaj, których zapach mieszał się z wonią dymu parowozowego. Kiedy nadjechała nasza wideanówka, poczułyśmy, że prawdziwa przygoda się zaczyna. Wagoniki, choć nieco ciasne, miały w sobie urok starej Warszawy, która jeszcze nie tak dawno tabor konny na tej trasie widziała. Ruszyliśmy, lokomotywka sapnęła, wypuściła kłąb siwego dymu i potoczyła się raźno w stronę Czerniakowa. Za okiem Warszawa zaczęła zmieniać oblicze, kamienice ustępowały miejsca rozległym ogrodom i niskim zabudowaniom. Spójrzcie, zawołała Janka, jak to miasto pędzi ku słońcu. Istotnie tam, gdzie dawniej były błota, teraz widniały schludne dachy nowych kolonii mieszkalnych. Pociąg mijał Chełmską, potem Czerniakowską, a my, wychylone przez okna, chwytałyśmy powiew wiatru, który pachniał już nie kurzem ulicznym, lecz kwitnącym bzem i mokrą ziemią. No, trochę na wyrost, proszę Państwa, ta Chełmska i Czerniakowska raczej przez długie lata jeszcze pozostała jednak bardziej swojska, no ale zostawmy wrażenia dziewczyno. W wagonie panował gwar niemożliwy, wieśniacy dyskutowali o cenach drobiu, a żydowscy handlarze, kiwając się miarowo, szeptali coś o interesach w Klarysewie. W pewnym momencie, gdy pociąg gwałtownie szarpnął na wysokości Powsina, stało się nieszczęście. Mój mały srebrny medalik, talizman z profilem Kościuszki, który towarzyszył mi przy każdym pytaniu z polskiego i łaciny, zerwał się z naderwanej nitki i zniknął pod siedzeniem. O la Boga, krzyknęłam, rzucając się na kolana, nie bacząc na czystość swojego mundurku. Mania i Janka natychmiast pospieszyły z pomocą, a za nimi pół wagonu. No, Żyd w hałacie odłożył nawet modlitewnik, jął przesuwać laską po podłodze, a potężna chłopka z koszem jaj zaczęła zaglądać pod ławy, wołając: nie bójcie się, panienko, święty Antoni dopomoże. Szukanie trwało dobre 10 minut. Pociąg już mijał chyliczki, gdy nagle konduktor, człowiek o wąsie sumiastym i spojrzeniu surowym, wydobył za nogi od ławki moją zgubę. Proszę, abiturienko szanowna, z takim patronem to i matura na piątkę pójdzie, rzekł z uśmiechem, uchylając czapki. Cały wagon odetchnął z ulgą, a ja, czerwona z emocji, dziękowałam wszystkim i Aspaną i Mością za ratunek. Do Wilanowa dojechałyśmy w nastrojach szampańskich. No, szampana pić nie mogły. Pałac Króla Sobieskiego lśnił w słońcu, a parkowe aleje zapraszały do marzeń o przyszłości. Jeszcze nie wiem, czy zostanę studentką Uniwersytetu Warszawskiego, czy może rozrzuci mnie na seminarium nauczycielskie, ale tamtego dnia, patrząc na spokojną taflę jeziora Wilanowskiego i trzymając w dłoni odzyskany talizman, czułam, że Warszawa jest najpiękniejszym miejscem na ziemi, a życie abiturientki, mimo niepewności, jest niczym ta podróż kolejką. Pełne dymu, tłoku i szarpnięć, ale zmierzające ku najpiękniejszym stacjom. No pięknie napisane w Warszawie w maju roku pańskiego 1935. I niestety nie wiem, kto napisał, bo jest tylko są inicjały KP. No i tylko tyle. I tylko tyle mi się udało ustalić. Przepraszam, że tak zakończyłem bardziej poetycko, no ale bardzo ładnie jakoś tak mnie to wzruszyło, że jakoś tak nawiązywaliśmy i do tych matur, i do tych podróży, i do tych zawarszawskich wyjazdów. Ale na koniec muszę Państwu teraz powiedzieć, że chyba za tydzień i za dwa tygodnie i za trzy również przygotuję takie programy, bo miałem taki pomysł już, jak to się mówi, chodził mi po głowie albo kiełkował w głowie, chyba ładniej to jest powiedziane. Żeby przypomnieć Państwu, wrócić trochę do korzeni moich programów, trochę więcej o architekturze, o zabytkach, i postanowiłem odnaleźć takie ciekawe budynki, gmachy nieraz, proszę Państwa, które są w zasadzie w ogóle nieznane szerzej warszawiakom, a już nie mówię, że przyjezdnym. Zacznę od pewnego gmachu za tydzień, który nawiązuje do tematów oświatowych, ale uwaga, uwaga, nie będzie to szkoła, ani gimnazjum, ani obecnie liceum, ani gmach uniwersytetu, czy też politechnikę, etc., bo to wszyscy znają. Ja muszę znaleźć coś, a raczej znalazłem już, co jest mniej znane, choć mieszkańcom Powiśla na pewno znane jest całkiem dobrze. No to już wiemy, że będzie o Powiślu. I tak sobie pomyślałem, że te programy w ten sposób ułożę. Te czerwcowe nasze, zapraszając oczywiście też Państwa do spacerów, do aktywności, a że pogoda sprzyja, ma sprzyjać, powinna sprzyjać w czerwcu, to tym bardziej będzie to wskazane. No, nie będziemy przedłużać, piątek jeszcze nie tak późny, można na jakiś wieczorny spacer niedaleko od domu się wybrać. Życzę Państwu dobrego weekendu. No i cóż, słyszymy się jak zwykle za 7 dni, mówił dla Państwa Dominik Wędołowski.
1: Niedaleko od domu.
2: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
3: Chrystus jest wypełnieniem Bożego planu odwiecznej miłości, mocy tego planu. Człowiek ma przystęp do Boga, nie tylko jako stworzenie swojego Stwórcy, ale jako dziecko do Ojca. Chrześcijaństwo oznacza nowe stworzenie, nowe życie, życie w Chrystusie, przez którego człowiek może mówić do Ojca: Abba, Ojcze, mój, Ojcze, nasz. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest niejako wspaniałym dopowiedzeniem do Eucharystii i dlatego Kościół, wiedziony głęboką intuicją wiary, obchodzi to święto Serca Bożego nazajutrz po zakończeniu oktawy Bożego Ciała. Wielbimy Ciebie, Chryste, nasz Zbawicielu. Chryste, który ze swego kochającego serca wylewasz na nas strumienie łask. Dziękujemy Ci za te łaski, poprzez które zastępy świętych i błogosławionych mogły nieść światu świadectwo Twojej miłości. Dziękujemy za błogosławione siostry Marię Bernardynę i Maria, które w Twoim kochającym sercu odnalazły źródło swojej świętości.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 24 maja 2026 roku. Najdrożsi, jesteśmy uczestnikami Ewangelii. Cały Kościół jest jej bohaterem, a nie tylko jej stróżem. Mocą Ducha Świętego nasze głoszenie staje się pełne radości i nadziei, ponieważ to my właśnie, my, jesteśmy nowością świata, światłem i solą ziemi. Z pewnością nie dzięki naszym zasługom ani przywilejom, ale dzięki Słowu Pana, które uświęca grzesznika, uzdrawia trędowatego, a z tego, kto się go zaparł, czyni apostoła. Z jednej strony widzimy to dobrze, zachodzą zmiany, które nie odnawiają świata, lecz go postarzają, pogrążając go w błędach i przemocy. Natomiast z drugiej strony Duch Święty oświeca umysły i budzi w sercach nowe siły do życia. W ten sposób przemienia historię, otwierając ją na zbawienie, czyli na dar, którym jedyny Pan dzieli się ze wszystkimi. Misja Kościoła świadczy o tym udzielaniu się Boga, przekształcając zamęt świata w komunię z Bogiem i między nami. Misja ta rozpoczyna się od głoszenia prawdy o Bogu i o człowieku, ponieważ Duch Zmartwychwstałego jest Duchem Prawdy. Sam Pan nam to obiecał, prosząc o jedność dla swojego Kościoła. Jedność opartą na miłości Boga, źródle naszej miłości. Duch, który mówił przez proroków, zawsze buduje jedność w prawdzie, ponieważ wzbudza w nas zrozumienie, zgodę i spójność życia. Jak naucza święty Augustyn, Duch Święty chciał, aby to było znakiem Jego obecności. Dar języków, które odnajdują wzajemne zrozumienie w jedynej wierze. Paraklet broni nas zatem przed wszystkim, co utrudnia to porozumienie. Przed duchem podziałów, hipokryzją i modami zaciemniającymi światło Ewangelii. W ten sposób prawda, którą daje nam Bóg, pozostaje słowem wyzwolenia dla wszystkich narodów, orędziem, które przemienia od wewnątrz każdą kulturę.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 23 maja 2026 roku. Święcenia diakonatu w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
3: Wsłuchując się w dzisiejsze Słowo Boże, szczególnie w Ewangelię, widzimy, że Kościół przypomina nam dzisiaj spotkanie zmartwychwstałego Jezusa i Piotra, który po trzykrotnej zdradzie jest pytany przez Pana, również trzykrotnie, czy On go kocha. Piotr odpowiada też trzykrotnie i w tej triadzie uznaje w końcu swoją słabość. Wie, że kocha, ale jednocześnie wie, że jest słaby. Ale mimo tego wszystkiego Jezus powierza mu zadanie prowadzenia innych, powierza mu to, by pasł owce, które są w owczarni Chrystusa. Ta Ewangelia przypomina nam, że każdy z nas powołanych jest człowiekiem niedoskonałym, ale jednocześnie każdy z nas jest wezwany do tego, aby pamiętając o tym nie skupiać się na sobie, ale na walce ze swoimi słabościami i na tym, żeby coraz lepiej służyć Panu. A ta służba zaczyna się właśnie już od święceń diakonatu. Pamiętajmy też, że na tej naszej drodze do Pana Boga, na tej naszej drodze służeniu innym, których Pan stawia przed nami, aby prowadzić ich do siebie samego, nie jesteśmy sami. Wspiera nas w tym wszystkim wstawiennictwo Matki Najświętszej, wstawiennictwo świętych, szczególnie naszych patronów, oraz całej wspólnoty Kościoła triumfującego i jeszcze pielgrzymującego.
1: Dobre słowo pasterzy.